marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Będziemy dziś w zasięgu słabego wyżu z rejonu Alp, a po południu pod wpływem płytkiej zataki niżu z okolic Wysp Owczych i w strefie mało aktywnego układu frontów atmosferycznych. Od zachodu napływa coraz cieplejsza polarna morska masa powietrza. Dziś te chmurze niemałe i umiarkowane, wzrastające do dużego, aż do wystąpienia miejscami opadów deszczu i burz. Dzisiaj temperatura maksymalna sięgnie nawet 31 stopni, wiatr słaby wschodni i południowo-wschodni.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 6.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Upalny weekend, są już ostrzeżenia synoptyków. Służby badają, kto zlecił zabójstwo w Białej Podlaskiej. Drugi mecz, drugie zwycięstwo naszych siatkarek w Bangkoku. Paulina Nawrocka, zapraszam. No i są ostrzeżenia, głównie drugiego stopnia przed upałami. Synoptycy wydali je dla powiatów w zachodniej części kraju, konkretnie na obszarze od Gryfina przez Poznań, Zieloną Górę, Wrocław, Porybnik. Zaczną obowiązywać przed południem, będą ważne do niedzieli włącznie. Najcieplej ma być jutro, nawet do 35 stopni. Spodziewajmy się też tropikalnych nocy. Dziś niższe maksymalne ceny paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, za litr oleju napędowego zapłacimy 6,20 zł. To spadek aż o 16 groszy, porównując do czwartkowych cen na stacjach. 95 potanieje o 6 groszy, do równych 6 zł. O 6 groszy w dół także 98, maksymalnie 6,66. Służby dokładnie zbadają, na czyje zlecenie zabito w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina, zapewnia minister koordynator spec służb Tomasz Siemoniak. W Piastowie pod Warszawą zatrzymano wczoraj mężczyznę, który mógł być zabójcą. To 36-latek, który posługiwał się gruzińskim paszportem.
6: Hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji. Był krytykiem Putina, Kadyrowa. Te dowody chcemy zdobyć. Mamy głównego podejrzanego i niewątpliwie jego przesłuchanie, analiza jego środków łączności, analiza jego powiązań tutaj przyniesie odpowiedzi na te pytania.
5: Śledcze mają 48 godzin na postawienie zarzutów i wniosek do sądu o tymczasowy areszt. Stany Zjednoczone są za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Taką informację przekazał wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej rozmawiał w tej sprawie w Brukseli z sekretarzem obrony USA Pittem Hicksetem. Zadowolenia z deklaracji USA nie kryje premier Donald Tusk, który sprawę komentował przed wejściem na unijny szczyt w Brukseli.
7: Nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz Hegzet uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa.
5: Władysław Kosiniak-Kamysz brał wczoraj udział w spotkaniu ministrów obrony państw NATO przed szczytem sojuszu, zaplanowanym na 7 i 8 lipca. Drugi mecz na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku i drugie zwycięstwo naszej siatkarki. Tym razem pokonały wczoraj reprezentację Ukrainy 3-1.
8: Cieszę się bardzo, że potrafiłyśmy wyciągnąć tą końcówkę. Jestem dumna z zespołu. Jest to bardzo, bardzo budujące. Dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy w kolejnym spotkaniu grać jeszcze lepiej.
5: Mówiła nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Kolejny mecz naszych siatkarek jutro. Ich rywalkami będą Holenderki. I jeszcze mundialowe doniesienia. W pierwszym czwartkowym spotkaniu grupy A Czechy zremisowały z Republiką Południowej Afryki 1-1. Meksyk zwyciężył z Koreą Południową 1-0 i zapewnił sobie tym już awans do 1/16 finału. Kanada pokonała Katar 6-0, a Szwajcaria wygrała z Bośnią i Hercegowiną 4-1.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. To all the people all
3: around the world. 4 minuty po godzinie 6. Kilka dobrych wiadomości. Przede wszystkim to szykuje się okazja do odpoczynku, bo przed nami parę wolnych dni. No i przede wszystkim piękne słońce o poranku już. Marzanna Frysiak, dzień dobry. Zapraszam na muzyczne spotkanie w Radiocentrum.

0: No i mamy to na wielu to ulubiony dzień tygodnia, czyli piątek, 19 czerwca, 170 dzień roku, do jego końca mamy jeszcze 195 dni, a kalendarz przypomina też, że astronomiczna wiosna na finiszu, no i końca został zaledwie jeden dzień. A dzisiejszy poranek zaczyna się pod znakiem słońca, a prognozy zapowiadają bardzo ładny, jasny, przyjemny, ciepły dzień. No taki czerwiec w najlepszym wydaniu. Słońce pojawiło się nad horyzontem o 4:36, a zajdzie dopiero o 21:10, przed nami więc ponad 16,5 godziny światła. No i w dodatku jesteśmy o krok od najdłuższego dnia w roku. Dzisiejszy dzień jest krótszy od rekordowego o mniej niż minutę. No niech ten poranek będzie takim dobrym początkiem bardzo udanego dnia. Dzień dobry.
1: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
1: Reklama.

0: Trochę kolorowej prasy o poranku. Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk Kot rozstali się po ponad dwóch dekadach związku. Para uchodziła za wzór w polskim showbiznesie, a przy tej okazji warto przypomnieć, że łączyła ich nie tylko wieloletnia relacja prywatna, ale też udana współpraca zawodowa, bo jej owocem jest intrygujący film Jeszcze jeden koniec świata. Gwiazdy przybyły na premierę nowej płyty Roxany Węgiel. Czwartkowy wieczór należał właśnie do tej wokalistki. Świętowała na premierę swojego najnowszego albumu Błękit, a na wydarzeniu nie zabrakło znanych twarzy. Goście dostosowali się do obowiązującego dress code'u i licznie pojawili się w stylizacjach inspirowanych tytułowym kolorem krążka, czyli było błękitnie. No i jeszcze bardzo wakacyjny, a już informacja, jeżeli chodzi o Adama Małysza, bo po czterech latach zakończył swoje przygodę jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Jego kadencja dobiegła końca 13 czerwca. Decyzja o rezygnacji z ubiegania się o kolejną kadencję zaskoczyła kibiców, ale sam Adam Małysz stwierdził, że to jest właściwy moment na zmianę. Jak się okazuje, państwo Małyszowie spakowali walizki i ruszyli na wakacje. Nie zdradzili, gdzie się wybrali, ale po filmikach w mediach społecznościowych można wywnioskować, że to jest południe Europy. Na kadrach widać morze, zachód słońca i łódkę. Po prostu wakacje.
1: Radio Centrum.
2: Reklama.
3: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
4: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
3: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Na jeden. Zapraszamy.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.

0: 6.30.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
0: No i to jest ten dobry moment, żeby napić się kawy. Wiadomo, że to o poranku najlepszy przyjaciel kierowcy. Pogoda się nie powinna sprawiać żadnych niespodzianek. No i sprawdźmy za to, gdzie na drogach trzeba zjąć nogę z gazu, uzbroić się w odrobinę cierpliwości. W Kaliszu na skrzyżowaniu ulic Starzyca i Młynarskiej jezdni pojawiła się dziura. Remont na ulicy Sulisławickiej, odcinek między Romańską a Cetycką, niejednokierunkowy, od strony Romańskiej brak przejazdu. Kolejne utrudnienia na skręcie z Majkowskiej w Długosza, tam wyłączony jest jeden pas ruchu. Z kolei na Złotej, od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza, obowiązuje czasowa organizacja ruchu i zmiana związana z budową drogi dla pieszych i rowerów. Na trasie krajowej numer 12 między Kaliszem a Opatówkiem duży remont cały czas trwa. W samym Opatówku jednostronne zwężenie jezdni od lasu przy restauracji do stacji paliw przed skrzyżowaniem w kierunku Szałego. No i nie działa tu sygnalizacja świetlna, to jest kłopot. Prędkość ograniczona do 40. Od rogatki w Opatówku do Zdun kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniami, pachołkami, korkami. Objazd możliwy przez Szałę i Tłokinie, a te prace mają potrwać do końca tego roku. W Ostrowie Wielkopolskim przebudowa ulicy Klasztornej od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem. Obowiązuje zwężenie i ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, a roboty prowadzone są także na ulicy Leduchowskiego między Piłsudskiego a Strzelecką. Natomiast na krajówce numer 36 z Ostrowem w kierunku Krotoszyna na odcinku Zacharza w Lamki Łąkociny ruch odbywa się wahadłowo przy tymczasowej sygnalizacji świetlnej. W Pleszewie zmieniona organizacja ruchu obowiązuje na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej. No i jeszcze utrudnienia na ulicy Kazimierza Wielkiego. Tam trwa przebudowa ważnego połączenia między centrum miasta a osiedlem Mieszka I. Szerokiej drogi, no i spokojnego piątkowego poranka.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: W Europie pojawiają się fotoradary nowej generacji, które mogą jednocześnie wykrywać kilka rodzajów wykroczeń i nakładać łączną karę nawet na ponad 1700 zł za jedno zatrzymanie. Nowe systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję monitorują nie tylko prędkość, ale także korzystanie z telefonu, nieużywanie pasów bezpieczeństwa czy niewłaściwy dystans między pojazdami. A urządzenia takie jak 3D LiDAR i Mesta Fusion 2 pozwalają na precyzyjną rejestrację wielu zdarzeń na drodze. W Polsce również stosowane są takie zaawansowane fotoradary, jednak obecne przepisy pozwalają na automatyczne wystawianie mandatów wyłącznie za przekroczenie prędkości.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.
9: Dzień dobry z Kalisza.

0: urodzeni.
1: A dla nich ta kawa dzisiaj to specjalna, bo urodzinowa. Urodzenie 19 czerwca są osobami wszechstronnie utalentowanymi i bardzo sympatycznymi. Potrafią wytrwale zabiegać o swój sukces, zwykle wysoko awansują i zdobywają majątek. Miłości mają nieco mniej szczęścia, bo bywają trochę uparci w interesach, mogą za to liczyć na pomoc rodziny i przyjaciół. Mają talent pedagogiczny i potrafią zadbać o rodzinę. Według tradycji osiągną sukces w zawodach związanych z gastronomią i medycyną. Szczęśliwa cyfra urodzonych 19 czerwca to 7, kamień szlachetny, diament, a sprzyjający znak zodiaku
2: byk.
1: Tego dnia w 1623 roku urodził się Blaise Pascal, wybitny francuski matematyk, fizyk i filozof. Również Janusz Sidło, rocznik 1933, najlepszy oszczepnik w historii polskiej lekkoatletyki, rekordzista świata, srebrny medalista olimpijski z Melbourne. Paula Abdul, amerykańska piosenkarka, tancerka i choreografka, rocznik 62. Kathleen Turner, amerykańska aktorka, gwiazda kina lat 80. Jean Dujardin, rocznik 1972, to francuski aktor, zdobywca Oscara za film Artysta. Jeszcze Zoe Saldana, amerykańska aktorka, znana z głównych ról w takich filmach jak Avatar czy Strażnicy Galaktyki. Wszystkiego to najlepsze specjalnie dla Was. Teraz szykuje się piosenka taka wakacyjna już. Stygnie lato, Kuba i Kuba.

0: Wczoraj po południu na krakowskim osiedlu doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem dzików. Będziemy o tym mówić w najbliższych wiadomościach o godzinie 7.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
4: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
5: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.perla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
6: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: Reklama.
1: Radio Rano, Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Naszą pogodę kształtuje Jarosław Gowierz z głównym centrum przemieszczającym się powoli z Austrii w kierunku Słowacji. Płynie bardzo ciepłe, a później nawet gorące powietrze zwrotnikowe. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu i wieczorem mogą się miejscami rozwinąć chmury kłębiaste z opadami deszczu i burzami. Temperatura maksymalna od 28 stopni na wschodzie i północy do 31 stopni na zachodzie regionu. Wiatr słaby wschodni i południowo-wschodni.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 7. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Zarząd Szpitala Południowego odwołany po aferze z lekarzem milionerem. Dzik przewrócił wózek z dzieckiem na jednym z krakowskich osiedli. Powiemy też o akcji odławiania zwierząt. To w Warszawie. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ruszyła czystka w Szpitalu Południowym. Na wniosek prezydenta Warszawy odwołany został cały zarząd. Prokuratura z urzędu zajęła się nieprawidłowościami w szpitalu. Młody lekarz milioner Dawid Kacprzyk skorygował ponad 30 faktur i zwrócił szpitalowi 500 tysięcy złotych. Zrzekł się też mandatu radnego Ursusa. W tle jest sprawa saloniku VIP, z którego, jak donoszą media, mieli korzystać politycy Koalicji Obywatelskiej, omijając przy tym kolejki. Jeśli to się potwierdzi, konsekwencje zapowiedział też premier Donald Tusk.
5: Nie jest moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, to złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne.
4: W sprawie przygląda się również rzecznik odpowiedzialności zawodowej, ponieważ dyżury lekarskie Kacprzyka miały się pokrywać z jego wystąpieniami w mediach. A Senat w przyszłym tygodniu może zająć się ustawą o zarobkach lekarzy, przekazała marszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska. Warunkiem jest uchwalenie tej ustawy przez Sejm podczas trwającego posiedzenia. Nowe przepisy miałyby umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków na podstawie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu. Dziś rano w Krakowie zbierze się sztab kryzysowy. To po wczorajszym ataku dzika na wózek z rocznym dzieckiem na osiedlu Kliny. Zwierzę przewróciło wózek, dziecko wypadło na chodnik i z obrażeniami głowy trafiło do szpitala. Życiu 13-miesięcznej dziewczynki nic nie zagraża. Problem dzików żyjących w Krakowie narasta od wielu lat. Już przed 2 laty szacowano, że w mieście żyje ich nawet 1,5 tysiąca. Tysiące uczestników konferencji odbudowy Ukrainy już za tydzień przyjedzie do Gdańska. Przedstawiciele świata polityki i biznesu będą spotykać się w kilku obiektach na terenach całego miasta. Wszyscy będą rozmawiali o przyszłości i odbudowie Ukrainy, a fakt, że zrobią to w Gdańsku, ma symboliczne znaczenie, dodaje prezydentka miasta Aleksandra Dulkiewicz.
6: Gdańsk niejako jak Feniks z popiołów po II wojnie światowej został odbudowany i bardzo chcielibyśmy, żeby ta metafora także towarzyszyła odbudowie Ukrainy. Odbudowie Ukrainy, na jej drodze do Unii Europejskiej i na jej drodze reform, które na pewno nie będą łatwe.
4: Konferencja odbudowy Ukrainy odbędzie się 25 i 26 czerwca. Warszawa rozpoczyna coroczną walkę z inwazyjnymi gatunkami zwierząt. Pracownicy Zarządu Zieleni i wolontariusze prowadzą humanitarny odłów, który nie zagraża rodzimym gatunkom.
7: Zwierzęta odławiamy w sposób jak najbardziej bezpieczny. Tutaj od razu taka informacja dla obrońców zwierząt przy użyciu podbieraków oraz specjalnych pływających pułapek.
4: Mówi rzecznik stołecznego Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska. Odłowione żółwie trafią pod opiekę lekarza weterynarii, a następnie do azylu Fundacji Oceanika. Pozostałe gatunki obce będą przekazane jako pokarm dla zwierząt w zoo. I przenosimy się jeszcze do Włoch, gdzie burmistrz miasteczka na Sardynii, w którym nie ma lekarza, zaapelował do mieszkańców, by, tu cytat, leczyli się sami. W wydanym rozporządzeniu wprowadził obowiązek samoleczenia oraz wydał zakaz pogarszania stanu zdrowia. Dokument z takimi sarkastycznymi zapisami wysłał następnie do rządu premier Giorgi Meloni.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Świetna noc dla gospodarzy mundialu w grupie A. Meksyk pokonał Koreę Południową 1-0 i z 6 punktami po 2 kolejkach jest już pewny awansu do fazy pucharowej. W drugim meczu w tej grupie RPA zremisowała z Czechami 1-1. Znakomicie zaprezentowali się Kanadyjczycy. Rozbili Vancouver Qatar aż 6-0. Pomogły w tym na pewno dwie czerwone kartki dla rywali, choć radość gospodarzy zepsuła ta druga, bo pokazana po brutalnym faulu na Ismaelu Kone, który opuścił boisko na noszach ze złamaną nogą, mówi trener Kanadyjczyków Jesse Marsh.
9: The special character of this group.
8: Ciągle powtarzam ludziom o wyjątkowym charakterze tej grupy, to coś, co ujawnia się zarówno w trudnych chwilach, jak i w momentach chwały i myślę, że ten dzień był tego idealnym odzwierciedleniem. Zresztą sami widzieliście, jak wyglądał zespół, wszyscy byliśmy zdruzgotani tym, co się stało, ale musieliśmy znaleźć sposób, by zachować koncentrację. Wiedzieliśmy, że Ismael chciałby, abyśmy dokończyli robotę. Oczywiście wszyscy myślimy o nim, ale jednocześnie jesteśmy bardzo dumni z tego, kim jesteśmy. I dzisiaj było to widać jak na dłoni. W drugim meczu w tej grupie Szwajcaria pokonała Bośnię i Hercegowinę 4-1 i tak samo jak Kanada ma na koncie 4 punkty. Kolejne zwycięstwo polskich siatkarek w Lidze Narodów. W Bangkoku biało-czerwone najpierw gładko pokonały Bułgarię 3-0, a wczoraj wygrały z Ukrainą 3-1. W sumie to już piąte zwycięstwo w rozgrywkach zespołu Stefano Lavariniego, które oznacza awans na piąte miejsce w tabeli rozgrywek. Polki w Bangkoku rozegrają jeszcze 2 mecze. Jutro z Holandią i w niedzielę z Kanadą. Krzysztof Lijewski oficjalnie został trenerem piłkarzy ręcznych Mistrzów Polski Industrii Kielce. Kontrakt podpisał na 2 sezony. Były reprezentant Polski przejął zespół tymczasowo w końcówce sezonu po odejściu Talanta Dujszebajewa i w walce o złoto ekstraklasy pokonał faworyzowaną Wisłę Płock.
10: Wiem, że duże oczekiwania, dużo presji, ale nie boję się jej. Mam plan i wizję na tą drużynę, wiem, jak chcę, żeby ta drużyna wyglądała. Mam nadzieję, że nam czasu starczy, żeby to wszystko wdrożyć.
8: Celem drużyny w nowym sezonie będzie wyjście z grupy w Lidze Mistrzów, tym bardziej, że europejskie rozgrywki zostaną zreformowane.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No, przed nami aktywny i ciekawy dzień. Z horoskopu wynika, że księżyc jest w znaku lwa, a to wszystko sprawi, że będziemy pełni energii do działania. A szczegóły już niedługo, 7 minut po 7.

0: Reklama.
1: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
2: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
1: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
3: Promocja trwa do 31 sierpnia.
1: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
3: Armatura24.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
7: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
6: Zadzwoń 690-680-245. Powtarzam 690-680-245. Okulna 1. Zapraszamy.
8: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
9: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest przygotowujące kampery do wakacyjnych podróży Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski Okulna 1. www.centrumkempingowe.pl.
1: Horoskop Radia Centrum.
2: Baranie, dzień minie bardzo szybko i będzie pełen ciekawych wydarzeń. Zaufaj swoim zdolnościom, a uda ci się stworzyć miłą atmosferę i zaprowadzić zgodę. Możesz też spotkać kogoś, kogo od dawna nie widziałeś. Popołudnie sprzyja randkom i miłym niespodziankom. Byku, będziesz miał ambitne pomysły, a otoczenie nie będzie cię dziś zbytnio wspierać. Poradzisz sobie doskonale, także samodzielnie. Zadbaj o harmonię, poczujesz, jak wraca ci dobre samopoczucie. Wieczorem przygotuj coś smacznego, bo ulubione danie najlepiej poprawi ci humor. Bliźnięta, zamieszanie czy plotki nie zrobią na tobie większego wrażenia. Będziesz po prostu w doskonałym humorze i postanowisz poważnie porozmawiać tylko z osobami, które rzeczywiście mają do ciebie konkretną sprawę. Wieczór sprzyja odpoczynkowi, szczególnie w kontakcie ze sztuką. Rak dzisiaj powinien poszukać przygód i okazji do zabawy. Nawet przypadkowo możesz spotkać kogoś, kto zafascynuje cię swoimi poglądami. Wiele radości dostarczą ci także gry towarzyskie lub sport. Dzięki odrobinie rywalizacji poczujesz przypływ energii. Wszystko się uda, ale pod warunkiem, że unikniesz plotek, które mogą zepsuć dobrze zapowiadającą się znajomość. Lew będzie dziś energiczny, pomysłowy. Nie chowaj się w cieniu innych, tylko zabłyśnij talentami i poczuciem humoru. Dzień sprzyja zawieraniu nowych znajomości, a w pracy różnym wystąpieniom i naradom. Choć dzień będzie pełen intensywnych wydarzeń, wiele uda ci się zrobić i poczujesz dużą satysfakcję. Panno, bliscy poproszą cię o pomoc w bardzo różnych sprawach. Przyjaciele również będą chcieli zwierzyć się z ważnych tematów i zaproponują szybkie spotkanie. Po południu poświęć chwilę zdrowiu i urodzie, a potem rusz na spotkanie lub dobrą zabawę. Księżyc w koniunkcji sprzyja randkom, a przed samotnymi otwiera szansę na nowe znajomości.
3: Waga.
2: Będziesz myślał o niezwykłych sprawach, zagadkach i niewyjaśnionych historiach. Z tego powodu możesz być nieco roztargniona, nawet zapominalski. Pilnuj swoich sekretów, nie musisz odpowiadać na pytania, które są dla ciebie niewygodne, a po pracy zajmij się hobby i odpocznij. Skorpion, ty powinieneś skoncentrować się na ważnych sprawach i walczyć o swoje. Osiągniesz sukces. Dzień sprzyja mądrym decyzjom, także dotyczącym zakupów czy wyjazdów. Po południu zwolnij tempo i zrób coś wyłącznie dla siebie. Pomyśl o odkrywaniu nowych zainteresowań, a także o aktywności fizycznej. Strzelec, przed tobą bardzo pracowity dzień. Angażuj się w nowe projekty, pomysły, bo dziś szybko nauczysz się bardzo skomplikowanych nawet rzeczy. Będziesz mieć świetną pamięć, a twoje skojarzenia okażą się wyjątkowo trafne. Także nowe znajomości przyniosą wiele korzyści. Wieczorem dobrze będzie znaleźć czas na odpoczynek. Koziorożec będzie chciał dziś uciec od hałasu i zamieszania. Ktoś jednak może niespodziewanie poprosić cię o pożyczkę lub pomoc w trudnej sprawie. Zmobilizujesz się i postanowisz działać. Nie podejmuj tylko decyzji pod presją innych osób, bo możesz jeszcze nie znać wszystkich faktów. Słuchaj intuicji, a wszystko ułoży się po twojej myśli. Wodniku, nie wymagaj od siebie zbyt wiele, bo możesz poczuć się zmęczony i przytłoczony obowiązkami. Gdy tylko nieco zwolnisz tempo, to wróci ci dobry humor. Zdecydowanie oderwij się od starych problemów, poczytaj jakąś książkę albo wybierz się na koncert lub wystawę. Właśnie tam możesz spotkać interesujących ludzi. Jeśli znajdziesz czas na spacer, wybierz szczególnie urokliwe miejsce i zaczerpnij dobrej energii. I jeszcze ryby. Ktoś zarzuci ci, że stawiasz zbyt wysokie wymagania. Świat może wydać ci się dziś mniej przyjazny, a dyskusje nie poprawią nastroju, zwłaszcza, że bliska osoba również okaże się uparta. Ale nie przejmuj się jednak opiniami innych, niech żyją po swojemu. Ty zajmij się sobą. Zrób porządki, na przykład w szafie albo kosmetykach. Dobierz nowe kolory, poszukaj czegoś ładnego i

0: Oj, będzie się działo. Na stadionie sportowym w Czajkowie odbędzie się 15. powiatowy przegląd orkiestr dętych. A więcej o tym wie Kasia Gurcewicz.
1: Tak, nawet sobie przygotowałam taki mały podkład muzyczny, więc pozwól, że tutaj też pani Halina Kunicka z nami będzie. No oczywiście, że wszyscy w ten weekend spotykamy się w Czajkowie, żeby przemaszerować właśnie takim raźnym krokiem przez Czajków.
0: No, jak śpiewała...
2: Tak jest.
0: Jak śpiewała pani Kunicka, bo w tych orkiestrach dętych jest jakaś siła i o tej sile i nie tylko będziemy mówić w wiadomościach o godzinie 7.30.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Reklama.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
7: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają ogórek i młoda kapusta w super cenie. Z naszej produkcji ciasto czekoladowo-syrowe i chleb staropolski. A z delicji chłodnik. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90. Schab bez kości 17,90. I wołowina zrazowa 57,90. I jeszcze zupa Wifon 2 za 4 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ryż biały kupiec 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
8: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia.

0: dodatek oczek wodnych, u Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe, otoczaki, grysy, żwiry, granity, białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
1: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
3: Garnitur!
4: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
5: Reklama.
6: Od radia.
7: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
8: z Moniką Nowak, burmistrz Koźminka, porozmawiamy o inwestycjach realizowanych w gminie oraz o sytuacji demograficznej. Aż tak warto posłuchać.
7: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia. Dla ciebie.

0: 7.30, Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Strzelił do żony, odpowiada przed sądem. W tym serwisie także o jutrzejszym przeglądzie Orkiestr Dętych, a w sporcie piłkarskie święto w Nowych Skalmierzycach.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Chciał oddać strzał ostrzegawczy, trafił w żonę. Przed Kaliskim Sądem Okręgowym w czwartek rozpoczął się proces 63-latka, który oskarżony jest o postrzelenie żony i podpalenie domu. Do zdarzenia miało dojść w Śliwnikach w październiku ubiegłego roku.
3: Usiłował dokonać zabójstwa Urszuli w ten sposób, że działając umyślnie z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia, będąc w stanie nietrzeźwości, oddał z rewolweru czarnoprochowego kaliber 44 cala celowany strzał do pokrzywdzonej, powodując u niej obrażenia ciała w postaci rany postrzałowej pleców w okolicy łopatki, rana wlotowa oraz karku, rana wylotowa, odmy podskórnej i mięśniowej w tkankach szyi na poziomie C3-C7 oraz wieloodłamowego złamania wyrostka kolczystego C7 przemieszczeniami odłamów kostnych.
2: Powiedział podczas rozprawy Tomasz Łakomy, prokurator prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Naraziło to kobietę na utratę życia albo zdrowia, ale na szczęście uciekła i strzał nie okazał się śmiertelny. Dodatkowo mężczyzna podpalił dom i budynki gospodarcze. Oskarżony przyznał się do spowodowania pożaru, ale nie do usiłowania zabójstwa żony. Tłumaczył, że awantura domowa, która skończyła się tragedią, była wynikiem wieloletniego konfliktu, a strzały oddał jako ostrzegawcze i nie chciał trafić w żonę.
4: Moje działania były bardziej instynktowne niż racjonalne. Nie było jednak moim zamiarem trafienie żony, syna ani kogokolwiek innego. W tym stanie działałem po prostu chaotycznie, pod wpływem bólu, szoku, śniegu, zburzenia i dezorientacji. Oddając strzały, wydawało mi się, że kierowałem broń ku górze, a nie w stronę osób.
2: Powiedział podczas składania wyjaśnień oskarżony. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Już jutro na stadionie sportowym w Czajkowie odbędzie się 15. powiatowy przegląd Orkiestr Dętych. Wydarzenie pod nazwą Czajków w serce Orkiestr Dętych. 15 lat wspólnego grania rozpocznie się o 15.30.
5: Wydarzenie rozpoczniemy jak zawsze barwnym przemarszem wszystkich zebranych orkiestr spod Domu Kultury o godzinie 15.30. W tym roku oprócz orkiestr powiatu ostrzeszowskiego z Czajkowa, Kraszewic oraz Marszałek wystąpi gościnnie aż 5 orkiestr, w tym orkiestra z Włoszakowic i Opalenicy oraz 3 gości z województwa łódzkiego, orkiestra z Widawy, z Duńskiej Woli oraz Uniejowa. Występy sceniczne orkiestry przeplatane będą przygotowanymi pokazami show parady. Będzie czekała na Państwa szeroka strefa gastronomiczna, jak i atrakcje dodatkowe, takie jak zamki i animacja dla dzieci, gogle symulacyjne czy fotobudka.
2: Powiedziała Radio Centrum Marta Korzeńska, prezeska Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP w Czajkowie. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Tasomix Cup 2026, turniej dla młodych piłkarzy, odbędzie się w ten weekend w nowej lokalizacji. Nie w Biskupicach Ołobocznych jak dotychczas, ale na Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych Skalmierzycach.
6: Już po raz 9 organizowany będzie Tasomix Cup, jeden z największych tego typu eventów dla młodych piłkarzy w regionie. W sobotę od 10 rywalizować będzie rocznik młodszy 2018, a w niedzielę o tej samej porze w szranki staną nieco starsi piłkarze z rocznika 2015. Na boisku w sobotę zobaczymy po dwie drużyny Pogoni Nowe Skalmierzyce, OKS-u 1926 Ostrów i Lamparta Kalisz, a także Iskrę Prosnę Sieroszewice, Wiktorię Ostrzeszów, Amber Kalisz i Szkółkę Piłkarską Pogoni w Ociążu. W niedzielę obok dwóch drużyn gospodarzy Pogoni Nowe Skalmierzyce, Iskry Prosny Sieroszewice i OKS-u 1926 Ostrów zagrają jeszcze Stal Plesze w Ostrowie 1909 oraz Szkółka Piłkarska Pogoni w Biskupicach Ołobocznych. Organizatorzy podkreślają, że to nie tylko wydarzenie sportowe, ale także okazja do wspólnego kibicowania i spędzania czasu w rodzinnej atmosferze. Przygotowano bowiem sporo atrakcji dla młodszych i starszych. Będzie strefa kreatywna dla dzieci, animacje, konkursy z nagrodami, tory przeszkód, ochotniczych straży pożarnych, a nawet gra terenowa. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Słońce pięknie świeci, pogoda się naprawdę sprzyja kierowcom. Sprawdzamy tylko takie najważniejsze utrudnienia na drogach. W Kaliszu uwaga na dziurę przy skrzyżowaniu ulic Staszica i Młynarskiej oraz na remont ulicy Suli Sławickiej. Odcinek między Romańską a Celtycką jest teraz jednokierunkowy, bez wjazdu od strony Romańskiej. Utrudnienia także na skręcie z Majkowskiej w Długosz oraz na ulicy Złotej, gdzie trwa przebudowa i obowiązuje czasowa organizacja ruchu. Największe utrudnienia wciąż na krajówce nr 12 między Kaliszem a Opatówkiem. Zwężenie, ograniczenie prędkości do 40 i korki, szczególnie od rogatki w Opatówku do Zdun. Objazd możliwy przez Szałę albo Tłokinie. W Ostrowie Wielkopolskim trwa przebudowa ulic Klasztornej i Leduchowskiego, a na krajówce nr 36 w kierunku Krotoszyna na odcinku Zacharze w Lamki Łąkociny obowiązuje ruch wahadłowy. W Pleszewie utrudnienia związane z przebudową ulicy Kazimierza Wielkiego oraz zmienioną organizacją ruchu w rejonie ulic Zielonej, Lipowej i Osiedlowej. No to szerokiej drogi, dobrego, spokojnego poranka wszystkim kierowcom.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Prawie 6 milionów złotych zebrała ubiegłoroczna trzecia edycja Wielkiej Wyprawy Maluchów dla dzieci, która przejechała trasę wokół Bałtyku, a następnie przez całą Polskę. Trwają przygotowania do kolejnej edycji, która rozpocznie się 28 czerwca we Wrocławiu i poprowadzi przez 5 krajów. Nie zabraknie też spotkań z uczestnikami, gwiazdami. W akcji ponownie weźmie udział Rafał Sonik, a także m.in. Maciej Wisławski, Kajetan Kajetanowicz, Krzysztof Diablo-Włodarczyk, Jan Mela czy Zygmunt Heiser. Szczegóły trasy i nowe modele zbiórkowe zostaną ogłoszone już wkrótce.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 22 minuty 8.

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
0: Reklama.
6: Muzyka, jaką lubisz, od samego rana.

0: Robi się się polutko, do Europy napłynęła fala gorącego powietrza z nad Afryki. We Włoszech obowiązują ostrzeżenia przed tak zwaną kopułą ciepła, temperatury sięgają tam nawet 40. We Francji upały powodują utrudnienia w komunikacji i zmuszają szkoły do skracania zajęć. Gorąco dotrze także do nas. Już od piątku na zachodzie kraju termometry pokażą ponad 30 stopni, w weekend nawet miejscami 35. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce, zwłaszcza na zachodzie. Synoptycy ostrzegają jednak nie tylko przed upałem, ale także przed gwałtownymi burzami. Możliwy jest wiatr przekraczający 100 km na godzinę, grad i lokalne podtopienia. Dlatego warto pamiętać o kilku prostych zasadach, żeby się nie dać upałom. Pić dużo wody, unikać pełnego słońca w najgorętszych godzinach dnia, no i nie zostawiać ani dzieci, ani zwierząt w samochodzie nawet na kilka minut. Początek tego miesiąca nie był jakiś taki specjalnie zachwycający. To wygląda na to, że czerwiec właśnie odbiera zaległości i robi to naprawdę z przytupem.
1: Radio Centrum.

0: Do wakacji jeszcze trochę zostało, ale właściwie to już wszędzie i wszyscy myślą, że to już wakacje.
1: No oczywiście, że tak. No, ten czerwiec to jest taki bardzo chyba charakterystyczny, już wszyscy odliczamy dosłownie godziny, a warto też sobie zaplanować podróż wcześniej, bo może się okazać, że dzień przed wyjazdem chcemy kupić bilet na pociąg, a tu biletu nie ma.
0: Tak jest. Warto dobrze się przygotować do tych wakacji, tym bardziej, że temperatury w weekend będą naprawdę niesamowite. A więcej na ten temat w wiadomościach o godzinie 8.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
5: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
4: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
5: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
4: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
5: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
4: i Arkadiusz Mareniec.
6: Chcesz uciec od świata na chwilę? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa zaprasza do Parku Szałę. Kaliska 30. Znajdziesz nas na Instagramie Zapisy na Buksy.
7: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
8: Estrada folkloru i 16 swojskie spotkania z folklorem. Ta niedziela od 14.30 boiska sportowe w Moszczance i Skrzebowej koło Raszkowa. Dobra zabawa w towarzystwie muzyków, śpiewaków i tancerzy z południowej Wielkopolski oraz zespołu Perlinka z Ukrainy. Towarzyszące targi sztuki ludowej, etnomuzeum, wystawa Dwie dekady, 20 historii, zlot pojazdów zabytkowych i atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wstęp oczywiście i jak najbardziej wolny.
9: Więcej na www.cki.kalisz.pl.
10: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli Twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609 01 02 07. Znajdziesz nas na Facebooku.
3: Reklama.
11: Gra.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach już powyżej 20, a na nas płynie bardzo ciepłe, a później nawet gorące powietrze zwrotnikowe. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Dopiero po południu mogą się miejscami rozwinąć chmury kłębiaste z opadami deszczu i burzami. Temperatura maksymalna od 28 stopni na wschodzie i północy naszego regionu do 31 stopni na zachodzie. Wiatr słaby wschodni i południowo-wschodni. Ciśnienie dość wysokie i stabilne, barometr neutralny.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 8. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Gorące dni i tropikalne noce nad Polskę nadciąga fala upałów. Co z cenami paliw na wakacje po wygaszeniu pakietu CPN? A kto planuje wyjazd pociągiem, niech poluje na bilety. Powiemy, że tych może zabraknąć. Paulina Nawrocka zapraszam. Na początek jednak informacja z Szwajcarii. Nie odbędą się tam planowane na dziś rozmowy USA-Iran w sprawie porozumienia pokojowego. Kilka godzin wcześniej Biały Dom powiadomił, iż wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował ze spotkania z delegacją Iranu. Waszyngton poinformował też, że liczy na rozpoczęcie rozmów technicznych tak szybko, jak to będzie możliwe. Ostrzeżenia przed upałem wydali synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczą południowo-zachodniej części kraju.
5: Ziemia Lubuska, Dolny Śląsk, tu temperatura maksymalna może sięgnąć już 32 stopni, a w sobotę na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku 33-35 stopni, więc będziemy już mieli taki naprawdę tęgi upał. Czyli biegunowa zmiana pogody od dużego chłodu na początku tygodnia do dużego upału na koniec tygodnia.
4: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. Fali upałów będzie towarzyszyć zjawisko tak zwanych tropikalnych nocy, w których temperatury nie spadają poniżej 20 stopni. Upalna pogoda może utrzymać się w Polsce do wtorku. Tłumów spodziewają się miejskie kąpieliska. Otwierają się w kolejnych miastach. W sobotę w Lublinie sezon letni otwiera słoneczny Wrotków nad Zalewem Zamborzyckim. Mówi Paulina Mróz z lubelskiego Mosiru.
6: Baseny usytuowane są na terenach zielonych, gdzie dookoła otoczone są terenem częściowo zadrzewionym, z takim stacjonarnym placem zabaw, z możliwością grillowania. Także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i będzie mógł swobodnie odpocząć na świeżym powietrzu.
4: Wysokie temperatury dotarły też do Hiszpanii. Już w weekend termometry mogą tam pokazać nawet ponad 40 stopni w cieniu. Upalnie ma być w Hiszpanii przez niemal cały następny tydzień. Polacy jadący samochodem na wakacje nie mają się czego obawiać. Minister energii zapewnia, że ceny paliw nie poszybują w górę. Mimo że obniżka VAT-u na paliwa w ramach rządowego pakietu CPN obowiązuje tylko do końca czerwca, to rząd nie spodziewa się drastycznych podwyżek na stacjach, mówi minister Miłosz Motyka.
7: Wszystko na to wskazuje, że ta podwyżka, powrót do stawki VAT poprzedniej, powinna zostać skonsumowana spadkami na rynkach. Te różnice będą pewnie kilkugroszowe w stosunku do pakietu CPN, ale pamiętajmy o tym, że to jest pakiet, który też nas kosztuje, bo to są środki, które przekazujemy z budżetu.
4: A dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł, za olej napędowy 6 zł i 20 groszy za litr. 560 pociągów dziennie będą wysyłać na tory dalekobieżne PKP Intercity. Mimo to już wiadomo, że zabraknie biletów, brakuje wagonów. Ich liczba nie nadąża za wzrostem popularności kolei, tłumaczy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
8: To jest jeszcze cały czas bolączka, jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, szczególnie w takich okresach, gdzie jeszcze nakładają wakacje, mamy jeszcze na przykład długi weekend. I właściwie z takimi szczytami przewozowymi żadna kolej nie radzi sobie dobrze.
4: Ale jest i dobra wiadomość, PKP Intercity nie planuje na razie podnosić cen biletów.
2: Kursy walut.
3: No, skoro mowa o finansach, sprawdzamy średnie ceny w kantorach. O poranku euro po 4,26 zł, dolar amerykański 3,72 zł, frank szwajcarski 4,61 zł i funt brytyjski po 4,92 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 8.

0: Reklama. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.
6: Dzień dobry z Kalisza.

Tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Coś na zabal nie będzie, to przekąska śniadaniowa. Frytki, jedna z najprostszych przekąsek świata, ale okazuje się, że można zrobić z nich prawdziwe mistrzostwo. Podczas ostatnich mistrzostw świata w smażaniu frytek, które odbyły się we francuskim Arras, zwyciężył Holender Sien van Bruggen z Utrechtu, a jury zachwycił jego autorski przepis. Kluczem okazały się ekologiczne ziemniaki odmiany Agria, które podobno dojrzewają wolniej i mają bardziej wyrazisty smak. No do tego ręczne krojenie, blanszowanie z dodatkiem rozmarynu i potrójne smażenie. No brzmi trochę jak sporo pracy, jak na zwykłe frytki, ale podobno efekt jest wyjątkowy. No i co ciekawe, zwycięzca wcale nie zaczyna w jakiejś wielkiej restauracji. Swoje frytki sprzedawał początkowo z roweru, na targu w Utrechcie. Dopiero kilka lat temu otworzył własny lokal, a teraz może się pochwalić tytułem autora najlepszych frytek na świecie. No, czasami droga do światowego sukcesu zaczyna się właśnie tak prosto, od ziemniaka, od roweru, no ale przede wszystkim od bardzo dobrego pomysłu.
1: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.
2: Reklama. Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Sklepy Społem w Kaliszu polecają: ogórek i młoda kapusta w super cenie. Z naszej produkcji ciasto czekoladowo-syrowe i chleb staropolski. A z delicji chłodnik. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, schab bez kości 17,90 i wołowina z Razowa 57,90. I jeszcze zupa Wifon 2 za 4 zł. A już od poniedziałku Społem rozdaje gratisy. Ryż biały kupiec 1 plus 1 gratis. Społem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1 zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych.

0: oraz o sytuacji demograficznej. Aż tak warto posłuchać.
1: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla Ciebie.
3: No, nie da się ukryć, że my się już z Kasią trochę porozciągałyśmy na prawo i lewo.
4: Ale właśnie
5: wyobraziłam sobie, jak może wyglądać ten weekend w Kaliszu. Od razu zaczęło mnie wszystko boleć i tak pomyślałam sobie, że fajnie by było się tak porozciągać na macie.
3: No wiesz, jak się czyta takie rzeczy jako lekka joga rozciągająca, winiasa, joga na otwarcie bioder, to teraz człowieka zaczyna gdzieś tam boleć.
5: A żeby nie bolało, to warto tę jogę od czasu do czasu uprawiać i będzie można właśnie to zrobić w ten weekend w Kaliszu.
3: A szczegóły już niedługo o 8.30 w wiadomościach.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Lionel Richie, Angel na zegarze 8.30, a przed nami wiadomości z południowej Wielkopolski i Kasia Gorcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Będzie więcej miejsc parkingowych w Ostrowie. Za chwilę szczegóły. W Kaliszu poświętują Międzynarodowy Dzień Jogi, a w sporcie Marcel Sroczek dołączył do kaliskiego zespołu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W Ostrowie Wielkopolskim trwają obecnie prace przy realizacji dwóch dużych inwestycji parkingowych. Nowe miejsca postojowe powstaną przy Stadionie Miejskim przy ulicy Paderewskiego oraz w rejonie Szkoły Podstawowej nr 6 przy ulicy Staroprzygodzkiej na osiedlu Zębców. Oba zadania znacząco poprawią dostępność komunikacyjną i komfort codziennego przemieszczania się mieszkańców.
4: Coraz bliżej zakończenia jest budowa nowoczesnego węzła przesiadkowego przy ulicy Paderewskiego. W ramach tej inwestycji powstanie niemal 90 bezpłatnych miejsc parkingowych, ekologiczna wiata rowerowa wyposażona w panele fotowoltaiczne, system monitoringu i tablice informacyjne prezentujące aktualne rozkłady jazdy. Projekt obejmuje również zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zielonych wokół obiektu. Nowy węzeł przesiadkowy stworzy bezpieczną i funkcjonalną przestrzeń dla osób korzystających z transportu publicznego, rowerów i samochodów. Wartość inwestycji to blisko 1 800 000, z czego aż ponad 1 000 000 zł stanowi dofinansowanie pozyskane przez miasto z programu Funduszy Europejskiej na infrastrukturę, klimat i środowisko. Równolegle trwają intensywne prace przy ulicy Staroprzygodzkiej, gdzie powstaje nowoczesny parking typu parkuj i jedź. Inwestycja będzie służyć przede wszystkim rodzicom dowożącym dzieci do szkoły podstawowej nr 6 oraz mieszkańcom korzystającym z komunikacji miejskiej. Dzięki nowej infrastrukturze poprawi się bezpieczeństwo i płynność ruchu w tej części miasta. Koszt realizacji parkingu to blisko 900 000 zł. Na realizację zadania miasto pozyskało 600 000 dofinansowania ze środków unijnych. Obie inwestycje realizowane są w ramach dużego projektu rozwoju infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Harmonia między ciałem, umysłem i duchem. Czas na macie pozwala zadbać o kondycję fizyczną, wyciszenie emocji i naładowanie pozytywną energią oraz unormowanie oddechu. A jak to działa, będzie można spróbować w czasie jogi w Parku Miejskim w Kaliszu. W czasie tegorocznego wydarzenia odbędzie się kilka różnorodnych sesji prowadzonych przez nauczycieli z Kalisza i Turku.
5: W programie znajdzie się m.in. lekka joga rozciągająca, vinyasa flow yoga, joga na otwarcie bioder, joga dla zdrowego kręgosłupa. No i nasze wydarzenie zakończymy medytacją. I to wydarzenie jest dla każdego, zarówno dla osób praktykujących od lat jogę, jak i tych, które dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z jogą. Nie liczy się absolutnie wiek, kondycja czy doświadczenie. Liczy się chęć zadbania o siebie.
2: Zaprasza do udziału w wydarzeniu słuchaczy Radia Centrum Renata Pawlowicowa-Gotasowa, nauczycielka jogi i organizatorka jogi w Parku Miejskim. W czasie wydarzenia będzie można porozmawiać też z dietetyczką i spróbować zdrowych przekąsek. Będą też niespodzianki od partnerów jogi w Parku Miejskim. Wydarzenie organizowane jest w ramach Międzynarodowego Dnia Jogi i odbędzie się dokładnie w dniu, w którym ten wypada, czyli w tę niedzielę 21 czerwca. Początek o godzinie 9 przy pagodzie chińskiej. Wystarczy wygodny strój i mata. Udział jest bezpłatny. Marcel Sroczek dołączył do zespołu Netland MKS Kalisz. To 27-letni wychowanek Zagłębia Lubin, który 4 ostatnie sezony spędził w Orlen Wiśle Płock, rywalizując na parkietach krajowych oraz europejskich. To także reprezentant kadry narodowej. O kontynuacji kariery w Kaliszu zdecydował ostatni sezon niebiesko-biało-czerwonych oraz rozmowy o tym, jak się gra w tym zespole.
6: Przede wszystkim ten sezon oczywiście był trochę lepszy niż tamten. Gdzieś ta walka była w tym sezonie większa. Lepsze wyniki oczywiście i dużą rolę też trener odegrał, który namawiał mnie do tego, żebym przyszedł, no i mnie namówił. Najbardziej opisuje moją charakterystykę, że pewno walecznym, że gdzieś tam no, zawsze staram się nie odpuszczać. To jest główny aspekt, który dużo mi daje na boisku. Jestem w takim wieku, gdzie jest ta możliwość rozwoju jeszcze duża. Mam nadzieję, że przyszły sezon będzie owocny i tylko pozytywne emocje we mnie są w tym momencie.
2: Powiedział Radio Centrum Marcel Sroczek, nowy lewoskrzydłowy Netland MKS Kalisz. To pierwsze wsparcie przed sezonem 2026-27, o którym poinformował zespół. W drużynie powinni pojawić się jeszcze dwaj nowi gracze. W nowym sezonie w barwach kaliskiej drużyny nie zagrają Joel Ribeiro i Mikołaj Białowąs.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: No to jedziemy sobie przez Kalisz i sprawdzamy, gdzie trzeba przystanąć, gdzie trzeba trochę poczekać, odczekać na swoją kolej. Na pewno na Alei Wojska Polskiego przy krzyżówkach, zwłaszcza przy z 3 Maja, Złotą Stawiszyńską, również przy Poznańskiej. Solidnie trzeba poczekać też na Dworcowej przy Górnośląskiej i jeszcze na Legionów też trochę zapchana ta ulica, zwłaszcza przy skrzyżowaniu ze Staszica. Sporo samochodów również na Górnośląskiej przy Polnej i na rondzie Klaudiusza Ptolemeusza. Tutaj też spory ścisk. No jeszcze sprawdzamy remonty. W Kaliszu uwaga na dziurę przy skrzyżowaniu ulicy Staszicy i Młynarskiej oraz na fragment ulicy Sulisławickiej. Odcinek między Romańską a Celtycką nadal jednokierunkowy. Nie ma wjazdu od strony ulicy Romańskiej. Utrudnienia na skręcie z Majkowskiej w Długosza oraz na ulicy Złotej, gdzie trwa przebudowa i obowiązuje czasowa organizacja ruchu. Największe utrudnienia w regionie wciąż na krajówce nr 12. Między Kaliszem a Opatówkiem mamy zwężenia. Ograniczenie prędkości do 40. No i niestety korki od czasu do czasu w niektórych miejscach, szczególnie od Rogatki w Opatówku do Zdun. A objazd cały czas możliwy przez Szałę albo Tłokinie. W Ostrowie trwa przebudowa ulic Klasztornej i Leduchowskiego i na krajówce nr 36 drogowcy. To jest trasa w kierunku Krotoszyna, a na odcinku Zacharza w Lamki Łąkociny obowiązuje ruch wahadłowy. W Preszewie utrudnienia związane z przebudową ulicy Kazimierza Wielkiego oraz zmienioną organizacją ruchu w rejonie ulic Zielonej, Lipowej i Osiedlowej.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Pogoda sprzyja również dobrym decyzjom dotyczącym zdrowia, bo może dziś warto przesiąść się z roweru, z samochodu na rower. Naukowcy z Uniwersytetu w Glasgow przeanalizowali dane ponad 260 tysięcy osób i odkryli, że już 100 minut jazdy na rowerze tygodniowo wiąże się z 17% spadkiem ryzyka przedwczesnej śmierci. To niewiele ponad 14 minut dziennie, a tyle może zmienić. Dlaczego akurat rower? Bo skuteczniej podnosi tętno niż na przykład zwykły spacer, a dzięki temu serce pracuje wydajniej, ciśnienie krwi i poziom złego cholesterolu spadają. No jeżeli do pracy, sklepu czy na spotkanie no tylko macie po kilka kilometrów, to czasem najlepszym paliwem nie jest właśnie benzyna, tylko własne mięśnie. No, przede wszystkim będzie zdrowiej.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 21 minut 9.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
6: Dzień dobry z Kalisza.

0: Kalendarz muzyczny.
1: Rok 1962. Urodziła się wtedy Paula Abdul, amerykańska wokalistka, tancerka i choreografka, m.in. Michaela Jacksona. Jej pierwszy wielki przebój to Straight Up z roku 1988.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Chcesz uciec od świata na chwilę? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa zaprasza do Parku Szałę. Kaliska 30. Znajdziesz nas na Instagramie Zapisy na Buksy.
4: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
5: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
4: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym fotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
0: Reklama.
7: Radio Rano. Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach 22 stopnie, odczuwalna 24, a będzie znacznie więcej. Dziś przewidują synoptycy dla naszego regionu temperaturę maksymalną od 28 stopni na wschodzie i północy do 31 stopni na zachodzie regionu. Ciśnienie w tej chwili 1020 hektopaskali, wysokie i stabilne przez cały dzień, biometr neutralny, wiatr będzie dziś słaby, wschodni i południowo-wschodni. Przez cały dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu i wieczorem dopiero miejscami opady deszczu i burze.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 9:00. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Dziś zarzuty dla podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka. Pełnomocnik rządu do spraw CPK odwołany. I krakowskie tramwaje na wakacjach w ramach wymiany taboru. Paulina Nawrocka. Dziś zarzut zabójstwa ma usłyszeć mężczyzna zatrzymany w związku z wydarzeniami w Białej Podlaskiej. Chodzi o zastrzelenie rosyjskiego satyryka, który był znany pod pseudonimem Simon Skrypecki. Anna Gmitarek-Zabłocka.
5: Mężczyznę, który posługuje się gruzińskim paszportem, zatrzymano w hostelu pod Warszawą. Był zaskoczony, gdy do jego pokoju wkroczyli kontrterroryści, mówi Andrzej Fijołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
6: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
5: Wiele wskazuje na to, że zabójstwo miało charakter polityczny. Satyryk występował przeciwko Rosji i Władimirowi Putinowi, mówi premier Donald Tusk.
7: Istnieje podejrzenie, że za tym potencjalnym zabójcą są zleceniodawcy. Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu.
5: Dziś zatrzymany mężczyzna ma usłyszeć zarzuty w Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Lublinie.
4: Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Na stanowisko został powołany dotychczasowy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE, została natomiast powołana na stanowisko wiceminister obrony. Do Polski wrócił smog. W ubiegłym roku w niemal wszystkich miejscowościach z czołówki smogowych rekordzistów jakość powietrza zamiast się poprawiać, pogorszyła się. Trend poprawy jakości powietrza w Polsce uległ odwróceniu. Jest coraz gorzej, mówi Emil Negalewski z Polskiego Alarmu Smogowego i dodaje, że jedyną skuteczną bronią jest walka z kopciuchami.
8: Niestety wymiana tych kopciuchów stanęła w miejscu za sprawą kryzysu w programie dotacyjnym Czyste Powietrze. No nie musimy wymyślać koła na nowo. Wystarczy uczciwie edukować, wspierać mieszkańców w wymianie starych źródeł ciepła i wreszcie egzekwować przepisy.
4: W obecnej edycji programu Czyste Powietrze w ciągu roku złożono tyle wniosków o wymianę kopciuchów, ile jeszcze 2 lata temu wpływało w ciągu miesiąca. Przypomnijmy też, że 2 lata temu program został zawieszony z powodu nieprawidłowości i nieuczciwych pośredników. Wznowiono go pół roku później na nowych zasadach. Krakowskie zabytkowe tramwaje pojechały na letni wypoczynek do Katowic, Poznania, Warszawy i Wrocławia. To w ramach tradycyjnej już wymiany historycznego taboru. Zaprzyjaźnieni przewoźnicy wysłali na wakacje pod Wawelem swoje zabytki.
9: To, co w tym projekcie jest chyba najfajniejsze, to to, że będąc w Krakowie, możemy takimi właśnie tramwajami charakterystycznymi dla tych innych miast przejechać się w ramach krakowskiej linii muzealnej. Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPKSA w Krakowie. A my zawsze staramy się sprowadzić do Krakowa na ten okres wakacyjny jakieś nietypowe wagony. Mamy perełkę, bo mamy wagon z Wrocławia. To jest wagon z początku XX wieku. Mamy absolutnie nietypowy wagon z Poznania.
4: Poznański Bejnes pojawi się w tę niedzielę na krakowskiej linii muzealnej.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Wielka radość w Guadalajarze i Vancouver, bo współgospodarze mundialu odnieśli zwycięstwa. Meksyk pokonał 1-0 Koreę Południową, a Kanada rozbiła Katar aż 6-0. Meksykanie jako pierwsi zapewnili już sobie awans do fazy pucharowej, mówi selekcjoner Javier Aguirre. Dużo rozmawialiśmy po meczu z RPA. Uwierzcie mi, naprawdę dużo. Rozmawialiśmy i poprawiliśmy wiele rzeczy, bo tamto spotkanie nie było w naszym wykonaniu dobre. Dzisiaj może nie zagraliśmy spektakularnie, ale to był po prostu dobry mecz. Byliśmy znacznie bardziej cierpliwi, ale nie pasywni, tylko właśnie cierpliwi. W drugim meczu tej grupy Czechy zremisowały z RPA 1-1 i mają po punkcie. W grupie B prowadzi Kanada. 4 punkty ma również Szwajcaria po zwycięstwie nad Bośnią i Hercegowiną 4-1. A dziś awans do fazy pucharowej mogą sobie zapewnić Amerykanie. W pierwszym meczu pewnie pokonali Paragwaj 4-1. I jak mówi Brendan Aronson, zespół ma świadomość, że stawiany jest w roli czarnego konia mistrzostw świata.
11: Wiemy, że presja jest, ale sposób, w jaki graliśmy w pierwszym meczu, był na najwyższym światowym poziomie. Myślę, że to zasługa sztabu szkoleniowego, a także zawodników. Musimy to nastawienie utrzymać i po prostu grać na tym samym poziomie.
10: USA zagrają z Australią, która także zaczęła turniej od zwycięstwa. To oznacza, że Paragwaj i Turcja z kolei grają dziś o pozostanie w turnieju. W grupie C Maroko zagra ze Szkocją, a Brazylia z Haiti. Po 2 wygranych meczach w Bangkoku polskie siatkarki mają dziś wolne. Drugi turniej Ligi Narodów rozpoczęły od wygranej 3-0 nad Bułgarią i 3-1 nad Ukrainą. Było to odpowiednio 4. i 5. zwycięstwo w rozgrywkach, co dało Polkom awans na 5. miejsce w tabeli. Biało-czerwone w Bangkoku rozegrają jeszcze 2 mecze, jutro z Holandią i w niedzielę z Kanadą. To był dobry dzień dla polskiej szermierki. Na Mistrzostwach Europy w Antony pod Paryżem nasi zawodnicy wywalczyli wczoraj 2 medale. Andrzej Rządkowski wywalczył srebro we florecie, przegrał dopiero w finale z Francuzem Rafaelem Savenem 10-15. Brązowy medal wywalczyła szpadzistka Alicja Klasik po tym, jak przegrała w półfinale z Niemką Aleksandrą Eller 9-11.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 5 minut po 9:00.

0: could break my heart.
1: Reclama.
2: Garniture, garniture, turi de braci, ale turi.
3: Garniture. Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-Garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-Garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Gastorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
1: Reklama.
12: Od radia.
13: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
14: z Moniką Nowak, burmistrz Koźminka, porozmawiamy o inwestycjach realizowanych w gminie oraz o sytuacji demograficznej. Aż tak warto posłuchać.
13: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
12: Od radia. Dla ciebie.

0: No tak się przyjemnie złożyło, że mamy piątek, 19 czerwca. Jeżeli ktoś od rana szuka wymówek, żeby trochę zwolnić, no to proszę bardzo, kalendarz przychodzi z pomocą. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Leniwych Spacerów, więc krótka przechadzka zamiast pośpiechu jest jak najbardziej wskazana. Jest też Dzień Pustej Klasy, to pewnie szczególnie podoba się wszystkim uczniom. A w historii tego dnia bardzo przyjemne wspomnienia. Dokładnie 63 lata temu rozpoczął się pierwszy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu i to właśnie wtedy nagrody zdobyli Ewa Demarczyk za Czarny Anioł oraz Bogdan Łazuka za Charlestona. Nagrodzeni zostali też twórcy słynnej piosenki o okularnikach Agnieszka Osiecka i Jarosław Abramow. Z kolei 52 lata temu piłkarska reprezentacja Polski rozgromiła na Mistrzostwach Świata Haiti aż 7-0. Był to jeden z meczów, który zapowiadał wielki sukces biało-czerwonych na mundialu w RFN. Reprezentacja Polski pod wodzą trenera Kazimierza Górskiego zajęła sensacyjne 3. miejsce. Polacy wygrali 6 z 7 rozegranych spotkań, ulegając tylko gospodarzom, a Grzegorz Lato z 7 bramkami został królem strzelców całego turnieju. Ach, to były wspaniałe czasy dla polskiego futbolu. Dzień dobry.
1: Radio Centrum.
2: Reklama.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar, Ostrów Wielkopolski.

0: Fakta w super cenie. Z naszej produkcji ciasto czekoladowo-syrowe i chleb staropolski. A z delicji chłodnik. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90. Schab bez kości 17,90. I wołowina zrazowa 57,90. I jeszcze zupa Wifon 2 za 4 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ryż biały kupiec 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
1: No, tego.
2: Może...
3: Także tak.
4: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
5: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
6: Reklama.
7: Będzie m.in. Bach i Pachelbel, a to wszystko na organach. I to w Kaliszu.
8: Dokładnie tak, a dokładnie w kościele garnizonowym w Kaliszu, w którym już w niedzielę odbędzie się koncert właśnie najpiękniejszej muzyki organowej, więc nie można tego przegapić.
7: Kto będzie grał i jakie utwory, o tym posłuchajcie w wiadomościach o 9.30.
9: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 9:30, a przed nami kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Są pieniądze na bloki i za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o koncercie organowym w Kaliszu, a w sporcie najgroźniejsza kontuzja w karierze.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kolejne wielomilionowe dofinansowanie pozyskała gmina Nowe Skalmierzyce na nową inwestycję. Tym razem pieniądze mają pomóc wybudować nowy blok komunalny przy ulicy Kaliskiej. A zapowiedź nowej inwestycji to również zapowiedź zmian systemu przyznawania mieszkań.
3: Banku Gospodarstwa Krajowego pozyskaliśmy kwotę prawie 18 milionów złotych. Wybudujemy blok komunalny na 51 mieszkań.
4: Przy tak dużej inwestycji chcemy patrzeć szerzej, nie tylko na samą budowę. Nowy blok powinien iść w parze z przebudową zasad przydziału mieszkań, tak aby cały system był bardziej uporządkowany, sprawiedliwy i dopasowany do dzisiejszych potrzeb. Chcemy premiować przede wszystkim rzeczywistą potrzebę poprawy warunków mieszkaniowych, sytuacje wymagające wsparcia oraz odpowiedzialne podejście do dotychczasowych obowiązków najemcy.
2: Powiedział Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz Nowych Skalmierzyc. Blok ma mieć łączną powierzchnię 2400 m2. Mieszkania na parterze mają być przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Czy mniejsza ilość porodówek jest powodem spadku liczby rodzonych dzieci, czy to raczej mniejsza liczba ciąż i porodów jest przyczyną ograniczania liczby tych oddziałów szpitalnych, bo stoją często puste? Pytanie wydaje się proste, tak jak i oczywista jest odpowiedź, ale okazuje się, że nie dla wszystkich. O realiach i argumentach przemawiających za decyzją o rezygnacji od lipca z prowadzenia oddziału położniczego w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia przeczytacie w artykule Odrodzenie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Najpiękniejsza muzyka organowa znów zabrzmi w Kaliszu, a to za sprawą koncertu, który odbędzie się w tę niedzielę 21 czerwca w kościele garnizonowym.
5: Gościem wieczoru będzie wybitny czeski organista i kompozytor Michał Nowenko, artysta koncertujący na całym świecie, profesor Konserwatorium Praskiego i laureat wielu nagród w dziedzinie improwizacji organowej. W programie usłyszymy utwory od renesansu po XX wiek, m.in. kompozycje Bacha, Pachelbela i Martinu, a koncert zwieńczy improwizacja organowa wykonywana przez artystę.
2: Powiedziała Radio Centrum Alicja Zielińska, organizatorka wydarzenia. Początek o 18:00, wstęp jest wolny. Grał znakomity sezon, szczególnie w defensywie. Potrafił dostosować się do wymagań trenera i spełniać określone role w zespole. Jeden moment w kwietniu odmienił diametralnie jego karierę. Kontratak, który nie zakończył bramką, a najpoważniejszą z możliwych kontuzji, operacją, długą przerwą i żmudną rehabilitacją. Mowa o Ksawerym Gajku, piłkarzu ręcznym Rebut KPR Ostrowi, który opowiedział Radiu Centrum o tym, jak stara się wrócić do zdrowia i do sportu.
6: Na ten moment można powiedzieć, że dopiero się zaczęła, także pomału do przodu są tam, wiadomo, z każdego dnia na dzień są jakieś efekty, bo mówię, tutaj jest progres z tym, żeby postawić normalnie nogę, żeby zrobić krok, żeby ją podnieść i tak dalej, także pomału do przodu, ale no jeszcze długi czas przede mną.
7: Najgroźniejsza kontuzja chyba w twojej karierze, no bo trudno o groźniejszą, zerwanie więzadeł.
6: Na pewno, bo kolano to jest chyba najgorsze, co może się wydarzyć, także mówię, miałem wcześniej oparowany mięsień piersiowy, to można powiedzieć jest peska, tutaj jednak ciężko się poruszać i tak dalej, także coś najgorszego, co mogło się wydarzyć, no ale co, trzeba przetrwać.
2: Rozgrywający ostrowskiej drużyny wie, że przed nim długa i żmudna rehabilitacja. Jego powrót do gry spodziewany jest w lutym przyszłego roku, a więc w połowie nadchodzącego sezonu szczepionistów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut zostało do 10:00.

0: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
3: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
2: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
4: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
5: Reklama.
6: Dzień dobry z Kalisza.

0: Teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: Bit of What You Fancy, debiutancki album studyjny angielskiej grupy rockowej Choir Boys z 1990 roku i z tejże płyty Hey You.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: A w pogodzie dzisiaj będzie dosyć dużo niebezpiecznych sytuacji. Posłuchajcie w wiadomościach o godzinie 10.
2: Reklama.
3: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
4: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
3: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
4: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
3: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
4: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
3: i Arkadiusz Mareniec.
5: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609 010207. Znajdziesz nas na Facebooku.
6: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
7: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Ogórek i młoda kapusta w super cenie. Z naszej produkcji ciasto czekoladowo-syrowe i chleb staropolski. A z delicji chłodnik. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90. Schab bez kości 17,90. I wołowina z Razowa 57,90. I jeszcze zupa Wifon 2 za 4 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ryż biały kupiec 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Reklama.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Coraz cieplej. Naszą pogodę kształtuje rozległy wyż z głównym centrum, przemieszczającym się powoli z Austrii w kierunku Słowacji i płynie do nas bardzo ciepło, a już za chwilę gorące powietrze zwrotnikowe. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Maksymalnie dziś na termometrach w regionie od 28 stopni na wschodzie i północy, a do 31 na zachodzie. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni. Ciśnienie wysokie, stabilne, biometr neutralny.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 10.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Gwałtowna pogoda na zachodzie, upały przyniosą burze. Ponowne umorzenie śledztwa w sprawie dotyczącej Kamilka z Częstochowy i weekend nad Wisłą. Warszawa i Kraków zapraszają na wianki. Paulina Nawrocka. Ostrzeżenia przed upałem i burzami dla 6 województw na zachodzie kraju. W Lubuskiem, na Dolnym Śląsku, a także w części Pomorza Zachodniego, Wielkopolskiej, Opolszczyzny i Śląska termometry mogą dziś pokazać miejscami nawet 33 stopnie w cieniu. Synoptycy ostrzegają w tych regionach także przed burzami i ulewami. Może spaść nawet 35 mm deszczu. Prokuratura Regionalna w Gdańsku ponownie umorzyła śledztwo w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych oraz osoby wykonujące zadania publiczne. Sprawa wiąże się z zabójstwem 8-letniego Kamila z Częstochowy. W maju Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma chłopca Dawida B. na 25 lat więzienia, m.in. za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, które doprowadziło do śmierci dziecka. Matka za pomoc ojczymowi i za znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma się pojawić w Polsce na konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
7: Słyszymy deklarację, że tak, pan prezydent Zełenski ma być obecny w Ukrainie, współorganizatorem tego wydarzenia. Także ze strony ukraińskiej mamy potwierdzenie o udziale wicepremiera, ministra energetyki i nic się w tej materii nie zmienia.
6: Konferencja w Gdańsku zaplanowana jest na 25 i 26 czerwca. Tymczasowe hale, które mają pomieścić uczestników konferencji, powstają obok gdańskiego Amber Expo. To właśnie Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Międzynarodowych Targów Gdańskich będzie główną areną tego międzynarodowego spotkania. Politycznych i biznesowych gości przyjmą też m.in. Dwór Artusa czy Stadion Piłkarski. Więcej o przygotowaniach. Paweł Radzewicz.
8: Amber Expo będzie gotowe na 4000 gości biznesowych, 1000 osób ze świata polityki i 250 VIP-ów, których trzeba będzie przyjąć w standardzie ochrony HEAD, mówi prezes Andrzej Bojanowski.
9: Tak dużej ilości zabezpieczenia, prześwietlarek, sprawdzenia całej infrastruktury nie mieliśmy na żadnym wydarzeniu.
8: Dlatego, że to wydarzenie ma wyjątkowy ciężar gatunkowy, przyznaje prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
10: To nie tylko rozmowa o biznesie, o tym jak odbudować, ale to także rozmowa o sprawach społecznych, o kwestii samorządu, także kwestie choćby związane z ekologią, energetyką. To jest wszystko szalenie ważne.
8: Przed Gdańskiem gospodarzami konferencji odbudowy Ukrainy były Rzym, Londyn i Berlin.
6: I jeszcze pytanie, gdzie spędzić weekend, który zapowiada się bardzo ciepły i bardzo wakacyjny. Warszawiacy przywitają lato wiankami nad Wisłą. W multimedialnym parku Fontan na Podzamczu wystąpią m.in. Anita Lipnicka, Margaret, Patrycja Markowska, Piotr Cugowski, Natalia Przybysz, Reni Jusis i Bowska. W Krakowie wianki odbędą się pod hasłem Między ogniem a wodą. Główna część obchodów odbędzie się jutro. Scena muzyczna stanie na Powiślu, a symboliczne przejście między dniem a nocą wyznaczy koncert Meli Koteluk. Natomiast odsłonę nocną otworzy laureat paszportu polityki, duet Swada i Niczos.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 10:00.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie konserwy rybne Nixi, 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus, schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy. Reklama.
8: Radio Rano. Radio Centrum.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Sean Penn szykuje nowy film, a będzie to film o jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich lat w Stanach Zjednoczonych, ataku na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku. Trzykrotny laureat Oscara nie tylko stanie za kamerą, ale także napisze scenariusz i będzie producentem filmu. W roli głównej zobaczymy Bradleya Coopera, który wcieli się w policjanta znajdującego się w samym centrum dramatycznych wydarzeń. Inspiracją dla postaci jest prawdziwy funkcjonariusz Michael Fanon, ciężko ranny zresztą podczas zamieszek, a film ma opowiadać nie tylko o samym ataku, ale także o nieoczekiwanych ludzkich relacjach, które narodziły się w jego cieniu. Zdjęcia mają ruszyć już w przyszłym roku.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim uruchamia nabór wniosków o finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będzie można składać od 24 do 30 czerwca, wyłącznie w formie elektronicznej przez portal praca.gov.pl. Co ważne, wniosek można już teraz wypełniać i przygotować do złożenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz na Facebooku.
4: Telefon 62 73 73 255 lub 228.
5: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochód

0: radio.kalisz.pl.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: A już za kilka minut o 10:30 w kolejnym odcinku publicystycznego cyklu Tak się mówi na antenie Radio Centrum. Rozmowa z Moniką Nowak, burmistrzynią miasta i gminy Koźminek.

0: 10:30.
1: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
2: Dawid Nawrocki, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj gościmy w naszym studiu panią Monikę Nowak, burmistrzynię Koźminka. Witam panią.
3: Witam serdecznie.
2: Pani burmistrz, może zacznijmy na początku rozmowy, bo pierwsza to okazja, że mamy panią u nas w studiu, a już trochę czasu pani jest na stanowisku, więc może podsumujmy zeszły rok, co się udało w gminie Koźminek zrealizować.
3: Najważniejsze dla każdego samorządu to jest tworzenie jak najlepszych warunków do życia mieszkańców. Te warunki oczywiście trzeba stworzyć poprzez realizację przede wszystkim różnych projektów. Najważniejsze to te inwestycyjne. Infrastruktura techniczna, mam tu na myśli infrastrukturę drogową. W ubiegłym roku udało nam się zrobić kilka dróg gminnych, a mianowicie w miejscowości Nowy Nakwasin udało nam się dwie drogi zrobić asfaltowe. To są drogi gminne. Mieliśmy też swój udział w realizacji drogi powiatowej. To jest droga na odcinku Tymianek-Trzebienie. Od wielu lat upragniona przez mieszkańców, około 40 lat nie było nic z tą drogą zrobione, ale tak poza tym to realizujemy remont generalny, remont szkoły podstawowej w Koźminku, gdzie dwa budynki, budynek od ulicy Mickiewicza jest całkowicie generalny remont poprzez stolarkę okienną, drzwiową, posadzki, instalację elektryczną, odgrumową, poprzez też malowanie, elewacje zewnętrzne, wewnętrzne, jak również ogrodzenie. Drugi budynek to jest budynek sali szkolnej, takiej sportowej, hali i sali. I tam też były robione elewacje, wymiana stolarki okiennej. Kolejne rzeczy, które udało nam się zrobić, jesteśmy w trakcie realizacji, no to jest remont kaplicy ewangelickiej. Tam też jest robiony generalny remont, natomiast nie będzie całkowitego wykończenia. Czyli jeszcze mamy dużo do zrobienia, między innymi też elewacje wewnątrz, bo na zewnątrz jest robione, ale też wyposażenie przede wszystkim. Planujemy tam w przyszłości siedzibę organizacji pozarządowej, kół gospodyń wiejskich, klubu seniora i innych sportowych. Oni tam będą mieć swoje siedziby i będą tam działać, to będzie im przepisany ten budynek. Tak poza tym to różne zajęcia. Ważnym takim programem czy projektem, bo infrastruktura jest też bardzo ważna, ale też robimy takie miękkie działania dla różnych grup społecznych. To i taki projekt realizujemy w Wielkopolskie Centrum Opieki. Jest to projekt skierowany dla grupy seniorów, gdzie grupa seniorów realizuje różne zajęcia bądź też wyjazdy. To są zajęcia takie rekreacyjne, artystyczne, czy też spotkania z lekarzami, z rehabilitantem. Mają zajęcia takie sportowe, ale również też wyjazdy. Wyjazdy do teatru, do kina i tym podobne. Kolejne zajęcia takie miękkie to są też dla dzieci ze szkół naszych podstawowych na terenie gminy Koźminek. Są 3 szkoły podstawowe. Największa szkoła w Koźminku oraz 2 mniejsze w Nowym Nakwasinie i w Moskunie. I dla tych dzieci też mamy różne zajęcia pozalekcyjne, a w ramach projektu prowadzimy zajęcia spływania.
2: A jakim budżetem Państwo dysponujecie? Jaki on jest na 2026 rok? Żeby też nasi słuchacze mieli obraz, jak to wygląda pod względem...
3: Ponad 40-milionowy.
2: Te wydatki, które Państwo ponieśliście w zeszłym roku, no to jak duże one były w stosunku do budżetu? Ile to kosztowały na przykład te remonty dróg?
3: Tak dokładnie, to nie umiem odpowiedzieć, ale generalnie rzecz biorąc, może tak powiem, że w tym roku mamy budżet ponad 40-milionowy, a na inwestycje przeznaczamy 12 milionów. To jeśli chodzi o budżet taki gminny, takiej gminy małej jak gmina Koźminek, jest to bardzo duże wygospodarowane środki na inwestycje.
2: To zakładam, że też dużo Państwo musicie pozyskiwać środków zewnętrznych.
3: Tak. Podstawową rzeczą to jest przede wszystkim pozyskanie środków zewnętrznych. Gminy takie jak nasza gmina, gdzie nie mają tych wielkich budżetów, na zadania wszystkie infrastrukturalne, ale też nie tylko. Te też takie miękkie pozyskujemy głównie pieniądze ze środków zewnętrznych, tak? Czy to ze środków Unii Europejskiej, czy też krajowych, różnych rządowych programów.
2: I na jakie inwestycje w tym roku Państwo pozyskali dofinansowanie? Co będzie najważniejsze do realizacji w 2026?
3: W 2026 realizujemy drogi. Drogi to myślę, że to jest chyba największą bolączką mieszkańców. Każdy chce mieć piękną drogę i dojazd do domu jak najlepszy. Więc najwięcej pieniążków pozyskaliśmy na drogi. Drogi gminne, ale też partycypujemy w drodze powiatowej, bo też przymierzamy się i realizujemy projekt budowlany na drogę powiatową i to jest kolejny odcinek. To będzie od miejscowości Złotniki poprzez Chodybki do końca Starego Karolewa i potem odbicie do Gaci Kalińskiej. Jeśli chodzi o nasze drogi gminne, to są drogi w miejscowości Złotniki, w miejscowości Smułki, w miejscowości Pietrzyków. No mamy troszkę tych dróg. Kolejne rzeczy, jakie na ten rok planujemy realizować, gdzie pozyskaliśmy pieniążki, to jest modernizacja targowiska gminnego w Koźminku. Tutaj mamy na myśli kolejne utwardzenie tego terenu. Nasze targowisko to jest targowisko wieloletnimi tradycjami, ponad 600 lat targowania, bardzo dużo osób przyjeżdża i handluje, ale też kupuje. To są osoby nie tylko tutaj nasze lokalne, tylko ponadlokalne z naszego województwa, ale nie tylko, bo z województwa i łódzkiego i naprawdę bardzo dużo mamy tutaj osób sprzedających i kupujących, dlatego stawiamy też i z każdym roku cyklicznie staramy się modernizować to targowisko. O drogach już powiedziałam, przymierzamy się też i jesteśmy na etapie realizacji projektu. Mówię o modernizacji generalnej oczyszczalni ścieków, dlatego że przydomowe oczyszczalnie ścieków realizujemy, ale też chcemy kolejny odcinek sieci kanalizacji sanitarnej realizować w miejscowości Nowy Nakwasin. W związku z tym kolejne ścieki bytowe będą musiały być przyjęte do oczyszczalni ścieków, więc też jesteśmy na etapie dokumentacji projektowej generalnego remontu i modernizacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Realizujemy też projekt cyfryzacja gmin. Tutaj to mamy na myśli usługi publiczne dla mieszkańców i przedsiębiorstw. W ramach obrony narodowej też realizujemy dwa projekty na zakup cysterny do dowożenia wody pitnej, ale też zakup agregatu prądotwórczego dla jednej z naszych hydrofolni gminnej, mianowicie hydrofolni w miejscowości Koźminek. Kolejne rzeczy to zakup sprzętu pożarniczego, doposażenie tych naszych jednostek. Na terenie gminy Koźminek mamy 12 jednostek ochotniczych straży pożarnych, które sukcesywnie doposażamy w sprzęt, umundurowanie, ale też samochody pożarnicze. Termomodernizacja budynku kolejnej szkoły podstawowej w Koźminku. Tutaj też jesteśmy na etapie dokumentacji projektu, na który będziemy chcieli pozyskać pieniądze na termomodernizację i realizować tą termomodernizację. Jesteśmy w trakcie realizacji rozbudowy kanalizacji sanitarnej na ulicy Mieleńskiego w Koźminku. Realizujemy cyklicznie z własnych środków, z środków Funduszu Sołeckiego, zakup i montaż lampy solarnej. Kolejne takie mniejsze rzeczy to zakup i montaż altany rekreacyjnej w miejscowości Muskuni, ale realizujemy też place zabaw przy takich tych świetlicach, bądź też strażnicach. Najważniejszym projektem, gdzie też dostaliśmy pieniążki z zewnątrz, to jest na wykonanie oświetlenia kompleksu sportowego w Koźminku. To mamy na myśli tutaj oświetlenie takie sportowe, pełnowymiarowego naszego boiska sportowego w Koźminku. I kolejny taki rzecz, to jest budka taka nietelefoniczna, Podróż przez krainę nocy i dni. Jest to taki projekt, który będzie realizowany przy kompleksie, zabytkowym kompleksie dworskim w Koźminku. Tutaj będzie wykonany plac zabaw dla dzieci, dlatego że w naszym kompleksie w dworze zabytkowym jest realizowany dużo zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i w okresie letnim też mamy półkolonie, dlatego też ten plac zabaw uznaliśmy, że tam będzie bardzo konieczny. Realizujemy też tężnie przy dworze zabytkowym i ta budka nietelefoniczna. To tak pokrótce z tych najważniejszych inwestycji na ten rok.
2: Na początku naszej rozmowy w kwestii też inwestycji stwierdziła Pani, że najważniejsze dla samorządu jest to, żeby dbać o zadowolenie mieszkańców, a jak to się ma do tego, że jednak gmina Koźminek traci na liczbie ludności w ostatnich kilku latach?
3: To znaczy w ostatnich kilku latach wszystkie samorządy tracą, ale muszę powiedzieć, że gmina Koźminek nie traci. Owszem, to są bardzo znikome procenty, ale to w stosunku do gmin sąsiednich, czy gminy Lisków, czy chociażby Mycieliń, nie tracimy aż tak dużo tych mieszkańców i to jest właśnie zadowalające, jak analizujemy, bo każdy samorząd robi takie analizy statystyczne, sobie porównujemy się z wszystkimi gminami na terenie powiatu kaliskiego, więc u nas ubywa, ale ten odsetek jest bardzo niewielki, za to też dużo przybywa mieszkańców. Jest nowego budownictwa, bardzo dużo osiedlają się nasi mieszkańcy, którzy tworzą rodzinę, ale też przybywają osoby z zewnątrz i to jest pocieszające.
2: Niektórzy włodarze stoją na stanowisku, że trendu mniejszej dzietności to się nie da zmienić, bo to jest zmiana całościowo ogólnokrajowa, tak. Ale stoją na stanowisku, że bardziej można zachęcać osoby właśnie do zamieszkania na terenie gminy, z prowadzenia nowych mieszkańców, którzy by się osiedlali. Czy państwo mają jakieś dodatkowe zachęty dla osób, które by się chciały osiedlać w Koźminku, czy po prostu osoby, które już podejmą taką decyzję, to państwo w pewien sposób...
3: Nie. Oczywiście każdy samorząd dba o to, aby przyciągnąć taką grupę osób młodych, czy młodych rodzin. Udało nam się od tego roku stworzyć żłobek, W poprzednich latach funkcjonował żłobek dla dzieci, ale żłobek był prywatny. Osoba prywatna zamknęła swoją działalność, więc nie wyobrażam sobie, żeby tutaj samorząd nie podjął kroki i nie stworzył żłobka dla dzieci, dla tych najmniejszych, więc też tutaj stworzyliśmy alternatywę dla tych rodzin, które mają małe dzieci, że mogą spokojnie iść do pracy, a dziecko jest zaopiekowane. Cieszy się ona wielką popularnością, nawet odbiór jest lepszy niż w momencie, kiedy był to prywatny żłobek. No to tak, stawiamy na żłobek. Rozbudowaliśmy przedszkole, żeby jak największą ilość przyjąć dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Modernizujemy szkołę podstawową. Staramy się stworzyć dowóz dzieci do szkół średnich, tak? No to więc też tutaj samorząd gminy partycypuje w kosztach dowozu dzieci do szkół, do Kalisza i nie tylko dzieci, bo to przecież wiadomo, że osoby pracujące też mogą skorzystać. Więc mówię, zabezpieczamy tutaj i pokrywamy koszty dowozów. No to więc jest tych czynników takich i inwestycji, które składą nacisk na to, że te mieszkańcy też zwracają na to uwagę i się osiedlają tu. Kompleksy sportowe staramy się cyklicznie modernizować, bądź też rozbudowywać. No myślę, że jest i przede wszystkim oferta też dla młodych ludzi, czy dla dzieci. Zajęcia pozalekcyjne, zajęcia sportowe. Mamy przecież tak naprawdę 7 klubów i te 7 klubów sportowych też stwarza fajną ofertę dla dzieci w wieku takim szkolnym i młodzieżowym.
2: W gminach na pewno dość istotnym w okresie letnim wydarzeniem są dożynki. Czy państwo już wiedzą, kto będzie gwiazdą?
3: Tak, oczywiście, oczywiście.
2: Czy możemy zdradzić
3: O tym myślimy cały rok. Dożynki to jest jedna z takich większych imprez, która skupia wszystkich mieszkańców gminy, bo to jest święto plonów, ale nie tylko plonów. To jest też święto tego wszystkiego, co nam się udało zrobić, zrealizować. I uważam, że naprawdę to jest taka bardzo nasza ważna dla naszej gminy impreza. Swój udział mają oczywiście sołectwa, które przygotowują tradycyjne dania, ale też mają udział szkoły, gdzie dzieci występują z różnymi programami artystycznymi. Występuje gmina Orkiestra Dęta, która jest w trakcie rozwoju i odbudowy, a gwiazdą wieczoru będzie zespół wideo.
2: I kiedy odbędą się dożynki w Koźminku?
3: Zapraszam serdecznie na dożynki 30 sierpnia.
2: Tym zaproszeniem zakończymy naszą rozmowę, bo czas już niestety dobiegł końca. Naszą dzisiejszą gościnią była pani Monika Nowak, burmistrzyni Koźminka. Dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję.
1: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
0: A rozmawiał Dawid Nawrocki. Wkrótce rozmowę znajdziecie na facebookowym profilu Radia Centrum oraz na rc.fm w zakładce podcasty.
1: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
4: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
7: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
6: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
8: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 studium w centrum, a na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie centrum przy Łaziennej 6.
9: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
10: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
1: Reklama.

0: na Black Eyed Peas. W piosence pada pytanie ważne, gdzie jest miłość, a my się teraz będziemy zastanawiać nad czymś innym. Gdzie jest niedźwiedź?
1: Na szczęście niedźwiedź jest już w lesie, ale był w centrum Przemyśla. No i jak trafił z Przemyśla do lasu?
0: Pytanie najpierw jak z lasu do Przemyśla. Coś go tam musiało na pewno zwabić, a o tym, że zwierzęta coraz częściej wędrują po naszych miastach, będziemy mówić w wiadomościach o godzinie 11. Kasia Górcewicz wróci też z wiadomościami regionalnymi o godzinie 11.30. A ja już wam pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Już za chwilę Grażyna Marciniak pojawi się w studiu Radia Centrum. Marzanna Frysiak, do usłyszenia. Pa, pa.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
5: Chcesz uciec od świata na chwilę? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa zaprasza do Parku Szałę. Kaliska 30. Znajdziesz nas na Instagramie Zapisy na Buksy.
6: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
7: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
6: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
8: Promocja trwa do 31 sierpnia.
6: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
8: Armatura 24P.
9: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
10: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
2: Reklama.
11: Centrum. Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Dzień będzie w ten weekend na wagę złota. Nadciąga upał, płyną do nas masy ciepłego powietrza z nad Afryki. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu gdzieniegdzie mogą się miejscami rozwinąć chmury kłębiaste z opadami deszczu i burzami. A dzisiaj gorąco w regionie, nawet do 31 stopni. Najcieplej na zachodzie regionu. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni. Ciśnienie dość wysokie, stabilne. Biometr pozostaje neutralny.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Sejm uchwalił przepisy o jawności zarobków lekarzy. Amerykańsko-irańskie negocjacje nie ruszą wbrew zapowiedziom. W Krakowie dzik, w Przemyślu niedźwiedź. Powiemy o dzikich zwierzętach w miastach. Paulina Nawrocka. Sejm uchwalił ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Bezpośrednią przyczyną przyspieszenia prac nad rozwiązaniem, które ma pozwolić na gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach medyków, była sprawa lekarza w trakcie specjalizacji, który zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Dyrektorzy szpitali czekają na systemowe zmiany, które pozwoliłyby ograniczać bardzo wysokie zarobki lekarzy na kontraktach. Jak mówi szef Szpitala Uniwersyteckiego numer 1 w Bydgoszczy, Jacek Kryś. Dziś praktycznie wszyscy dyrektorzy są na bardzo słabej pozycji negocjacyjnej.
7: Na stole leży z jednej strony roszczenia personelu, a z drugiej strony zamknięcie potencjalnego oddziału. My czasami słyszymy takie rzeczy, które się dzieją w innych ośrodkach, gdzie oddział został zamknięty ze względu na braki kadrowe itd., itd.
6: Najważniejsi powinni być pacjenci, którzy dziś czują się oszukiwani.
8: Do kardiologa czekam 1,5 roku, a prywatnie tydzień, 1,5.
9: A ile za prywatną wizytę musiałby pan zapłacić?
8: 400 zł. Z echem serca 650.
10: Tak, ja nie mam 2000 emerytury i na wizytę prywatnie to już bym musiał chodzić i mąż, to jest nie sposób. To się wydaje tylko na leki, to a z czego żyć.
6: Wbrew zapowiedziom dzisiaj nie ruszą amerykańsko-irańskie negocjacje nad ostatecznym porozumieniem pokojowym. Rozmowy w tej sprawie zaplanowane były w Szwajcarii, ale swój wyjazd odwołał wiceprezydent J.D. Vance, Tomasz Orchowski.
11: Amerykanie i Irańczycy mają 60 dni, żeby dogadać się w sprawie ostatecznego porozumienia. Taki termin zakłada wstępna umowa podpisana w tym tygodniu przez przywódców USA i Iranu. Planuję polecieć do Szwajcarii, kiedy dokładnie myśleliśmy, że te techniczne negocjacje rozpoczną się w ten weekend. Tak planujemy, ale to się może zmienić, bo Iran to nie jest łatwy kraj. Mówił Vance, który zdecydowanie broni porozumienia i staje się jego twarzą podczas konferencji. Został zapytany, czy nie boi się, że zostanie kozłem ofiarnym, bo Trump rzucił, że jeśli porozumienie nie wypali, to właśnie na Vance'a może zrzucić winę. Myślę, że prezydent żartował, odpowiedział Vance, dla którego porażka w tej sprawie byłaby dużym problemem, bo mogłaby mu utrudnić starania o prezydenturę w przyszłości.
6: W Krakowie dzik przewrócił wózek z 13-miesięcznym dzieckiem. Dziewczynka ma obrażenia głowy, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Miasto zwołało w tej sprawie sztab kryzysowy. Z kolei niedźwiedź, który nocą przeszedł przez centrum Przemyśla, jest już w lesie. Nagrania ze zwierzęciem błąkającym się po mieście trafiły do mediów społecznościowych. Widać zabłąkane zwierzę, które biega w okolicach Starego Miasta i Placu Unii Brzeskiej i gapiów, którzy próbowali z jak najbliższej odległości nagrać niedźwiedzia. Młody samiec był eskortowany przez patrol policji, która monitorowała jego trasę aż do kompleksu leśnego. To zwierzę, które żyje w okolicznych lasach, dodaje leśnik Przemysław Włodek z nadleśnictwa w Krasiczynie.
12: To jest taki młodszy niedźwiedź, pewnie ciekawy i gdzieś próbuje znaleźć sobie jakieś miejsce, w którym będzie mógł żyć.
6: Służby środowiskowe uspokajają i zapewniają, że taka sytuacja to wyjątek, a nie reguła.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: A co zrobić z tym, że wyjątek potwierdza regułę? Ach, schować między bajki. 4,5 minuty po 11, jeszcze przed południe, ale już tak właściwie oddech, bezdech, nie wiem jak to nazwać, weekendu czuć. No i ta pogoda dzisiaj będzie naprawdę z podkładem muzycznym zawsze lepiej. Dzień dobry, cześć, Grażyna Marciniak.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.

0: Jak wygląda ten nasz świat, oddział zamknięty, a naszymi oczami to dzisiaj różnie będzie wyglądało, bo i powiaty jarocińskie i krotoszyńskie już od 14 mają ostrzeżenie o burzach, które mogą się pojawić do 24 dzisiaj, a miejscami nawet lokalnie porywy wiatru do 80 km na godzinę i może być wiatr i grad. Dzisiaj intensywnie, jeśli chodzi o to, co za oknem, ale też jest Światowy Dzień Leniwych Spacerów, więc może w cieniu się uda.
1: Reklama.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają ogórek i młoda kapusta w super cenie. Z naszej produkcji ciasto czekoladowo-syrowe i chleb staropolski. A z delicji chłodnik. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, schab bez kości 17,90 i wołowina zrazowa 57,90. I jeszcze zupa Wifon 2 za 4 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ryż biały kupiec 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
4: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
1: Reklama.

0: Zbliża się 11.30, o tym co w regionie południowej Wielkopolski. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Tragiczny wypadek w Morawinie. Nagrody prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego za osiągnięcia w kulturze przyznane. Wielki piknik militarny przed nami.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Jedna osoba nie żyje. To tragiczny bilans wypadku, do którego doszło wczoraj w Morawinie w powiecie kaliskim.
4: Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej numer 470 w miejscowości Morawin. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 36-letni kierowca samochodu osobowego marki Citroen podczas manewru skrętu w lewo na teren posesji nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocykliście, który jechał z przeciwnego kierunku. Kierujący jednośladem 27-latek został przetransportowany do szpitala.
2: Powiedziała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Niestety w szpitalu mężczyzna zmarł. Sprawca wypadku odpowie przed sądem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Podczas uroczystej gali wręczono nagrody prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wyróżnienia trafiły do osób, instytucji i projektów, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju życia kulturalnego miasta.
5: Nagrody przyznawano w czterech kategoriach: osobowość ostrowskiej kultury, młody talent, dzieło roku oraz filar kultury. Laureaci odebrali statuetki i gratulacje za swoją działalność, pasję oraz wkład w budowanie kulturalnej tożsamości Ostrowa Wielkopolskiego. Spotkanie stało się również okazją do refleksji na temat stanu ostrowskiej kultury, mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
6: Dzisiaj nagradzałam nagrodą prezydenta miasta osoby, które pracują w bardzo wielu różnych i różnorodnych dziedzinach, ale także to wszyscy ci, którzy pracują w instytucjach kultury. To jest dla mnie jako prezydenta miasta zawsze bardzo wyjątkowy dzień, bo mogę uhonorować ludzi, którzy dają naszemu miastu tyle energii i powodują, że nasze miasto jest tak pięknie promowane. To napawa nadzieją, bo to oznacza, że ostrowska kultura ma się bardzo dobrze.
5: Najbardziej prestiżowy tytuł filaru ostrowskiej kultury otrzymał w tym roku Jerzy Wojciechowski, twórca festiwalu jazz w muzeum i organizator ponad 160 koncertów gwiazd polskiej światowej sceny jazzowej. Nagrodzono również dzieło roku, którym został Śpiewnik Komedy, w którym znalazły się nuty i teksty 20 utworów skomponowanych przez Krzysztofa Komedę. Wydawnictwo zostało wzbogacone o fotografię kompozytora autorstwa Marka Karewicza. Publikacja ma charakter kolekcjonerski i została wydana na bardzo wysokim poziomie edytorskim. Pełną listę nagrodzonych publikujemy na naszej stronie internetowej rc.fm. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: To będzie wielkie święto dla wszystkich miłośników wojska, historii i militariów. W ten weekend w Kaliszu odbędzie się piknik militarny. Organizatorem jest Muzeum Techniki i Uzbrojenia Wojskowego w Kaliszu przy Stowarzyszeniu Strzeleckim Bellona, które od kilku lat sprowadza do Kalisza najróżniejsze służby. Będzie więc wojskowy sprzęt, stoiska z militariami, przedstawiciele takich jednostek jak policja czy Straż Graniczna, a także całe grono pasjonatów, którzy będą opowiadać o swoich zainteresowaniach. Nie zabraknie też atrakcji, na którą czekają zarówno duzi, jak i mali, czyli przejażdżek wojskowym sprzętem. Wydarzenie odbędzie się przy ulicy Zielonej w Kaliszu. Wstęp wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26,5 minuty do 12.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
6: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
5: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.
8: Radio Centrum i gra muzyka. Stand by.

0: Dziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
1: A przed mikrofonem Tomka Michalaka, dzieci z oddziałów szkolno-przedszkolnych przy Szkole Podstawowej imienia Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka, w bieganinie i tematy bardzo poważne o przyszłości.
2: Kim będziecie kiedyś w przyszłości? Jakie macie marzenia?
3: Lekarzem. Pracować z Blanką, jak Blanka stworzy chronisko.
4: Być fryzjerką i pracować w szkole.
5: Ja bym chciała być fryzjerką, bo moja mama jest fryzjerką.
6: Ja bym chciała malować panie jak moja mama.
7: Ja bym chciała być fryzjerką i pracować w szkole i być nauczycielką.
8: Ja bym chciała pracować w schronisku i być nauczycielką.
9: Ja bym chciała być mechanikiem, strażakiem i nauczycielem.
10: Ja bym chciała być sprzedawcą.
11: Ja chcę być wszystkim.
12: Policjantem.
1: Mechanik, strażak i nauczyciel w jednym? Wszystko jest możliwe. Ciekawe, czy dzieci kiedyś do tych nagrań jeszcze wrócą.

0: dobrodopis dla nas, końcówka tej piosenki, no ale troszkę tutaj zajmiemy się tym, co w wiadomościach już za 4 minuty w południe na antenie Radia Centrum. Oprócz tego, że intensywnie, gorąco, to ostrzeżenie o upałach i o burzach są aktualne, właśnie te informacje pogodowe od Instytutu Gospodarki i Meteorologii Wodnej, a do tego jeszcze sprawdzimy, co w Barcelonie, kto będzie patronował parkowi właśnie w tym miejscu, szczegóły już w południe.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609-0102-07. Znajdziesz nas na Facebooku.
4: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
5: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
4: Zadzwoń 690-680-245. Powtarzam 690-680-245. Okulna 1. Zapraszamy.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
7: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
8: Garnitur!
9: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
10: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
11: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
12: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: Reklama.
13: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
15: Pogoda na dziś.
0: Do 28, miejscami do 31 na zachodzie regionu, jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną dzisiaj, ale synoptycy mają coś więcej w zanadrzu, bo przestrzegają od upałami w ten weekend. Nawet już dzisiaj miejscami od 30 do 33 stopni. W nocy temperatura od 18 do 21. Dzisiaj jest ciśnienie dość wysokie i stabilne, biometr neutralny. Jeszcze może po południu gdzieś zagrzmieć. Najpewniej w powiatach jarocińskim i krotoszyńskim, ale lokalnie po południu też możliwe przelotne opady deszczu.
13: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
16: Właśnie minęła
0: 12.
16: Radio Centrum.
17: 24 godziny. Serwis informacyjny.
2: świat i Polska.
8: Upały i burze są aktualne ostrzeżenia pogodowe. Sztab w Krakowie po ataku dzika, w którym ranne zostało dziecko. Parkowi w Barcelonie będzie patronowała polsko-romska poetka. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nieco ponad 28 stopni w Słubicach. To najwyższa temperatura, jaką jeszcze przed południem zanotowano dziś w Polsce. No, ma być jeszcze cieplej w zachodniej części kraju, dziś nawet do 33 stopni. I ostrzeżenia pogodowe głównie drugiego stopnia, czyli średniego, obowiązują na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w Lubuskiem, większości Wielkopolski, na zachodzie Pomorza Zachodniego i częściowo na Górnym Śląsku. I tak do niedzieli włącznie. Natomiast już za 2 godziny mniej więcej w tych samych rejonach kraju, prócz Opolszczyzny i Śląska, zaczną obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Mogą im towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. Alerty będą obowiązywać do północy. Miejski sztab kryzysowy w Krakowie to po tym, jak wczoraj na osiedlu Kliny Locha z młodymi przewróciła wózek z rocznym dzieckiem. Dziecko zostało przewiezione do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, mówi Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
17: Kobieta spacerująca z dzieckiem została zaatakowana przez dzika, który przewrócił wózek. Z wózka wypadła 13-miesięczna dziewczynka, która trafiła tam do szpitala na badania, aby wykluczyć ewentualnie, czy nic poważnego się jej nie stało. No i z tej relacji lekarzy wynikało, że jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
8: W naradach sztabu wzięli udział przedstawiciele miasta, służb miejskich, lekarz weterynarii oraz jednostki odpowiedzialne za odławianie zwierząt. Miasto najprawdopodobniej zdecyduje się na odłowienie lub przepędzenie dzików wraz z młodymi. Radni z Ursynowa chcą pilnej sesji wyjaśnień dotyczących zarobków Dawida Kasprzyka w Szpitalu Południowym oraz doniesień o przyjmowaniu polityków KO poza kolejką. Bulwersuje ich fakt, że szefem Rady Nadzorczej jest polityk koalicji, burmistrz Ursynowa Robert Kępa, który o aferze nic nie wiedział, mówi radny dzielnicy Maciej Antosiuk z Otwartego Ursynowa, klubu, który wnioskuje o sesję.
18: Jeżeli Rada przez tyle czasu nie była w stanie wykryć tego, że są nieprawidłowości w wynagradzaniu w przypadku pana Dawida Kacprzyka, no to zachodzi bardzo zasadne pytanie, czy rzeczywiście dalej te osoby powinny pełnić funkcję w Radzie Nadzorczej.
8: Rada na Ursynowie to kolejne gremium, które zbierze się w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Na czwartek planowane jest nadzwyczajne posiedzenie Rady Miasta, tuż przed nim prezydent Rafał Trzaskowski będzie ubiegał się o absolutorium od Rady. Uproszczenie definicji mobbingu, podwyższenie najniższego zadośćuczynienia za jego stosowanie oraz zobowiązanie pracodawców do określenia reguł, procedur i częstotliwości przeciwdziałania mobbingowi zakłada nowelizacja kodeksu pracy, którą uchwalił Sejm. Posłowie wprowadzili jednocześnie poprawki zakładające m.in. wydłużenie wejścia w życie przepisów o 3 miesiące. Park w Barcelonie zostanie nazwany imieniem papuszy, czyli Bronisławy Weiss, polsko-romskiej poetki. Radni stolicy Katalonii chcą w ten sposób docenić wkład kulturowy postaci romskiej w europejskie dziedzictwo.
2: Kursy walut.
0: Zaglądamy jak tutaj w portfelach, a właściwie w kantorach. Średni bieżący kurs euro 4,26 zł. Dolar amerykański 3,71 zł. Frank szwajcarski 4,61 zł. O, dodałam mu trochę. Bądźcie spokojni. Funt brytyjski 4,92 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Lepiej, żebyście z funta po kieszeniach nie dostali, albo z franka. 4,5 minuty po 12, a w złotówkach jak najwięcej. No to tak zaczynamy popołudnie piątkowe.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy. Reklama.
6: I gra muzyka.

Klo zaszalała, ale z kolorami lata, nawet nie latem, można zaszaleć już teraz, bo dlaczego czekać i na co czekać? Kolorowa stylizacja, feria barw, także w piosence, w dźwięku, w teledysku. Kwadrans po godzinie 12, 19 czerwca w kalendarzu. No niektórzy to już tak mają, wakacje za pasem, lato gdzieś już pewnie jest w odwecie, no i pewnie też w planach, jeśli chodzi o wyjazdy. A tej astronomicznej wiosny tylko jeden, jedyny mały dzień.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura 24.pl.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
0: Reklama.
7: Radio Centrum.

samo killera z sekcją dentą, nie wiem, ale jak będzie wyglądał sobotni przegląd, to na pewno będzie słychać i będzie warto wybrać się właśnie na stadion w Czajkowie, gdzie kolejny powiatowy przegląd orkiestry dętych, a na to wydarzenie będziemy zapraszać w wiadomościach o 12.30. Partnerem medialnym tego koncertu jest Radio Centrum.

0: 12.30, co w regionie, o tym opowie Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Strzelił do żony, odpowiada przed sądem. W tym serwisie także o jutrzejszym przeglądzie orkiestr Dętych, a w sporcie piłkarskie święto w Nowych Skalmierzycach.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Chciał oddać strzał ostrzegawczy, trafił w żonę. Przed Kaliskim Sądem Okręgowym w czwartek rozpoczął się proces 63-latka, który oskarżony jest o postrzelenie żony i podpalenie domu. Do zdarzenia miało dojść w Śliwnikach w październiku ubiegłego roku.
4: Usiłował dokonać zabójstwa Urszuli w ten sposób, że działając umyślnie z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia, będąc w stanie nietrzeźwości, oddał z rewolweru czarnoprochowego kaliber 44 cala celowany strzał do pokrzywdzonej, powodując u niej obrażenia ciała w postaci rany postrzałowej pleców w okolicy łopatki, rana wlotowa oraz karku, rana wylotowa, odmy podskórnej i mięśniowej w tkankach szyi na poziomie C3-C7 oraz wieloodłamowego złamania wyrostka kolczystego C7 przemieszczeniami odłamów kostnych.
2: Powiedział podczas rozprawy Tomasz Łakomy, prokurator prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Naraziło to kobiety na utratę życia albo zdrowia, ale na szczęście uciekła i strzał nie okazał się śmiertelny. Dodatkowo mężczyzna podpalił dom i budynki gospodarcze. Oskarżony przyznał się do spowodowania pożaru, ale nie do usiłowania zabójstwa żony. Tłumaczył, że awantura domowa, która skończyła się tragedią, była wynikiem wieloletniego konfliktu, a strzały oddał jako ostrzegawcze i nie chciał trafić w żonę.
5: Moje działania były bardziej instynktowne niż racjonalne. Nie było jednak moim zamiarem trafienie żony, syna ani kogokolwiek innego. W tym stanie działałem po prostu chaotycznie, pod wpływem bólu, szoku, silnego stłużenia i dezorientacji. Oddając strzały, wydawało mi się, że kierowałem broń ku górze, a nie w stronę osób.
2: Powiedział podczas składania wyjaśnień oskarżony. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Czy mniejsza ilość porodówek jest powodem spadku liczby rodzonych dzieci, czy to raczej mniejsza liczba ciąż i porodów jest przyczyną ograniczenia liczby tych oddziałów szpitalnych, bo stoją często puste? Pytanie wydaje się proste, tak jak i oczywista jest odpowiedź, ale okazuje się, że nie dla wszystkich. O realiach i argumentach przemawiających za decyzją o rezygnacji od lipca z prowadzenia oddziału położniczego w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia przeczytacie w artykule Odrodzenie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: Już jutro na stadionie sportowym w Czajkowie odbędzie się 15. powiatowy przegląd orkiestr Dętych. Wydarzenie pod nazwą Czajków – Serce orkiestr Dętych. 15 lat wspólnego grania rozpocznie się o 15.30.
6: Wydarzenie rozpoczniemy jak zawsze barwnym przemarszem wszystkich zebranych orkiestr spod Domu Kultury o godzinie 15.30. W tym roku oprócz orkiestry powiatu ostrzeszowskiego z Czajkowa, Kraszewic oraz Marszałek wystąpi gościnnie aż 5 orkiestr, w tym orkiestra z Włoszakowic i Opalenicy oraz 3 gości z województwa łódzkiego, orkiestra z Widawy, z Duńskiej Woli oraz Uniejowa. Występy sceniczne orkiestry przeplatane będą przygotowanymi pokazami show parady. Będzie czekała na Państwa szeroka strefa gastronomiczna, jak i atrakcje dodatkowe, takie jak zamki i animacja dla dzieci, gogle symulacyjne czy fotobudka.
2: Powiedziała Rady Centrum Marta Korzańska, prezeska Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP w Czajkowie. Partnerem medialnym jest Radio Centrum. Tasomix Cup 2026, turniej dla młodych piłkarzy, odbędzie się w ten weekend w nowej lokalizacji, nie w Biskupicach Ołobocznych, jak dotychczas, a na stadionie miejsko-gminnym w Nowych Skalmierzycach.
7: Już po raz 9 organizowany będzie Tasomix Cup, jeden z największych tego typu eventów dla młodych piłkarzy w regionie. W sobotę od 10 rywalizować będzie rocznik młodszy 2018, a w niedzielę o tej samej porze w szranki staną nieco starsi piłkarze z rocznika 2015. Na boisku w sobotę zobaczymy po dwie drużyny Pogoni Nowe Skalmierzyce, OKS-u 1926 Ostrów i Lamparta Kalisz, a także Iskrę Prosnę Sieroszewice, Wiktorię Ostrzeszów, Amber Kalisz i Szkółkę Piłkarską Pogoni w Ociążu. W niedzielę obok dwóch drużyn gospodarzy Pogoni Nowe Skalmierzyce, Iskry Prosny Sieroszewice i OKS-u 1926 Ostrów zagrają jeszcze Stal Plesze w Ostrowie 1909 oraz Szkółka Piłkarska Pogoni w Biskupicach Ołobocznych. Organizatorzy podkreślają, że to nie tylko wydarzenie sportowe, ale także okazja do wspólnego kibicowania i spędzania czasu w rodzinnej atmosferze. Przygotowano bowiem sporo atrakcji dla młodszych i starszych. Będzie strefa kreatywna dla dzieci, animacje, konkursy z nagrodami, tory przeszkód, ochotniczych straży pożarnych, a nawet gra terenowa. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24 minuty do 13.

0: Intensywny, gorący, upalny weekend przed nami. Ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej drugiego stopnia o upałach już od dzisiaj obowiązuje aż do niedzieli. Maksymalna temperatura dzisiaj i w niedzielę od 30 do 33 stopni w regionie, w sobotę od 32 do 35, ale w nocy trzeba będzie ciężko tutaj walczyć o oddech, bo temperatura minimalna od 18 do 21 stopni, więc będzie naprawdę trzeba szukać jakiegoś ochłodzenia.
1: Reklama.
2: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
3: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
4: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: No, tego.
8: Może...
9: Także tak.
10: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
11: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
1: Reklama.

0: 10 minut do godziny 13. Miłośnicy fantastyki zjechali do Poznania i tutaj w stolicy Wielkopolski między innymi zajrzymy no, od godziny 13. 35 stopni w cieniu nad Polskę nadciągają upały, a astronomiczne lato zaczyna się w niedzielę o 10.26. Te tematy między innymi w wiadomościach w górę, temperatura, a czy ceny w dół. Sprawdzimy też, co na stacjach paliw.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Szczegóły o 13.00.

0: Reklama. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
2: Chcesz uciec od świata na chwilę? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa, masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa zaprasza do Parku Szałę, Kaliska 30. Znajdziesz nas na Instagramie Zapisy na Buksy.
3: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 Studium w Centrum, a na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie Centrum przy Łaziennej 6.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
5: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
6: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
7: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1 zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
8: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
7: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okul na jeden. Zapraszamy.
0: Reklama.
9: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: 27-28 stopni już teraz w niektórych miejscach regionu, ale po 30 będziemy już wkrótce albo w okolicach 30 stopni dzisiaj. Prognozowane upały też przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który dla województwa wielkopolskiego wydał ostrzeżenie o upałach, lokalnie także burze. Miejscami w powiatach jarocińskim i krotoszyńskim te burze mogą się pojawić już dzisiaj do północy. Wtedy porywy wiatru nawet lokalnie do 80 km na godzinę. A jeśli chodzi o deszcz, od 20 do 35 mm. Ciśnienie jest dość wysokie i stabilne. Wiatr dzisiaj słaby, wschodni i południowo-wschodni, a na naszą pogodę wpływa rozległy wyż z głównym centrum, który przemieszcza się powoli z Austrii w kierunku Słowacji.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Napad na kantor w centrum Łodzi, trwa poszukiwanie sprawcy. Potem ceny paliw w dół, a temperatury w górę. Tłumy miłośników fantastyki w Poznaniu. To znak, że ruszył Pyrkon. Marcin Krzemiński. Zuchwały napad na kantor w centrum Łodzi. Sprawca steroryzował rano pracownicę przedmiotem przypominającym broń i uciekł, rabując około 200 tysięcy złotych w różnych walutach, informuje policja. Trwa poszukiwanie rabusia przez kryminalnych. To, jak informuje policja, ciemnoskóry mężczyzna, trwa identyfikacja jego tożsamości. Trwa też badanie przedmiotu, którym dokonano napadu. Prokuratura chce ustalić, czy to była broń palna w rozumieniu ustawy o broni i amunicji. Do warszawskiej prokuratury trafiło zawiadomienie z ratusza dotyczące nieprawidłowości w szpitalu południowym. To tam pracował młody lekarz, który w ciągu roku jako szef SOR-u zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Trwa analiza dokumentów przysłanych z ratusza, mówi prokurator Piotr Skiba.
7: Jest bardzo dużo załączników, jest bardzo dużo materiału. Do tego doszło jeszcze jakieś jedno zawiadomienie jakiegoś posła. Natomiast wszystko jest sukcesywnie przekazywane referentowi.
6: Swoje postępowanie kontrolne z urzędu prowadzi już prokuratura. Chodzi o tak zwany salonik dla VIP-ów w szpitalu, gdzie według doniesień medialnych poza kolejnością mieli być przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny. Prezydent Karol Nawrocki podpisał 6 ustaw, a chodzi o uproszczenia w rozliczaniu podatków, integrację interpretacji podatkowych i przepisy dotyczące zarządzania kryzysowego do współczesnych zagrożeń. Prezydent zaakceptował też utworzenie służb lotniczych w Policji i Straży Granicznej, powołanie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i ustawę mającą chronić Polaków przed uciszaniem krytyki w debacie publicznej. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 5 zł 94 grosze, to spadek o 6 groszy. 5 groszy tańsza będzie 98, bo 6,61, a olej napędowy stanieje do 6 zł 12 groszy, to obniżka ceny maksymalnej o 8 groszy. 35 stopni w cieniu, nad Polskę nadciągają upały. Przed nami najgorętszy weekend tego roku. To wyzwanie dla ludzi, zwierząt i dla roślin. Sporo pracy mają działkowcy.
8: A wie pan, na działce to cały czas jest praca, więc to trudno powiedzieć, czy początek, czy koniec. Cały czas.
9: To traktujemy to jako przyjemność. No przecież w domu albo pan czyta gazetę, albo trzyma pilota.
8: Nawadniać, zdecydowanie.
6: I to nie tylko działka, ale i też siebie, zwłaszcza przy tak wysokich temperaturach. Na astronomiczne lato zaczyna się w niedzielę o 10.26. Miłośnicy fantastyki zjechali do Poznania. W stolicy Wielkopolski ruszył Pyrkon. Na targach poznańskich tłumy.
10: Z Białegostoku. Pierwszy raz jesteśmy na Pyrkonie.
11: Ja przyjechałem dla ciekawości przede wszystkim. Jeden z największych jakby eventów, jeśli chodzi o targi fantastyki. Kostiumy, jakieś takie aranżacje. Jakieś postacie z bajek na przykład, albo z gier.
10: Chłopak zrobił takie przebranie, że miał na plecach właśnie tą skorupę kraba i wszczepił sobie deskę z kółkami do brzucha i położył się na ziemi i jeździł po ulicy.
6: No i ta fantastyczna impreza potrwa na poznańskich targach cały weekend.
5: Radio Centrum. Słuchasz więc wiesz.
3: A to będzie bardzo intensywny weekend, jeśli chodzi o pogodę. 5 minut po godzinie 13, jak Apella teraz.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy ekspres los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak, wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
11: Radio Centrum i gra muzyka.
12: Stand by. Hey yo, Big Wave! Chcę na majką.

Piątek, 19 czerwca w kalendarzu, czy jest dzień pustej klasy. O, te klasy już chyba świecą pustkami powoli, bo wszyscy na dwór, ale niedługo to już będą świeciły tak intensywnie. Jeszcze w czerwcu.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro. Kruszy.

0: soczewczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
1: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Reklama.
6: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Tak, to będzie pogoda na lato. 26 minut po godzinie 13. Brakuje w wielu miejscach miejsc postojowych, w miejscach miejsc. No, ale brakuje. Nowe będą już przy Stadionie Miejskim w Ostrowi Wielkopolskim i przy Staroprzygodzkiej w okolicach podstawówki numer 6. Szczegóły w wiadomościach o 13.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 13.30 co w regionie południowej Wielkopolski zaraz usłyszycie od Kasi Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Będzie więcej miejsc parkingowych w Ostrowie. Za chwilę szczegóły. W Kaliszu poświętują Międzynarodowy Dzień Jogi, a w sporcie Marcel Sroczek dołączył do kaliskiego zespołu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W Ostrowie Wielkopolskim trwają obecnie prace przy realizacji dwóch dużych inwestycji parkingowych. Nowe miejsca postojowe powstaną przy Stadionie Miejskim przy ulicy Paderewskiego oraz w rejonie Szkoły Podstawowej nr 6 przy ulicy Staroprzygodzkiej na osiedlu Zębców. Oba zadania znacząco poprawią dostępność komunikacyjną i komfort codziennego przemieszczania się mieszkańców.
4: Coraz bliżej zakończenia jest budowa nowoczesnego węzła przesiadkowego przy ulicy Paderewskiego. W ramach tej inwestycji powstanie niemal 90 bezpłatnych miejsc parkingowych, ekologiczna wiata rowerowa wyposażona w panele fotowoltaiczne, system monitoringu i tablice informacyjne prezentujące aktualne rozkłady jazdy. Projekt obejmuje również zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zielonych wokół obiektu. Nowy węzeł przesiadkowy stworzy bezpieczną i funkcjonalną przestrzeń dla osób korzystających z transportu publicznego, rowerów i samochodów. Wartość inwestycji to blisko 1 800 000, z czego aż ponad 1 000 000 zł stanowi dofinansowanie pozyskane przez miasto z programu Funduszy Europejskiej na infrastrukturę, klimat i środowisko. Równolegle trwają intensywne prace przy ulicy Staroprzygodzkiej, gdzie powstaje nowoczesny parking typu parkuj i jedź. Inwestycja będzie służyć przede wszystkim rodzicom dowożącym dzieci do szkoły podstawowej nr 6 oraz mieszkańcom korzystającym z komunikacji miejskiej. Dzięki nowej infrastrukturze poprawi się bezpieczeństwo i płynność ruchu w tej części miasta. Koszt realizacji parkingu to blisko 900 000 zł. Na realizację zadania miasto pozyskało 600 000 dofinansowania ze środków unijnych. Obie inwestycje realizowane są w ramach dużego projektu rozwoju infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Harmonia między ciałem, umysłem i duchem. Czas na macie pozwala zadbać o kondycję fizyczną, wyciszenie emocji i naładowanie pozytywną energią oraz unormowanie oddechu. A jak to działa, będzie można spróbować w czasie jogi w Parku Miejskim w Kaliszu. W czasie tegorocznego wydarzenia odbędzie się kilka różnorodnych sesji prowadzonych przez nauczycieli z Kalisza i Turku.
5: W programie znajdzie się m.in. lekka joga rozciągająca, vinyasa, flow yoga, joga na otwarcie bioder, joga dla zdrowego kręgosłupa. No i nasze wydarzenie zakończymy medytacją. I to wydarzenie jest dla każdego, zarówno dla osób praktykujących od lat jogę, jak i tych, które dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z jogą. Nie liczy się absolutnie wiek, kondycja czy doświadczenie. Liczy się chęć zadbania o siebie.
2: Zaprasza do udziału w wydarzeniu słuchacz Radia Centrum Renata Pawlowicowa-Gotasowa, nauczycielka jogi i organizatorka jogi w Parku Miejskim. W czasie wydarzenia będzie można porozmawiać też z dietetyczką i spróbować zdrowych przekąsek. Będą też niespodzianki od partnerów jogi w Parku Miejskim. Wydarzenie organizowane jest w ramach Międzynarodowego Dnia Jogi i odbędzie się dokładnie w dniu, w którym ten wypada, czyli w tę niedzielę 21 czerwca. Początek o 9 przy pagodzie chińskiej. Wystarczy wygodny strój i mata. Udział jest bezpłatny. Marcel Sroczek dołączył do zespołu Netland MKS Kalisz. To 27-letni wychowanek Zagłębia Lubin, który 4 ostatnie sezony spędził w Orlen Wiśle Płock, rywalizując na parkietach krajowych oraz europejskich. To także reprezentant kadry narodowej. O kontynuacji kariery w Kaliszu zdecydował ostatni sezon niebiesko-biało-czerwonych oraz rozmowy o tym, jak gra się w tym zespole.
6: Przede wszystkim ten sezon oczywiście był trochę lepszy niż tamten. Gdzieś ta walka była w tym sezonie większa. Lepsze wyniki oczywiście i dużą rolę też trener odegrał, który namawiał mnie do tego, żebym przyszedł, no i mnie namówił. Najbardziej opisuje moją charakterystykę, że pewno walecznym, że gdzieś tam no, zawsze staram się nie odpuszczać. To jest główny aspekt, który dużo mi daje na boisku. Jestem w takim wieku, gdzie jest ta możliwość rozwoju jeszcze duża. Mam nadzieję, że przyszły sezon będzie owocny i tylko pozytywne emocje we mnie są w tym momencie.
2: Powiedział Radio Centrum Marcel Sroczek, nowy lewoskrzydłowy Netland MKS Kalisz. To pierwsze wsparcie przed sezonem 2026-27, o którym poinformował zespół. W drużynie powinni pojawić się jeszcze dwaj nowi gracze. W nowym sezonie w barwach kaliskiej drużyny nie zagrają Joel Ribeiro i Mikołaj Białowąs.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 14.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
7: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
8: Estrada folkloru i 16 swojskie spotkania z folklorem. Ta niedziela od 14.30 boiska sportowe w Moszczance i Skrzebowej koło Raszkowa. Dobra zabawa w towarzystwie muzyków, śpiewaków i tancerzy z południowej Wielkopolski oraz zespołu Perlinka z Ukrainy. Towarzyszące targi sztuki ludowej, etnomuzeum, wystawa Dwie dekady, 20 historii, zlot pojazdów zabytkowych i atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wstęp oczywiście i jak najbardziej wolny.
9: Więcej na www.cki.es.kalisz.pl.
0: Reklama.
10: Radio Centrum.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: I numer telefonu w sprawie rekomendacji do nas to 88 400 106 4. Kto szuka pracy, można dzwonić. Bo to nie...

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: 5 minut do godziny 14. O 14 sprawdzimy, jak wygląda obława w Łodzi po napadzie na kantor w centrum miasta. Szczegóły już za kilka minut o 14.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609-01-02-07. Znajdziesz nas na Facebooku.
5: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50/50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
6: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: ogórek i młoda kapusta w super cenie. Z naszej produkcji ciasto czekoladowo-syrowe i chleb staropolski. A z delicji chłodnik. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, schab bez kości 17,90 i wołowina zrazowa 57,90. I jeszcze zupa Wifon 2 za 4 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ryż biały kupiec 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
7: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
8: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
7: Zadzwoń 690-680-245. Powtarzam 690-680-245. Okulna 1. Zapraszamy.
9: Garnitury. Który wybrać, ale który?
10: Garnitur! Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
11: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 Park Miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Zachmurzenie małe, umiarkowane, intensywnie gorąco, bardzo ciepłe, a później gorące powietrze zwrotnikowe napłynie do nas. Po południu i wieczorem mogą się miejscami rozwinąć chmury kłębiaste z opadami deszczu i burzami. Burze najbardziej są prognozowane w powiatach jarocińskim i krotoszyńskim, a upały w regionie nawet miejscami od 30 do 33 stopni. W nocy temperatura minimalna od 18 do 21 w ten weekend.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła 14.01. Radio
5: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Obława w Łodzi po napadzie na kantor w centrum miasta. Jeszcze dziś nowa rada nadzorcza Szpitala Południowego w Warszawie. Meksyk pierwszym zespołem, który jest już pewny awansu do fazy pucharowej mundialu. Marcin Krzemiński. Obława w Łodzi. Policja poszukuje ciemnoskórego mężczyzny, który napadł na kantor wymiany walut. Jego łupem padło około 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Do zdarzenia doszło rano. W kantorze była wówczas 32-letnia pracownica, gdy do środka wszedł mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń, mówiła podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
7: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
6: Broń została zabezpieczona i jest badana przez policję. W tej chwili funkcjonariusze nie ujawniają jeszcze, czy to była broń gazowa, hukowa, czy też ostra. Na miejscu pracuje ekipa policyjnych techników pod nadzorem prokuratora. 6 południowych i wschodnich obwodów Ukrainy mierzy się z przerwami w dostawach prądu po nocnym rosyjskim ostrzale. Ukraiński koncern Ukrenergo przekazał, że tam, gdzie pozwalają na to warunki bezpieczeństwa, rozpoczęto już pilne prace naprawcze. Jeszcze dziś powołana zostanie nowa rada nadzorcza w Szpitalu Południowym w Warszawie, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. To kolejna konsekwencja sprawy radnego Dawida Kasprzyka, który do niedawna pełnił tam funkcję koordynatora SOR-u i w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 zł.
8: W Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa rada nadzorcza, a rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
6: Wczoraj odwołany został cały zarząd szpitala. Gnał pod prąd dwujezdniowym odcinkiem krajowej 92 pod Poznaniem. Okazało się, że 43-latek miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie. Pochodzący z Ukrainy mężczyzna wpadł, bo zatrzymali go inni kierowcy i zadzwonili po policję. Okazało się, że nawet na trzeźwo nie powinien prowadzić auta, bo nie ma do tego uprawnień. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Meksyk pierwszym zespołem, który jest już pewny awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Współgospodarze turnieju wygrali oba mecze, tym razem skromnie pokonując Koreę Południową. Świetnie zaprezentowała się również Kanada, strzelając Katarowi aż 6 goli. Michał Waszkiewicz.
9: Czy Meksyk grał ładnie?
10: Nie. Czy ma to w turnieju jakieś znaczenie? Żadnego, bo najpierw wygrał z RPA, a dziś w nocy z Koreą Południową 1-0 i z kompletem punktów prowadzi w grupie, mówi trener Javier Aguirre. Może i nie zagraliśmy spektakularnie, ale to był po prostu dobry mecz. Byliśmy znacznie bardziej cierpliwi, ale nie pasywni. Na drugim biegunie w tej grupie są Czesi, którzy grają koszmarnie. Z RPA wywalczyli tylko punkt. Porywająco zagrała z kolei Kanada, pokonała Katar aż 6-0. Odżyła Szwajcaria, pokonała Bośnię i Hercegowinę 4-1 i jest bliska awansu.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Ach tak, poza boiskiem zupełnie. Pokonać Katar to już jest wielki sukces, no ale na boisku to zupełnie inna historia. 5,5 minuty po 14. Mam nadzieję, że jeżeli rozwijają się u was jakieś rzeczy, to bardzo dobre. Jest piątek. Ja się staram.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
0: Reklama.
7: Radio Centrum i gra muzyka.

17 po 14, jeszcze do 15, byle wytrwać, jak niektórzy mają już weekend od 15, a niektórzy już na przykład mogą sobie świętować, a świętują zwłaszcza ci, którzy od rana myślą o tym, że jest dzisiaj do tego okazja. Bonifacy, Gaudendy, Gerwazy, Julianna, Juliana, Michalina, Otto, Protazy i Romuald wśród solenizantów. No ale kto urodził się 19 czerwca, ten dołącza. No i mam nadzieję, że piękny weekend przed nami wszystkimi.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają ogórek i młoda kapusta w super cenie. Z naszej produkcji ciasto czekoladowo-syrowe i chleb staropolski. A z delicji chłodnik. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, schab bez kości 17,90 i wołowina zrazowa 57,90. I jeszcze zupa Wifon 2 za 4 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ryż biały kupiec 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim uruchamia nabór wniosków o finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będzie można składać od 24 do 30 czerwca, wyłącznie w formie elektronicznej przez portal praca.gov.pl. Co ważne, wniosek można już teraz wypełniać i przygotować do złożenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz na Facebooku.
5: Telefon 62 73 73 255 lub 228.
6: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
7: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
6: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
0: Reklama.
8: Od radia. Słowo.
9: Słowo.
8: W Radiu Centrum. Poniedziałek, 12.30.
10: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
8: Słowo.
9: Słowo.
10: Hashtag warto posłuchać.
8: Od radia. Dla Ciebie.
11: Nowy blok komunalny przy ulicy Kalińskiej w gminie Nowe Skalmierzyce. Z kolei zmiany, jeżeli chodzi o system przyznawania mieszkań. Szczegóły już o 14.30.
12: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Jest 14.30. Muzyka na chwilę umilknie po to, żebyśmy przekonali się, co słychać w regionie południowej Wielkopolski. O tym powie nam Kasia Górcewicz. Czas na informacje.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Są pieniądze na bloki, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o koncercie organowym w Kaliszu, a w sporcie najgroźniejsza kontuzja w karierze.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kolejne wielomilionowe dofinansowanie pozyskała gmina Nowe Skalmierzyce na nową inwestycję. Tym razem pieniądze mają pomóc wybudować nowy blok komunalny przy ulicy Kaliskiej. A zapowiedź nowej inwestycji to również zapowiedź zmian systemu przyznawania mieszkań.
4: Z Banku Gospodarstwa Krajowego pozyskaliśmy kwotę prawie 18 milionów złotych. Wybudujemy blok komunalny na 51 mieszkań.
5: Przy tak dużej inwestycji chcemy patrzeć szerzej, nie tylko na samą budowę. Nowy blok powinien iść w parze z przebudową zasad przydziału mieszkań, tak aby cały system był bardziej uporządkowany, sprawiedliwy i dopasowany do dzisiejszych potrzeb. Chcemy premiować przede wszystkim rzeczywistą potrzebę poprawy warunków mieszkaniowych, sytuacje wymagające wsparcia oraz odpowiedzialne podejście do dotychczasowych obowiązków najemcy.
2: Powiedział Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz Nowych Skalmierzyc. Blok ma mieć łączną powierzchnię 2400 m2. Mieszkania na parterze mają być przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Najpiękniejsza muzyka organowa znów zabrzmi w Kaliszu, a to za sprawą koncertu, który odbędzie się w tę niedzielę 21 czerwca w kościele garnizonowym.
6: Gościem wieczoru będzie wybitny czeski organista i kompozytor Michal Nowenko, artysta koncertujący na całym świecie, profesor Konserwatorium Praskiego i laureat wielu nagród w dziedzinie improwizacji organowej. W programie usłyszymy utwory od renesansu po XX wiek, m.in. kompozycje Bacha, Pachelbela i Martinu, a koncert zwieńczy improwizacja organowa wykonywana przez artystę.
2: Powiedziała Radio Centrum Alicja Zielińska, organizatorka wydarzenia. Początek o 18:00, wstęp jest wolny. Grał znakomity sezon, szczególnie w defensywie. Potrafił dostosować się do wymagań trenera i spełniać określone role w zespole. Jeden moment w kwietniu odmienił diametralnie jego karierę. Kontratak, który nie zakończył bramką, a najpoważniejszą z możliwych kontuzji, operacją, długą przerwą i żmudną rehabilitacją. Mowa o Xawerym Gajku, piłkarzu ręcznym Rebut Kaper Ostrowi, który opowiedział Radiu Centrum o tym, jak stara się wrócić do zdrowia i do sportu.
7: Na ten moment można powiedzieć, że dopiero się zaczęła, także pomału do przodu są tam, wiadomo, z każdego dnia na dzień są jakieś efekty, bo mówię, tutaj jest progres z tym, żeby postawić normalnie nogę, żeby zrobić krok, żeby ją podnieść i tak dalej, także pomału do przodu, ale no jeszcze długi czas przede mną.
8: Najgroźniejsza kontuzja chyba w twojej karierze, no bo trudno o groźniejszą, zerwanie więzadeł.
7: Na pewno, bo kolano to jest chyba najgorsze, co może się wydarzyć, także mówię, miałem wcześniej ooperowany mięsień piersiowy, to można powiedzieć jest peska, tutaj jednak ciężko się poruszać i tak dalej, także coś najgorszego, co mogło się wydarzyć, no ale co, trzeba przetrwać.
2: Powiedział Radio Centrum Gajek. Rozgrywający ostrowskiej drużyny wie, że przed nim długa i żmudna rehabilitacja. Jego powrót do gry spodziewany jest w lutym przyszłego roku, a więc w połowie nadchodzącego sezonu szczepionistów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia. 26 minut do 15.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Chcesz uciec od świata na chwilę? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa zaprasza do Parku Szałę. Kaliska 30. Znajdziesz nas na Instagramie Zapisy na Buksy.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
6: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1 zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
7: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
6: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak! Wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

To już teraz można dzwonić, jeśli ktoś potrzebuje pomocy w wykonaniu drobnej naprawy w domu. Jest seniorem z Kalisza. Bezpłatna usługa Złota Rączka dla seniora 669 227 724. 669 227 724.

0: Upał i tropikalne noce przed nami. Taki weekend zapowiada się w regionie południowej Wielkopolski również. Szczegóły również dotyczące tego, co nas czeka w wielu miejscach, jeżeli chodzi o nasz kraj. Już o godzinie 15 w wiadomościach, a w Poznaniu tymczasem w weekend rozpoczyna się Malta Festival. Kulminacyjny punkt programu to 24-godzinny spektakl z udziałem Magdaleny Cieleckiej. To będzie dopiero wyzwanie.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
4: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
3: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
5: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
6: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
0: Reklama.
7: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Na subkurtenci 29 stopni, w niektórych miejscach regionu dzisiaj do 31, na zachodzie południa Wielkopolski, a nawet do 33. To jest też ostrzeżenie przed upałem i oprócz tego przed burzami, które głównie są tutaj, dotyczą powiatu jarocińskiego i krotoszyńskiego, ale może to zachmurzenie kłębiaste z opadami deszczu pojawić się tuż również w regionie południowej Wielkopolski w różnych miejscach. Wiatr dzisiaj ze wschodu i południowego wschodu, obiometr jest neutralny.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła 15.
5: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Fala upałów dziś na zachodzie, jutro już w całej Polsce. Po zmianie USA i Iranu będzie szybko widoczne na stacjach, uważa minister energii. Ostre tarcie na linii Włochy-USA, a poszło zdjęcie. Marcin Krzemiński. To będzie bardzo gorący weekend. Służby meteo wydały już alerty pierwszego i drugiego stopnia dla prawie wszystkich województw. Temperatury sięgną nawet 35 stopni. Czekają nas też tropikalne noce. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
7: Najgoręcej będzie na zachodzie. Mówimy o Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. I to głównie tam będą występować wspomniane tropikalne noce z temperaturami powyżej 20 stopni. Mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
8: Być może zaobserwujemy na termometrach miejscami nawet 21-22 stopni temperaturę minimalną.
7: W dzień wiele osób będzie szukać wytchnienia nad wodą, ale róbmy to z głową. Od początku roku do początku czerwca w Polsce utonęło już 65 osób.
6: W najbliższych godzinach uważać trzeba będzie też na gwałtowne burze z gradem i porywistym wiatrem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą przede wszystkim zachodnich województw. Wstępne porozumienie pokojowe USA z Iranem podpisane. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że jego efekt będzie szybko widoczny na stacjach. Tłumaczy też, dlaczego to dobry moment, by wygaszać pakiet CPN.
9: Mówiliśmy w ciągu ostatnich tygodni, że te właśnie momenty po podpisaniu, po uzgodnieniu warunków pokojowych pomiędzy USA i Iranem będą momentem, w którym te spadki na stacjach, po spadkach na giełdzie będą widoczne. I tak faktycznie jest. I to jest też moment, w którym zaszły przesłanki do tego, żeby odchodzić stopniowo od pakietu CPN dzięki temu, że te ceny będą niższe rynkowo. Ceny paliw niżej będą niższe rynkowo.
6: Minister Motyka szacuje, że w lipcu litr 95 powinien kosztować około 6 zł. Po powrocie wyższego VAT-u ceny nieco wzrosną, ale tendencja ma być spadkowa. Pakiet CPN zakończy się 30 czerwca. Porozumienie amerykańsko-irańskie jest jednak kruche. Tylko w ostatnich godzinach w wymianie ognia między Hezbollahem a Izraelem zginęło 18 cywilów i 4 żołnierzy. Szef MSZ Włoch odwołał zaplanowaną na niedzielę i poniedziałek wizytę w Stanach Zjednoczonych. Antonio Tajani wyjaśnia, że to w związku z obraźliwymi słowami prezydenta USA o premier Giorgi Meloni. Donald Trump miał powiedzieć włoskiej telewizji, że zrobił sobie zdjęcie z Meloni, bo ta go o to błagała.
10: Io e l'Italia.
11: Włochy i ja nigdy nie błagamy.
10: Non imploriamo mai.
6: Zapewnia premier Meloni. Stosunki między nią a Trumpem zaczęły się psuć, gdy włoska przywódczyni stanęła w obronie papieża, którego prezydent USA ostro krytykował. W Poznaniu rusza w ten weekend Malta Festival. Spektakle, performanse, koncerty, spotkania z twórcami, warsztaty, dyskusje oraz seanse filmowe złożą się na 36. edycję wydarzenia. Kulminacyjnym punktem Malty będzie 24-godzinny spektakl The Second Woman, w którym Magdalena Cielecka wciela się w rolę rozstającej się kobiety, a towarzyszą jej aktorzy, amatorzy wybrani w castingu.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4,5 minut po godzinie 15. Kto już się cieszy na weekend? No to specjalnie dla was, którzy jeszcze gdzieś tam mają to w pogotowiu, w poczekalni, już na horyzoncie.
5: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: reclama.
1: Garniture, garniture, ture de braci, alekture.
2: Garniture.
3: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: No, tego. Może...
7: Także tak...
8: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
11: Gastorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Reklama.

0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Uwaga, kierowcy podróżujący drogą krajową numer 11, jak nasz słuchacz.
2: Na krajowej 11 między Antoninem a Niedźwiedziem w kierunku Ostrzeszowa od 2 godzin stoi zbiornik tir po prawej stronie. Nie rozpędzajcie się, kierowcy, bo widzę, że trochę temperatura już szalejecie na drodze. Możecie się zaskoczyć, wyprzedzając kogoś i spotkacie się z tym, który stoi po prawo. Uwaga.
1: Dziękujemy pięknie za informację. Pozdrawiamy także szerokości za kółkiem. Pamiętajcie, uważajcie na drogach. Jeśli coś dzieje się w regionie, również możecie podzielić się tym. 62 500 306 4. Tu zostawić komunikat głosowy albo facebookowy profil Radia Centrum.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.perla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Ogórek i młoda kapusta w super cenie. Z naszej produkcji ciasto czekoladowo-syrowe i chleb staropolski. A z delicji chłodnik. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90. Schab bez kości 17,90. I wołowina z Razowa 57,90. I jeszcze zupa Wifon 2 za 4 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ryż biały kupiec 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2020.

0: Jest 15.30, o tym co w regionie południowej Wielkopolski. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Strzelił do żony, odpowiada przed sądem. W tym serwisie także o jutrzejszym przeglądzie orkiestr Dętych, a w sporcie piłkarskie święto w Nowych Skalmierzycach.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Chciał oddać strzał ostrzegawczy, trafił w żonę. Przed Kaliskim Sądem Okręgowym w czwartek rozpoczął się proces 63-latka, który oskarżony jest o postrzelenie żony i podpalenie domu. Do zdarzenia miało dojść w Śliwnikach w październiku ubiegłego roku.
4: Usiłował dokonać zabójstwa Urszuli w ten sposób, że działając umyślnie z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia, będąc w stanie nietrzeźwości, oddał z rewolweru czarnoprochowego kaliber 44 cala celowany strzał do pokrzywdzonej, powodując u niej

0: Wrażenia ciała w postaci rany postrzałowej pleców w okolicy łopatki, rana wlotowa oraz karku, rana wylotowa, odmy podskórnej i mięśniowej w tkankach szyi na poziomie C3-C7 oraz wieloodłamowego złamania wyrostka kolczystego C7 przemieszczeniami odłamów kostnych.
1: Powiedział podczas rozprawy Tomasz Łakomy, prokurator Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Naraziło to kobietę na utratę życia albo zdrowia, ale na szczęście uciekła i strzał nie okazał się śmiertelny. Dodatkowo mężczyzna podpalił dom i budynki gospodarcze. Oskarżony przyznał się do spowodowania pożaru, ale nie do usiłowania zabójstwa żony. Tłumaczył, że awantura domowa, która skończyła się tragedią, była wynikiem wieloletniego konfliktu, a strzały oddał jako ostrzegawcze i nie chciał trafić w żonę.
2: Moje działania były bardziej instynktowne niż racjonalne. Nie było jednak moim zamiarem trafienia żony, syna ani kogokolwiek innego. W tym stanie działałem po prostu chaotycznie, pod wpływem bólu, szoku, śniegu, zburzenia i dezorientacji. Oddając strzały, wydawało mi się, że kierowałem broń ku górze, a nie w stronę osób.
1: Powiedział podczas składania wyjaśnień oskarżony. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Już jutro na stadionie sportowym w Czajkowie odbędzie się 15. powiatowy przegląd orkiestr dętych. Wydarzenie pod nazwą Czajków – Serce orkiestr dętych. 15 lat wspólnego grania rozpocznie się o 15.30.
4: Wydarzenie rozpoczniemy jak zawsze barwnym przemarszem wszystkich zebranych orkiestr spod Domu Kultury o godzinie 15.30. W tym roku oprócz orkiestry powiatu ostrzeszowskiego z Czajkowa, Kraszewic oraz Marszałek wystąpi gościnnie aż 5 orkiestr, w tym orkiestra z Włoszakowic i Opalenicy oraz 3 gości z województwa łódzkiego, orkiestra z Widawy, z Duńskiej Woli oraz Uniejowa. Występy sceniczne orkiestry przeplatane będą przygotowanymi pokazami show parady. Będzie czekała na Państwa szeroka strefa gastronomiczna, jak i atrakcje dodatkowe, takie jak zamki i animacja dla dzieci, gogle symulacyjne czy fotobudka.
1: Powiedziała Radiocentrum Marta Korzeńska, prezeska Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP w Czajkowie. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radiocentrum. Tasomix Cup 2026, turniej dla młodych piłkarzy, odbędzie się w ten weekend w nowej lokalizacji. Nie w Biskupicach Ołobocznych jak dotychczas, ale na stadionie miejsko-gminnym w Nowych Skalmierzycach.
5: Już po raz 9 organizowany będzie Tasomix Cup, jeden z największych tego typu eventów dla młodych piłkarzy w regionie. W sobotę od 10 rywalizować będzie rocznik młodszy 2018, a w niedzielę o tej samej porze w szranki staną nieco starsi piłkarze z rocznika 2015. Na boisku w sobotę zobaczymy po dwie drużyny Pogoni Nowe Skalmierzyce, OKS-u 1926 Ostrów i Lamparta Kalisz, a także Iskrę Prosnę Sieroszewice, Wiktorię Ostrzeszów, Amber Kalisz i Szkółkę Piłkarską Pogoni w Ociążu. W niedzielę obok dwóch drużyn gospodarzy Pogoni Nowe Skalmierzyce, Iskry Prosny Sieroszewice i OKS-u 1926 Ostrów zagrają jeszcze Stal Plesze w Ostrowie 1909 oraz Szkółka Piłkarska Pogoni w Biskupicach Ołobocznych. Organizatorzy podkreślają, że to nie tylko wydarzenie sportowe, ale także okazja do wspólnego kibicowania i spędzania czasu w rodzinnej atmosferze. Przygotowano bowiem sporo atrakcji dla młodszych i starszych. Będzie strefa kreatywna dla dzieci, animacje, konkursy z nagrodami, tory przeszkód, ochotniczych straży pożarnych, a nawet gra terenowa. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
10: Minęła 15.35. Sprawdzamy, co dzieje się w regionie południowej Wielkopolski. Jeżeli chodzi o drogi regionu, no te warunki do jazdy można powiedzieć, że bardzo dobre, ale okazuje się, że ta pogoda niektórych kierowców napędza, jak mówił nasz słuchacz podążający drogą krajową nr 11 między Antoninem a Niedźwiedziem w kierunku Ostrzeszowa. Na poboczu tri po prawej stronie i trzeba uważać. W samym Kaliszu remont z ulicy Sławickiej nadal jest jednokierunkowa, od Romańskiej do Celtyckiej nie ma wjazdu od strony Romańskiej. W Opatówku to droga krajowa 12, Kalisz-Opatówek. Tutaj to chyba na intensywniej w tej chwili, nawet gdybyście chcieli objazd przez Szałę wykonać, to tuż przy zjeździe albo wyjeździe w stronę Szałego albo z Szałego do Opatówka będziecie mogli również postać i poczekać, więc chyba lepiej bezpiecznie przez Tłokinie albo Szałę sobie po prostu na razie zostawić. Od Opatówka do Zdun prace remontowe, a jednostronne zwężenie w okolicach stacji benzynowych przed skrzyżowaniem w kierunku Szałego. I tutaj teraz te prace chyba wyglądają najmocniej. Remont potrwa do końca roku, będzie się jeszcze działo i trzeba tutaj dużo dużo cierpliwości i w zapasie czasu, gdy obieracie ten kierunek. W Ostrowie Wielkopolskim przebudowa Klasztornej od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem, Raduchowskiego od skrzyżowania z Piłsudskiego do Strzeleckiej i droga krajowa 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, odcinek Zacharzew Lamki Łąkociny. Tu też utrudnienia.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
10: Zaglądamy jeszcze na stację paliw. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne paliw będą niższe niż dzisiaj. Za benzynę 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 5 zł i 94 grosze. To spadek o 6 groszy. A 5 groszy tańsza będzie 98, bo 6,61. Olej napędowy stanieje do 6 zł i 12 groszy. To obniżka ceny maksymalnej o 8 groszy.
3: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
8: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
7: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulnej 1. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
1: A przed mikrofonem Tomka Michalaka, dzieci z oddziałów szkolno-przedszkolnych przy Szkole Podstawowej imienia Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka, w bieganinie. Temat poważny, o czym marzą, żeby później wykonywać w życiu.
2: Kim będziecie kiedyś w przyszłości? Jakie macie marzenia?
3: Lekarzem. Jest pracować z Blanką, jak Blanka stworzy chronisko.
4: Być fryzjerką i pracować w szkole.
5: Ja bym chciała być fryzjerką, bo moja mama jest fryzjerką.
6: Ja bym chciała malować panie jak moja mama.
7: Ja bym chciała być fryzjerką i pracować w szkole i być nauczycielką.
8: Ja bym chciała pracować w schronisku i być nauczycielką.
9: Ja bym chciał być mechanikiem, strażakiem i nauczycielem.
10: Ja bym chciał być sprzedawcą.
11: Ja chcę być wszystkim.
12: Policjantem.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Fala upałów w Europie nie ominie nas w weekend. U nas powyżej 30, ale na przykład we Francji około 40 stopni można się spodziewać w najbliższym czasie. I ten temat już w wiadomościach o 16.
2: Reklama.
3: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
4: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
5: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
6: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
5: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
7: Promocja trwa do 31 sierpnia.
5: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
8: Armatura24.pl. Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 park miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca.
9: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609 010207. Znajdziesz nas na Facebooku.
10: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
11: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
10: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulnej na jeden. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Od 30 do 33 stopni, nie tylko dzisiaj, ale też w niedzielę, jutro od 32 do 35. A dzisiaj przed nami ciśnienie jeszcze dość wysokie i stabilne. Biomet jest neutralny. Jeśli burze, to głównie w powiatach jarocińskim i krotoszyńskim, ale lokalnie może też pokropić. Podczas burz wiatr do 80 km na godzinę, lokalnie w porywach. Lokalnie też może pojawić się grad. Wiatr dzisiaj ze wschodu i południowego wschodu. Ciśnienie dość wysokie i stabilne.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Upały w Europie, za chwilę o Polsce i o Francji. Zatrzymany mężczyzna, który zaatakował Amerykanina, bo mówił po angielsku. Wrócimy też do afery w stołecznym Szpitalu Południowym. Marcin Krzemiński. Upały z przytupem dotarły do Polski. Najcieplejszym miastem będą dziś Słubice, gdzie w południe było 31 stopnia, a obecnie są aż 33. Na zachód dotarło już powietrze zwrotnikowe, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
7: Ono będzie stopniowo obejmowało coraz większe obszary Polski. Jutro wschodnia część kraju 28-30 stopni, krańce północno-wschodnie 27, no i zachód najcieplejszy 33-34.
6: Na zachodzie kraju możliwe dziś też burze. Upały od kilku dni dają się we znaki we Francji. Wczoraj miejscami termometry przekroczyły granicę 40 stopni. Wysokie temperatury szczególnie utrudniają życie tamtejszym maturzystom, którzy zaczęli w tym tygodniu pisać egzaminy.
8: Takie upały naprawdę utrudniają sytuację. Jednak fakt, iż egzaminy odbywają się rano, jest pewnym ułatwieniem, bo musimy być bardzo skupieni i skoncentrowani.
6: W związku z upałami francuskie Ministerstwo Edukacji nie wyklucza przełożenia ustnych matur na późniejszy termin. Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę, który zaatakował obywatela Stanów Zjednoczonych w jednym z tramwajów. Sprawcą ataku okazał się 31-letni Polak, znany już w warszawskiej policji, mówi młodszy aspirant Jakub Pacyniak.
9: Był notowany za kradzieże i włamania oraz posiadanie narkotyków. Na ten moment znajduje się on w Komendzie Rejonowej Policji przy ulicy Wilczej i zaplanowaliśmy z nim przeprowadzenie dalszych czynności procesu.
6: Do awantury w tramwaju doszło wczoraj późnym popołudniem. Amerykanin został pobity tylko dlatego, że napastnikowi nie spodobało się, że mówi po angielsku. Pozostajemy w stolicy. Są sygnały, że Dawid Kacprzyk, lekarz ze Szpitala Południowego, miał się powoływać na swoje wpływy, pozycje i kontakty, przyznaje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W placówce trwa audyt. Wczoraj odwołano zarząd, dziś ma zostać odwołana Rada Nadzorcza. Nowa będzie odpolityczniona. Trzaskowski twierdzi, że nie miał żadnych informacji o nieprawidłowościach na oddziale ratunkowym Szpitala Południowego. Nie było też sygnałów o saloniku dla VIP-ów, dla polityków Koalicji Obywatelskiej, choć jedno z pomieszczeń było wykorzystywane nieprawidłowo.
10: Chodziło o pomieszczenia należące do przyszpitalnego warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które miało być wykorzystywane samowolnie. Z mojej obecnej wiedzy wynika, że na SOR-ze nie istniała żadna oficjalna ścieżka preferencji w obsłudze pacjentów. To był samowolny mechanizm stworzony poza standardowymi procedurami.
6: Dodam, że młody lekarz skorygował już 33 swoje faktury i oddał szpitalowi około 500 000 zł. W ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona. Nadal jest niezdatna do spożycia woda z kranów w części Starachowic i okolicznych miejscowościach. To po wykryciu bakterii E. coli. Według prezydenta miasta problemy z wodą powinny się zakończyć w weekend. Jutro w Warszawie rozpoczyna się festiwal paderewski na Ujazdowie. Co sobotę o stałej porze przez całe lato pod pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego odbywać się będą koncerty w wykonaniu polskich i zagranicznych pianistów.
5: Kursy walut.
3: Zaglądam do kantorów. Średni bieżący kurs euro 4,26 zł. Dolar amerykański 3,71 zł. Frank szwajcarski 4,60 zł. I funt brytyjski 4,91 zł.
5: Radio Centrum. Słuchasz więcej. wiesz.
3: Taylor Swift, czyli ta, która wie, jak się w 2 lata wzbogacić dwukrotnie. 5 minut po 16.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Estrada folkloru i 16 swojskie spotkania z folklorem. Ta niedziela od 14.30 boiska sportowe w Moszczance i Skrzebowej koło Raszkowa. Dobra zabawa w towarzystwie muzyków, śpiewaków i tancerzy z południowej Wielkopolski oraz zespołu Perlinka z Ukrainy. Towarzyszące targi sztuki ludowej, etnomuzeum, wystawa Dwie dekady, 20 historii, zlot pojazdów zabytkowych i atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wstęp oczywiście i jak najbardziej wolny.
6: Więcej na www.cki.es.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Ogórek i młoda kapusta w super cenie. Z naszej produkcji ciasto czekoladowo-syrowe i chleb staropolski. A z delicji chłodnik. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90. Schab bez kości 17,90. I wołowina z Razowa 57,90. I jeszcze zupa Wifon 2 za 4 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ryż biały kupiec 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 studium w centrum. A na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie centrum przy Łaziennej 6.
5: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
6: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
0: Reklama.
7: Od radia.
8: Słowo.
9: Słowo.
8: W Radiu Centrum.
7: Poniedziałek, 12.30.
10: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
8: Słowo.
9: Słowo.
10: Hashtag warto posłuchać.
7: Od radia. Dla Ciebie.
11: W Parku Miejskim w Kaliszu będzie można w najbliższy weekend zadbać o kondycję.

0: Jest 16.30. Kasia Górcewicz o tym, co w regionie.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Będzie więcej miejsc parkingowych w Ostrowie. Za chwilę szczegóły. W Kaliszu poświętują Międzynarodowy Dzień Jogi, a w sporcie Marcel Sroczek dołączył do kaliskiego zespołu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W Ostrowie Wielkopolskim trwają obecnie prace przy realizacji dwóch dużych inwestycji parkingowych. Nowe miejsca postojowe powstaną przy Stadionie Miejskim przy ulicy Paderewskiego oraz w rejonie Szkoły Podstawowej nr 6 przy ulicy Staroprzygodzkiej na osiedlu Zębców. Oba zadania znacząco poprawią dostępność komunikacyjną i komfort codziennego przemieszczania się mieszkańców.
4: Coraz bliżej zakończenia jest budowa nowoczesnego węzła przesiadkowego przy ulicy Paderewskiego. W ramach tej inwestycji powstanie niemal 90 bezpłatnych miejsc parkingowych, ekologiczna wiata rowerowa wyposażona w panele fotowoltaiczne, system monitoringu i tablice informacyjne prezentujące aktualne rozkłady jazdy. Projekt obejmuje również zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zielonych wokół obiektu. Nowy węzeł przesiadkowy stworzy bezpieczną i funkcjonalną przestrzeń dla osób korzystających z transportu publicznego, rowerów i samochodów. Wartość inwestycji to blisko 1 800 000, z czego aż ponad 1 000 000 zł stanowi dofinansowanie pozyskane przez miasto z programu Funduszy Europejskich.

0: Europejskiej na infrastrukturę, klimat i środowisko. Równolegle trwają intensywne prace przy ulicy Staroprzygodzkiej, gdzie powstaje nowoczesny parking typu parkuj i jedź. Inwestycja będzie służyć przede wszystkim rodzicom dowożącym dzieci do szkoły podstawowej nr 6 oraz mieszkańcom korzystającym z komunikacji miejskiej. Dzięki nowej infrastrukturze poprawi się bezpieczeństwo i płynność ruchu w tej części miasta. Koszt realizacji parkingu to blisko 900 tysięcy złotych. Na realizację zadania miasto pozyskało 600 tysięcy dofinansowania ze środków unijnych. Obie inwestycje realizowane są w ramach dużego projektu rozwoju infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Harmonia między ciałem, umysłem i duchem. Czas na macie pozwala zadbać o kondycję fizyczną, wyciszenie emocji i naładowanie pozytywną energią oraz unormowanie oddechu. A jak to działa, będzie można spróbować w czasie jogi w Parku Miejskim w Kaliszu. W czasie tegorocznego wydarzenia odbędzie się kilka różnorodnych sesji prowadzonych przez nauczycieli z Kalisza i Turku.
3: W programie znajdzie się m.in. lekka joga rozciągająca, vinyasa, flow yoga, joga na otwarcie bioder, joga dla zdrowego kręgosłupa, no i nasze wydarzenie zakończymy medytacją. I to wydarzenie jest dla każdego, zarówno dla osób praktykujących od lat jogę, jak i tych, które dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z jogą. Nie liczy się absolutnie wiek, kondycja czy doświadczenie. Liczy się chęć zadbania o siebie.
2: Zaprasza do udziału w wydarzeniu słuchaczy Radia Centrum Renata Pawlowicowa-Gotasowa, nauczycielka jogi i organizatorka jogi w Parku Miejskim. W czasie wydarzenia będzie można porozmawiać też z dietetyczką i spróbować zdrowych przekąsek. Będą też niespodzianki od partnerów jogi w Parku Miejskim. Wydarzenie organizowane jest w ramach Międzynarodowego Dnia Jogi i odbędzie się dokładnie w dniu, w którym ten wypada, czyli w tę niedzielę 21 czerwca. Początek o godzinie 9 przy pagodzie chińskiej. Wystarczy wygodny strój i mata. Udział jest bezpłatny. Marcel Sroczyk dołączył do zespołu Netland MKS Kalisz. To 27-letni wychowanek Zagłębia Lubin, który 4 ostatnie sezony spędził w Orlen Wiśle Płock, rywalizując na parkietach krajowych oraz europejskich. To także reprezentant kadry narodowej. O kontynuacji kariery w Kaliszu zdecydował ostatni sezon niebiesko-biało-czerwonych oraz rozmowy o tym, jak się gra w tym zespole.
4: Przede wszystkim ten sezon oczywiście był trochę lepszy niż tamten. Gdzieś ta walka była w tym sezonie większa. Lepsze wyniki oczywiście i dużą rolę też trener odegrał, który namawiał mnie do tego, żebym przyszedł, no i mnie namówił. Najbardziej opisuje moją charakterystykę, że pewno walecznym, że gdzieś tam no, zawsze staram się nie odpuszczać. To jest główny aspekt, który dużo mi daje na boisku. Jestem w takim wieku, gdzie jest ta możliwość rozwoju jeszcze duża. Mam nadzieję, że przyszły sezon będzie owocny i tylko pozytywne emocje we mnie są w tym momencie.
2: Powiedział Radio Centrum Marcel Sroczyk, nowy lewoskrzydłowy Netland MKS Kalisz. To pierwsze wsparcie przed sezonem 2026-27, o którym poinformował zespół. W drużynie powinni pojawić się jeszcze dwaj nowi gracze. W nowym sezonie w barwach kaliskiej drużyny nie zagrają Joel Ribeiro i Mikołaj Białowąs.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
7: Minęła 16.35, zaglądamy na drogi Kalisza i okolic. W Kaliszu samym remont z ulicy Sławickiej, która jest jednokierunkowa na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej, nie ma wjazdu od strony Romańskiej. Złota też na długim odcinku jest jednokierunkowa z brakiem wjazdu. Przebudowa tej drogi i czasowa zmiana organizacji ruchu. Na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza nie jedziemy na pamięć, zresztą tak jak wszędzie uważamy. A droga krajowa 12 Kalisza Patówek to najlepiej w tej chwili do ominięcia, jeśli chodzi o odcinek właśnie Patówek z Duny. Tutaj prace remontowe, jednostronne zwężenie także w Opatówku i jeszcze remonty jezdni w okolicach stacji benzynowych przed skrzyżowaniem w kierunku Szałego. Gdybyście chcieli objechać przez Szałę w jedną i w drugą stronę, wyjeżdżając z Opatówka i jadąc od Szałego w stronę Opatówka, też możecie natknąć się na krótki korek. Lepiej objechać przez Tłokinie. To Ostrowie, za to Klasztorna w kłopotach na odcinku od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem. W przebudowie jest też ulica Leduchowskiego od skrzyżowania z Piłsudskiego do Strzeleckiej i droga krajowa 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. To odcinek Zacharzew, Lamki, Łąkociny. Jedziemy wahadłowo z ograniczeniem prędkości i też tymczasowa sygnalizacja świetlna.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Nie w każdym europejskim kraju można mieć kamerę zamontowaną na szybie, za jej montaż może grozić nawet mandat liczony w tysiącach euro. Chyba najbardziej restrykcyjnie jest w Austrii, do 25 tysięcy euro, więc gdybyście chcieli jakiś filmik drogowy nakręcać, to chyba warto się zastanowić.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609 01-0207. Znajdziesz nas na Facebooku.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
7: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszam. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
0: Reklama.

0: Gdyby się wsłać ten tekst jeszcze raz i policzyć, to sporo rzeczy zgubił ten lider grupy NN, ale nie Piotr, a Robert, który tutaj ma spokojnie listę przebojów Top 30 w ręku właściwie przed sobą. Cześć.
1: Cześć.
0: Tu nic nie pogubisz. Chyba, że ktoś nie doliczył się głosów, no to wtedy już niestety, ale straci to swoje
1: wszystko
0: pozycje.
1: Policzone.
0: Policzone, rozstrzygnięte, ale dowiemy się o tym już w swoim czasie. Za to wyobraź sobie, że w Paryżu znaleziono zeszyt z nieznanymi dotąd kompozycjami Mozarta.
1: A, myślałem, że moimi.
0: Jeszcze nie odkryte, w szufladzie czekają. Robert ze swoimi talentami również.
1: Zapraszam.
0: Już za kilka chwil, a ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia o Mozarcie, to będzie w wiadomościach o 17. Grażyna Marciniak, cześć.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają ogórek i młoda kapusta w super cenie. Z naszej produkcji ciasto czekoladowo-syrowe i chleb staropolski. A z delicji chłodnik. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, schab bez kości 17,90 i wołowina zrazowa 57,90. I jeszcze zupa Wifon 2 za 4 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ryż biały kupiec 1+1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
5: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
6: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
5: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
0: Reklama.
7: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Ciepło, 29 stopni Celsjusza na termometrach. Ciepło będzie do końca dnia i także ciepłą noc mamy przed sobą. W nocy synoptycy przewidują, że mogą pojawić się opady deszczu, może także zagrzmieć. Na barometrach 1020 hektopaskali i ciśnienie jest stałe.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 17.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Nie tylko upały. Są też ostrzeżenia przed burzami. Groźny incydent w Lesznie. Samolot lądował bez podwozia. Potem o śledztwie w sprawie morderstwa w Białej Podlaskiej. Marcin Krzemiński. Wraz z upałami do Polski przybyły burze. Na zachodzie kraju obowiązują już ostrzeżenia pierwszego stopnia. Jutro także trzeba będzie uważać, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
6: Dziś i jutro spokojna wschodnia połowa kraju. Tutaj nie spodziewamy się żadnych niebezpiecznych zjawisk. Tu pogoda będzie się utrzymywała dobra. Natomiast dziś spodziewamy się burz na zachodzie Polski. Gwałtowniejszych burz i liczniejszych spodziewamy się jutro. Też w zachodniej części kraju.
5: W niedzielę burze prognozowane są już w całym kraju. Groźny incydent na lotnisku aeroklubu w Lesznie. Podczas przygotowań do pokazów lotniczych jednej z maszyn nie wysunęło się podwozie. Pilot zmuszony był lądować awaryjnie na trawiastym pasie startowym. Nie odniósł poważnych obrażeń, mówi Marcin Halasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
7: Maszyna wykonała lądowanie awaryjne, jednak nie doszło do rozbicia statku powietrznego ani do powstania w efekcie pożaru. Pilot samolotu opuścił maszynę i znalazł się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego.
5: Samolot to amerykańska dwusilnikowa wojskowa maszyna rozpoznawcza zbudowana w 1970 roku. Prokuratorzy z Lublina wciąż nie przesłuchali mężczyzny zatrzymanego w związku z zabójstwem rosyjskiego satyryka posługującego się pseudonimem Simon Skrepecki. To artysta, który otwarcie występował przeciwko Rosji, stąd hipoteza, że za zabójstwem mogły stać obce służby. Prawdopodobny sprawca został zatrzymany wczoraj w hostelu pod Warszawą. Dziś przewieziono go do Lublina, bo śledztwo prowadzi lubelski wydział zamiejscowy prokuratury krajowej. Anna Gmiterek-Zabłocka.
8: Pierwotnie były informacje, że przesłuchanie zacznie się około godziny 16, ale z moich ustaleń wynika, że będzie to zdecydowanie później. Prokurator wciąż analizuje wszystkie zgromadzone dowody. Przypomnę, że przez pierwsze 3 dni śledztwo w tej sprawie prowadziła prokuratura okręgowa w Lublinie, a wczoraj przejęła je właśnie prokuratura krajowa. Policja twierdziła, że ma bardzo mocne dane i że jest pewna, że zatrzymany mężczyzna to ten, który strzelał. Dziś rano w jednym z wywiadów prokurator krajowy Dariusz Korneluk nie odpowiedział wprost na zadane pytanie, czy będzie wniosek o areszt. Jeśli mężczyzna usłyszy zarzuty, a przypomnę, że chodzi o osobę posługującą się gruzińskim paszportem, wtedy oczywiście wniosek o aresztowanie wydaje się przesądzony. Pytanie tylko, czy rzeczywiście takie zarzuty dzisiaj usłyszy.
5: Weekend i w poniedziałek ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 5 zł 94 grosze. To spadek o 6 groszy. Olej napędowy stanieje o 8 do 6 zł i 12 groszy. W Paryżu odnaleziono zeszyt z nieznanymi dotąd kompozycjami Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zawiera on 7 utworów na harfę i flet oraz ćwiczenia z kompozycji. Odkrycie zostało potwierdzone przez specjalistów. Wykonanie 7 utworów z rękopisu, które trwają łącznie około 20 minut, będzie można wysłuchać w poniedziałek o 15 na antenie francuskiego radia publicznego Radio France.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 17. Robert Markowski. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie w to piątkowe popołudnie. Piękne, słoneczne i gorące. Zapraszam dziś do 23. Po 20, jak zawsze w piątek, lista przebojów Top 30.

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Chcesz uciec od świata na chwilę? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa zaprasza do Parku Szałę. Kaliska 30. Znajdziesz nas na Instagramie. Zapisy na buksy.
0: Reklama.

To był Baim i Biała Armia. Jest 15,5 minuty po godzinie 17. Dziś piątek, 19 dzień czerwca. Dziś mamy jeden z najkrótszych najdłuższych dni w roku, bo dzisiejszy jest krótszy o mniej niż minutę od najdłuższego, tak więc to są takie już niuanse. Dziś mamy dzień pustej klasy, a także Światowy Dzień Leniwych Spacerów. Przy tej pogodzie te spacery mogą być tylko i wyłącznie leniwe i powolne. Imieniny Bonifacego, Juliana, Michaliny, Protazego i Romualda. Wszystkiego dobrego.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich. Tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
5: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1 zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
6: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
5: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
7: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.

0: 25 minut po godzinie 17. Już w tę niedzielę w Kaliszu w kościele garnizonowym będzie można posłuchać wspaniałej muzyki organowej. Więcej szczegółów na ten temat już za chwilę w wiadomościach o 17.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Jest 17.30. Przed mikrofonem Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Są pieniądze na bloki i za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o koncercie organowym w Kaliszu, a w sporcie najgroźniejsza kontuzja w karierze.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kolejne wielomilionowe dofinansowanie pozyskała gmina Nowe Skalmierzyce na nową inwestycję. Tym razem pieniądze mają pomóc wybudować nowy blok komunalny przy ulicy Kaliskiej. A zapowiedź nowej inwestycji to również zapowiedź zmian systemu przyznawania mieszkań.
4: W Banku Gospodarstwa Krajowego pozyskaliśmy kwotę prawie 18 milionów złotych. Wybudujemy blok komunalny na 51 mieszkań.
5: Przy tak dużej inwestycji chcemy patrzeć szerzej, nie tylko na samą budowę. Nowy blok powinien iść w parze z przebudową zasad przydziału mieszkań, tak aby cały system był bardziej uporządkowany, sprawiedliwy i dopasowany do dzisiejszych potrzeb. Chcemy premiować przede wszystkim rzeczywistą potrzebę poprawy warunków mieszkaniowych, sytuacje wymagające wsparcia oraz odpowiedzialne podejście do dotychczasowych obowiązków najemcy.
2: Powiedział Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz Nowych Skalmierzyc. Blok ma mieć łączną powierzchnię 2400 m2. Mieszkania na parterze mają być przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Czy mniejsza ilość porodówek jest powodem spadku liczby rodzonych dzieci, czy to raczej mniejsza liczba ciąż i porodów jest przyczyną ograniczania liczby tych oddziałów szpitalnych, bo stoją często puste? Pytanie wydaje się proste, tak jak i oczywista jest odpowiedź, ale okazuje się, że nie dla wszystkich. O realiach i argumentach przemawiających za decyzją o rezygnacji od lipca z prowadzenia oddziału położniczego w Ostrzyszowskim Centrum Zdrowia przeczytacie w artykule Odrodzenie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: Najpiękniejsza muzyka organowa znów zabrzmi w Kaliszu, a to za sprawą koncertu, który odbędzie się w tę niedzielę 21 czerwca w kościele garnizonowym.
6: Gościem wieczoru będzie wybitny czeski organista i kompozytor Michał Nowenko, artysta koncertujący na całym świecie, profesor Konserwatorium Praskiego i laureat wielu nagród w dziedzinie improwizacji.

0: organizacji organowej. W programie usłyszymy utwory od renesansu po XX wiek, m.in. kompozycje Bacha, Pachelbela i Martinu, a koncert zwieńczy improwizacja organowa wykonywana przez artystę.
1: Powiedziała Radio Centrum Alicja Zielińska, organizatorka wydarzenia. Początek o 18:00, wstęp jest wolny. Grał znakomity sezon, szczególnie w defensywie. Potrafił dostosować się do wymagań trenera i spełniać określone role w zespole. Jeden moment w kwietniu odmienił diametralnie jego karierę. Kontratak, który nie zakończył bramką, a najpoważniejszą z możliwych kontuzji, operacją, długą przerwą i żmudną rehabilitacją. Mowa o Ksawerym Gajku, piłkarzu ręcznym Rebut KPR Ostrowi, który opowiedział Radiu Centrum o tym, jak stara się wrócić do zdrowia i do sportu.
2: Na ten moment można powiedzieć, że dopiero się zaczęła, także pomału do przodu są tam, wiadomo, z każdego dnia na dzień są jakieś efekty, bo mówię, tutaj jest progres z tym, żeby postawić normalnie nogę, żeby zrobić krok, żeby ją podnieść i tak dalej, także pomału do przodu, ale no jeszcze długi czas przede mną.
3: Najgroźniejsza kontuzja chyba w twojej karierze, no bo trudno o groźniejszą, zerwanie więzadeł.
2: Na pewno, bo kolano to jest chyba najgorsze, co może się wydarzyć, także mówię, miałem wcześniej oparowany mięsień piersiowy, to można powiedzieć jest peska, tutaj jednak ciężko się poruszać i tak dalej, także coś najgorszego, co mogło się wydarzyć, no ale co, trzeba przetrwać.
1: Rozgrywający ostrowskiej drużyny wie, że przed nim długa i żmudna rehabilitacja. Jego powrót do gry spodziewany jest w lutym przyszłego roku, a więc w połowie nadchodzącego sezonu szczepionistów.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.

0: informacje dla kierowców.
1: Ruszamy na drogi w naszym regionie po raz ostatni dzisiaj z małym opóźnieniem, ale tak to czasami bywa. Warunki do jazdy są dobre, co widać za oknem, i dobre będą praktycznie do końca dnia, chociaż synoptycy przewidują na dzisiejszy wieczór możliwe opady deszczu, możliwe są także burze. Wówczas będzie nieco gorzej. To może być gdzieś w granicach północy, pierwszej w nocy, tak więc jeżeli w nocy wybieracie się w trasę, to pamiętajcie o tym, żeby zachować szczególną ostrożność, bo wówczas warunki do jazdy mogą się zdecydowanie pogorszyć. Jeżeli chodzi o ruch, to samochodów nieco mniej, nie jest tak źle, jak było jeszcze godzinę temu. Całkiem spokojnie można przejechać przez centra miast. Troszeczkę trzeba postać na ulicy Podmiejskiej, na Stańczukowskiego, duże auto także na Częstochowskiej i ulicy Łódzkiej. W Kaliszu mamy cały czas utrudnienia na ulicy Złotej, na ulicy Długosza i na ulicy Majkowskiej. Tam drogowcy budują nowe chodniki, nowe ścieżki dla rowerów. Jest sporo utrudnień. Przede wszystkim ulica Złota jest ulicą jednokierunkową. Nie wjedziecie w nią od strony Ronda Żołnierzy Niezłomnych. Trzeba korzystać z objazdu przez ulicę Majkowską. Utrudnienia także na krzyżówce Staszica i Młynarskiej. Mamy cały czas remontowaną ulicę Sulisławicką, także w Kaliszu. Remont drogi krajowej nr 12 to odcinek między Kaliszem a Opatówkiem. Tutaj jezdnia mocno zwężona, ruch odbywa się wahadłowo, trzeba uzbroić się w cierpliwość. W Ostrowie Wielkopolskim trwa przebudowa ulicy Klasztornej. Mamy także remont drogi krajowej nr 36, to na odcinku między Ostrowem a Krotoszynem.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
1: W weekend będzie taniej przy dystrybutorach. Ministerstwo podało maksymalne ceny paliw i tak, etylina 95 będzie kosztowała w weekend 5,94, benzyna 98, 6,61 i olej napędowy 6,12. Za 23 minuty 18:00.

0: reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
3: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
4: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
3: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Słowo.
7: Słowo.
6: W Radiu Centrum.
5: Poniedziałek, 12.30.
8: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
5: Słowo.
7: Słowo.
8: Hashtag warto posłuchać.
5: Od radia. Dla Ciebie.

0: Jest za 13 minut godzina 18 po niepokojących informacjach z Bliskiego Wschodu dziś od rana. Teraz mamy informacje bardziej uspokajające, bo Izrael i libański Hezbollah uzgodniły nowy rozejm. Ten rozejm powstał pod naciskiem Stanów Zjednoczonych. Szczegóły za chwilę w wiadomościach o 18.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: No, tego.
4: Może...
5: Także tak.
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
7: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
8: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 park miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro w naszym regionie ciepło, gorąco i dużo słońca, powyżej 30 stopni Celsjusza na termometrach. Wieczorem mogą pojawić się opady deszczu i burze. Ciśnienie przez cały dzień będzie stałe, 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 18.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: W sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy urzędnicy nie będą oskarżeni. Izrael i libański Hezbollah uzgodniły nowy rozejm pod naciskiem USA. Jeszcze w tym roku Polska ma odzyskać kolejne dobra kultury zagrabione w czasie wojny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po raz drugi umorzono śledztwo w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy. Chodzi o odpowiedzialność instytucji publicznych za tragedię. Prokuratorzy z Gdańska, którzy prowadzili to postępowanie, nie znaleźli dowodów na to, by pracownicy socjalni, kuratorzy czy lekarze nie dopełnili swoich obowiązków, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak.
6: W tym postępowaniu karnym ważne jest, czy umyślnie popełnili przestępstwo niedopełnienia obowiązków bądź narażenia tych małoletnich na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Nie można zarzucać komuś, że nieumyślnie spowodował takie przestępstwo.
5: Brak wystarczających dowodów do postawienia zarzutów karnych nie oznacza jednak, że instytucje publiczne stanęły na wysokości zadania.
6: Ewentualna odpowiedzialność dyscyplinarna w ocenie prokuratora wchodziłaby w grę, natomiast to już jest decyzja odpowiednich rzeczników dyscyplinarnych i prokurator w tym zakresie się nie wypowiada. Dowodów na popełnienie przestępstwa ściganego według przepisów kodeksu karnego po prostu w tej sprawie nie ma.
5: Postanowienie o umorzeniu postępowania nie jest prawomocne, może zostać zaskarżone. Za znęcanie się i zabójstwo Kamilka skazani zostali jego matka i ojczym odpowiednio na 16 i 25 lat więzienia. Polska intensywnie zabiega o stałą obecność amerykańskich wojsk na terenie naszego kraju. Z dowódcą 5. Korpusu Armii USA Charlesem Costanzą rozmawiał dziś na ten temat szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. W ostatnich dniach premier i Ministerstwo Obrony informowali, że Pentagon jest przychylny budowie w Polsce stałej bazy. Dziś zdecydowana większość amerykańskiej obecności w Polsce jest rotacyjna. Izrael i libański Hezbollah uzgodniły nowy rozejm, przekazały źródła w rządzie USA. Strona izraelska zaznaczyła, że jej żołnierze pozostaną w Libanie w strefie buforowej tak długo, jak długo Hezbollah będzie stanowić zagrożenie. Według agencji AFP porozumienie wynegocjowali amerykańscy i katarscy mediatorzy. Jeszcze w tym roku Polska odzyska kolejne dobra kultury, które zostały zagrabione w czasie II wojny światowej. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska nie chce ujawnić, jakie zabytki zostaną zwrócone. Twierdzi jednak, że proces ich restytucji już jest na ukończeniu.
7: Restytucja bardzo lubi ciszę. To są czasami po prostu bardzo trudne negocjacje i dlatego po prostu nie powiemy, co to będzie. Natomiast te wnioski restytucyjne zostały przez nas złożone w grudniu i w tym roku oczekujemy na te zwroty.
5: Do Polski wróciły właśnie pierścień króla Zygmunta Starego i najstarszy zapis hymnu Gaudem Mater Polonia. Na ekrany kin wchodzi właśnie film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Został znakomicie przyjęty na festiwalu filmowym w Cannes. Dostał nagrodę za reżyserię. Przed nami upalny weekend. Polskie miasta przygotowują się na schładzanie mieszkańców. W Krakowie po raz pierwszy w tym roku stanęły kurtyny wodne. Pojawią się na rynku głównym, na małym rynku, rynku podgórskim i na Alei Róż. W Katowicach miasto pamięta też o zwierzętach. Przed urzędami miejskimi staną miski z wodą.
8: To najwyższy czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Meksyk jest pierwszą drużyną, jaka zapewniła sobie awans do fazy pucharowej mundialu. Dziś przed taką szansą stanie kolejny współgospodarz turnieju, Stany Zjednoczone. Amerykanie będą jednak musieli pokonać Australijczyków. Szanse na zmazanie złego wrażenia po pierwszym meczu będą mieć z kolei Brazylijczycy. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
9: Teoretycznie najłatwiejsze zadanie stoi dziś przed Brazylią. Zagra z Haiti. Rywale jednak nie czują strachu, a ekscytację, mówi trener Sebastian Minie. To jest jak święty graal podany nam na tacy. Wracamy na mundial po 52 latach i możemy zagrać się z Brazylią. Postaramy się stanąć na wysokości zadania, bo haitańscy kibice marzą o tego typu meczach. Damy z siebie wszystko, by utrzymać się w grze przed tym trzecim spotkaniem. W drugim meczu w tej grupie Maroko, które wyglądało świetnie na tle Brazylii w pierwszej kolejce, zagra ze Szkocją. Awans do fazy pucharowej mogą sobie zapewnić Amerykanie. W pierwszym meczu pewnie pokonali Paragwaj 4-1 i zdaniem wielu ekspertów są czarnym koniem tego turnieju. USA zagrają z Australią, która także zaczęła turniej od zwycięstwa. To oznacza, że Paragwaj i Turcja zagrają w nocy o pozostanie na mundialu.
8: To była relacja Michała Waszkiewicza. Z kolei Algierska Federacja Piłki Nożnej składa oficjalną skargę na Szymona Marciniaka. Kwestionują fakt, że w meczu z Argentyną Lionel Messi nie dostał czerwonej kartki za atak na rywala. FIFA już wcześniej informowała, że polski arbiter w tym wypadku nie popełnił błędu. Reprezentantka Wielkiej Brytanii Zoe Buxted okazała się najszybsza na trzecim etapie wyścigu dookoła Szwajcarii. Najszybsza z Polek Martyna Lach uplasowała się na 6. pozycji. Marta Jaskulska była 29., 32. Katarzyna Niewiadoma, a 36. Agnieszka Skaniak-Sujka. W klasyfikacji generalnej prowadzi Włoszka Elisa Longoborghini. Z powodu problemów z biodrem wiceliderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina wycofała się z turnieju w Bad Homburg. To oznacza, że najwyżej rozstawiona będzie tam Iga Świątek, która rok temu dotarła do finału.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Już 6 minut po 18:00.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie. Na hasło radio 10% rabatu na usługi. Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
2: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno Twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
3: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.

Piękny numer Die With A Smile to była Lady Gaga i Bruno Mars. W ubiegłym roku ta piosenka królowała na liście przebojów top 30. A dziś mamy piątek, 19 dzień czerwca. Dziś powinni świętować matematycy i fizycy, bowiem 19 dzień czerwca to dzień urodzin Blaise'a Pascala. Tak na polski ładnie się to tłumaczy po prostu Błażej. Błażeja Pascala. Urodził się w 1623. Wybitny matematyk i fizyk. Jego nazwisko powtarzamy praktycznie codziennie, mówiąc chociażby o ciśnieniu, jakie w danym momencie jest. Kathleen Turner, amerykańska aktorka, gwiazda kina lat 80., kończy dzisiaj 72 lata, a 64. urodziny obchodzi dzisiaj piosenkarka, tancerka i choreografka Paula Abdul.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1 zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie. Na hasło radio 10% rabatu na usługi. Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
4: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 studium w centrum, a na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie centrum przy Łaziennej 6.
5: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
6: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
0: Reklama.
7: Od radia.
8: Słowo.
9: Słowo.
8: W Radiu Centrum.
9: Poniedziałek, 12.30.
10: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
8: Słowo.
9: Słowo.
10: Hashtag warto posłuchać.
7: Od radia. Dla ciebie.

0: 25 minut po godzinie 18, a już ten weekend w Kaliszu nie lada gratka dla miłośników militariów. Kolejna odsłona, kolejny piknik militarny w Kaliszu. To właśnie już ten weekend. Szczegóły pikniku za chwilę w wiadomościach o 18.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Jest 18.30. Kasia Gurcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Tragiczny wypadek w Morawinie. Nagrody prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego za osiągnięcia w kulturze przyznane. Wielki piknik militarny przed nami.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Jedna osoba nie żyje. To tragiczny bilans wypadku, do którego doszło wczoraj w Morawinie w powiecie kaliskim.
3: Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej numer 470 w miejscowości Morawin. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 36-letni kierowca samochodu osobowego marki Citroen podczas manewru skrętu w lewo na teren posesji nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocykliście, który jechał z przeciwnego kierunku. Kierujący jednośladem 27-latek został przetransportowany do szpitala.
2: Powiedziała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Niestety w szpitalu mężczyzna zmarł. Sprawca wypadku odpowie przed sądem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Podczas uroczystej gali wręczono nagrody prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wyróżnienia trafiły do osób, instytucji i projektów, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju życia kulturalnego miasta.
4: Nagrody przyznawano w czterech kategoriach: osobowość ostrowskiej kultury, młody talent, dzieło roku oraz filar kultury. Laureaci odebrali statuetki i gratulacje za swoją działalność, pasję oraz wkład w budowanie kulturalnej tożsamości Ostrowa Wielkopolskiego. Spotkanie stało się również okazją do refleksji na temat stanu ostrowskiej kultury, mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
5: Dzisiaj nagradzałam nagrodą prezydenta miasta osoby, które pracują w bardzo wielu różnych i różnorodnych dziedzinach, ale także to wszyscy ci, którzy pracują w instytucjach kultury. To jest dla mnie jako prezydenta miasta zawsze bardzo wyjątkowy dzień, bo mogę uhonorować ludzi, którzy dają naszemu miastu tyle energii i powodują, że nasze miasto jest tak pięknie promowane. To napawa nadzieją, bo to oznacza, że ostrowska kultura ma się bardzo dobrze.
4: Najbardziej prestiżowy tytuł filaru ostrowskiej kultury otrzymał w tym roku Jerzy Wojciechowski, twórca festiwalu jazz w muzeum i organizator ponad 160 koncertów gwiazd polskiej i światowej sceny jazzowej. Nagrodzono również dzieło roku, którym został Śpiewnik Komedy, w którym znalazły się nuty i teksty 20 utworów skomponowanych przez Krzysztofa Komedę. Wydawnictwo zostało wzbogacone o fotografię kompozytora autorstwa Marka Karewicza. Publikacja ma charakter kolekcjonerski i została wydana na bardzo wysokim poziomie edytorskim. Pełną listę nagrodzonych publikujemy na naszej stronie internetowej rc.gov.pl.

0: radio.campus.fm. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: To będzie wielkie święto dla wszystkich miłośników wojska, historii i militariów. W ten weekend w Kaliszu odbędzie się piknik militarny. Organizatorem jest Muzeum Techniki i Uzbrojenia Wojskowego w Kaliszu przy Stowarzyszeniu Strzeleckim Bellona, które od kilku lat sprowadza do Kalisza najróżniejsze służby. Będzie więc wojskowy sprzęt, stoiska z militariami, przedstawiciele takich jednostek jak Policja czy Straż Graniczna, a także całe grono pasjonatów, którzy będą opowiadać o swoich zainteresowaniach. Nie zabraknie też atrakcji, na którą czekają zarówno duzi, jak i mali, czyli przejażdżek wojskowym sprzętem. Wydarzenie odbędzie się przy ulicy Zielonej w Kaliszu. Wstęp wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Oj, będzie się działo w weekend w Kaliszu. Na zegarze już za 26 minut 19.

0: Reklama.
1: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50/50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilo z 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
0: Reklama.

Za 16 minut godzina 19 zrobiło się gorąco w naszym regionie, ba w całej Polsce. Synoptycy zapowiadają, że tegoroczne lato będzie ekstremalnie gorące, będzie także wiele burz. Szczegóły za chwilę o 19:00.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
4: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
5: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
4: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulnej 1. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro w naszym regionie bardzo ciepło, 30 stopni Celsjusza i więcej na termometrach. Zachmurzenie małe, dużo słońca. Ciśnienie będzie stałe przez cały dzień, około 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: 19.
2: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Synoptycy zapowiadają ekstremalnie gorące lato w Polsce. Policja złapała mężczyznę, który pobił Amerykanina w tramwaju. Czarodzieje, krasnale, wróżki i kilku mistrzów joda spacerują już po ulicach Poznania. Zaczął się pyrkon. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Lato w Polsce ma być ekstremalnie gorące. Do tego dojdą intensywne opady i burze. Synoptycy i klimatolodzy ostrzegają przed anomaliami. Ma to związek z rekordowo wysoką temperaturą wód Pacyfiku, czyli tak zwanym zjawiskiem El Niño, mówi klimatolog Bogdan Chojnicki.
5: Taka temperatura nie występowała nigdy od czasów pomiarów, przynajmniej od 1981 roku, kiedy satelity umieszczono nad Pacyfikiem i mierzona jest permanentnie temperatura powierzchni Pacyfiku. Obserwacje przebiły nam sufit. Nigdy czegoś takiego nie obserwowaliśmy.
4: Do niedawna sądzono, że El Niño nie ma wpływu na pogodę w Polsce, ale wszystko wskazuje na to, że powódź sprzed niemal 30 lat miała związek z anomaliami generowanymi właśnie przez El Niño, mówi zastępca dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Mirosław Miętus.
6: W przypadku występowania tych ekstremalnych El Niño pojawiają się w Polsce zjawiska również ekstremalne o gwałtownym przebiegu, między innymi powódź 97 roku. Parę lat temu była w czasie silnej fazy La Niña, powódź w Holandii i w Niemczech.
4: Synoptycy przewidują, że rekordowe El Niño krótkoterminowo podwyższy temperaturę globu. Gorąco jest już we Francji. Wczoraj było ponad 40 stopni. Odwołano przejazdy niektórych pociągów. W szkołach skrócono lekcje. Maturzyści nie mogli się skupić na egzaminach.
7: Takie upały naprawdę utrudniają sytuację. Jednak fakt, iż egzaminy odbywają się rano, jest pewnym ułatwieniem, bo musimy być bardzo skupieni i skoncentrowani.
8: Upał utrudnia przede wszystkim koncentrację, ponieważ musimy poświęcać więcej energii na naukę. Jest też druga strona medalu. Pogoda jest piękna, ale nie możemy wyjść na zewnątrz, bo musimy się uczyć. Przeważnie uczę się rano, ponieważ wtedy jest mniej gorąco. Sprawdzam prognozę pogody, aby dostosować ubiór oraz ocenić, ile butelek wody i jedzenia powinnam ze sobą zabrać na egzamin.
4: W związku z upałami francuskie Ministerstwo Edukacji nie wyklucza przełożenia ustnych matur na późniejszy termin. Stołeczna policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o pobicie obywatela USA w jednym z warszawskich tramwajów. Do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia. Napastnikiem okazał się 31-letni mieszkaniec warszawskiej Woli, dobrze znany stróżom prawa. Był już karany za posiadanie narkotyków oraz kradzieże i napady. Sztuczna inteligencja pomoże wcześniej wykrywać demencję, tak twierdzą polscy naukowcy z Uniwersytetu UNCS w Lublinie. Opracowali metodę, która pozwala wcześniej wykrywać demencję na podstawie analizy mowy za pomocą AI. Właśnie mowa może najwcześniej zmieniać się pod wpływem choroby. Na ulicach Poznania pojawili się rycerze, postacie z bajek, gier, RPG i czarodzieje. Zaczął się festiwal fantastyki Pyrkon, jedno z największych wydarzeń tego typu w Europie. Obejmuje ponad 60 koncertów, spotkania, prelekcje, potrwa do niedzieli. Motywem przewodnim tej edycji jest kosmos.
9: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Amerykanie mogą dziś zapewnić sobie awans do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Po efektownym zwycięstwie nad Paragwajem 4-1 kibice w Stanach uwierzyli, że w takiej formie ich zespół może dojść naprawdę daleko. Dziś na ich drodze stanie Australia, która także rozpoczęła turniej od zwycięstwa i to trochę niespodziewanego nad Turcją. Musimy na nich uważać, mówi obrońca Stanów Zjednoczonych Anthony Robinson.
10: I think Australia, you know, they were really comfortable defending and... Australijczycy w tym pierwszym meczu czuli się bardzo pewnie w defensywie i dawali z siebie absolutnie wszystko, a do tego są oczywiście ogromnym zagrożeniem przy kontratakach. Dlatego ostatnie treningi skupiały się wokół tego, jak zneutralizować ich atuty, a także na jakie pozycje musimy wychodzić, żeby rozmontować ich linię obrony i, co oczywiste, spróbować strzelić gole.
9: Mecz Stanów Zjednoczonych, Australia o 21:00, Turcja i Paragwaj o to, by zachować jeszcze szansę na wyjście z grupy, zagrają o 5:00 nad ranem. Za to Brazylia będzie dziś chciała zmazać plamę po bezbarwnym występie na otwarcie mundialu. Zremisowała z mocnym Marokiem, ale na tle rywala wyglądała blado. To był dopiero pierwszy mecz, uspokaja trener Carlo Ancelotti przed spotkaniem z Haiti.
10: Dobry start jest ważny, ale to nie najważniejsza rzecz. Myślę, że zespół musi być bardziej odporny psychicznie niż idealny. Trzeba potrafić się podnieść, kiedy sprawy nie idą po naszej myśli. Nie można opuszczać rąk, gdy coś idzie źle. W takich momentach kluczowa jest właśnie ta niezłomność. Uważam, że ta drużyna ma w sobie tę odporność i będzie grać coraz lepiej.
9: W drugim meczu tej grupy Maroko zagra ze Szkocją. Polskie szablistki zajęły 6. miejsce w turnieju drużynowym szermierczych mistrzostw Europy pod Paryżem. W rywalizacji szpadzistów biało-czerwoni uplasowali się na 8. pozycji. Artur Jędrzejczyk nie jest już piłkarzem Legii Warszawa. Klub ze stolicy nie przedłużył kontraktu z 38-letnim obrońcą. Jędrzejczyk to najbardziej utytułowany piłkarz w historii Legii. Z drużyną wywalczył 6 tytułów mistrza Polski, 7 krajowych pucharów oraz 1 superpuchar. Był też wieloletnim kapitanem drużyny.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Birds of a Feather to była Billie Eilish. W ubiegłym roku królowała na liście przebojów top 30. W ubiegłym roku także zagrała dwa koncerty w Krakowie i wtedy bardzo entuzjastycznie była przyjęta przez polską publiczność. 9 minut po godzinie 19. Już w tej godzinie za kilka minut zdradzę kilka szczegółów dzisiejszej listy przebojów top 30.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
4: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
3: Zadzwoń 690-680-245. Powtarzam 690-680-245. Okulna 1. Zapraszamy.
0: Reklama.

To była Urszula i niebo dla ciebie. Jest 17,5 minuty po 19. Dziś 1528. Notowanie listy przebojów top 30. Startujemy jak zawsze po 20. A w dzisiejszym zestawieniu pojawią się 3 nowe piosenki. To cieszy. 11 awansuje, 14 spada, czyli więcej koloru czerwonego. I dwie kompozycje zachowują stan posiadania z ubiegłego tygodnia. Co się zmieni? Szczegóły po 20.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Słowo.
6: Słowo.
5: W Radiu Centrum. Poniedziałek, 12.30.
7: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
5: Słowo.
6: Słowo.
7: Hashtag warto posłuchać.
4: Od radia. Dla Ciebie.

0: Gone, Gone, Gone. Myślę, że te głosy poznajecie. Tam słychać Tedego Swimsa i Toons and I. A wszystko to bardzo ładnie zmiksował i złożył do kupy David Guetta. 26 minut po godzinie 19. W nowym sezonie w drużynie piłkarzy ręcznych Netland MKS Kalisz pojawi się nowy zawodnik. Kto to będzie? O tym w wiadomościach o 19.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Heading Love to była Leona Lewis. Jest 19.30. Pora na spotkanie z Kasią Gursewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Będzie więcej miejsc parkingowych w Ostrowie. Za chwilę szczegóły. W Kaliszu poświętują Międzynarodowy Dzień Jogi, a w sporcie Marcel Sroczek dołączył do kaliskiego zespołu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W Ostrowie Wielkopolskim trwają obecnie prace przy realizacji dwóch dużych inwestycji parkingowych. Nowe miejsca postojowe powstaną przy Stadionie Miejskim przy ulicy Paderewskiego oraz w rejonie Szkoły Podstawowej nr 6 przy ulicy Staroprzygodzkiej na osiedlu Zębców. Oba zadania znacząco poprawią dostępność komunikacyjną i komfort codziennego przemieszczania się mieszkańców.
4: Coraz bliżej zakończenia jest budowa nowoczesnego węzła przesiadkowego przy ulicy Paderewskiego. W ramach tej inwestycji powstanie niemal 90 bezpłatnych miejsc parkingowych, ekologiczna wiata rowerowa wyposażona w panele fotowoltaiczne, system monitoringu i tablice informacyjne prezentujące aktualne rozkłady jazdy. Projekt obejmuje również zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zielonych wokół obiektu. Nowy węzeł przesiadkowy stworzy bezpieczną i funkcjonalną przestrzeń dla osób korzystających z transportu publicznego, rowerów i samochodów. Wartość inwestycji to blisko 1 800 000, z czego aż ponad 1 000 000 zł stanowi dofinansowanie pozyskane przez miasto z programu Funduszy Europejskiej na infrastrukturę, klimat i środowisko. Równolegle trwają intensywne prace przy ulicy Staroprzygodzkiej, gdzie powstaje nowoczesny parking typu parkuj i jedź. Inwestycja będzie służyć przede wszystkim rodzicom dowożącym dzieci do szkoły podstawowej nr 6 oraz mieszkańcom korzystającym z komunikacji miejskiej. Dzięki nowej infrastrukturze poprawi się bezpieczeństwo i płynność ruchu w tej części miasta. Koszt realizacji parkingu to blisko 900 000 zł. Na realizację zadania miasto pozyskało 600 000 dofinansowania ze środków unijnych. Obie inwestycje realizowane są w ramach dużego projektu rozwoju infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Harmonia między ciałem, umysłem i duchem. Czas na macie pozwala zadbać o kondycję fizyczną, wyciszenie emocji i naładowanie pozytywną energią oraz unormowanie oddechu. A jak to działa, będzie można spróbować w czasie jogi w Parku Miejskim w Kaliszu. W czasie tegorocznego wydarzenia odbędzie się kilka różnorodnych sesji prowadzonych przez nauczycieli z Kalisza i Turku.
5: W programie znajdzie się m.in. lekka joga rozciągająca, vinyasa, flow yoga, joga na otwarcie bioder, joga dla zdrowego kręgosłupa. No i nasze wydarzenie zakończymy medytacją. I to wydarzenie jest dla każdego, zarówno dla osób praktykujących od lat jogę, jak i tych, które dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z jogą. Nie liczy się absolutnie wiek, kondycja czy doświadczenie. Liczy się chęć zadbania o siebie.
2: Zaprasza do udziału w wydarzeniu słuchaczy Radia Centrum Renata Pawlowicowa-Gotasowa, nauczycielka jogi i organizatorka jogi w Parku Miejskim. W czasie wydarzenia będzie można porozmawiać też z dietetyczką i spróbować zdrowych przekąsek. Będą też

0: niespodzianki od partnerów jogi w Parku Miejskim. Wydarzenie organizowane jest w ramach Międzynarodowego Dnia Jogi i odbędzie się dokładnie w dniu, w którym ten wypada, czyli w tę niedzielę 21 czerwca. Początek o godzinie 9 przy pagodzie chińskiej. Wystarczy wygodny strój i mata. Udział jest bezpłatny. Marcel Sroczyk dołączył do zespołu Netland MKS Kalisz. To 27-letni wychowanek Zagłębia Lubin, który 4 ostatnie sezony spędził w Orlen Wiśle Płock, rywalizując na parkietach krajowych oraz europejskich. To także reprezentant kadry narodowej. O kontynuacji kariery w Kaliszu zdecydował ostatni sezon niebiesko-biało-czerwonych oraz rozmowy o tym, jak się gra w tym zespole.
1: Przede wszystkim ten sezon oczywiście był trochę lepszy niż tamten. Gdzieś ta walka była w tym sezonie większa. Lepsze wyniki oczywiście i dużą rolę też trener odegrał, który namawiał mnie do tego, żebym przyszedł, no i mnie namówił. Najbardziej opisuje moją charakterystykę, że pewno walecznym, że gdzieś tam no, zawsze staram się nie odpuszczać. To jest główny aspekt, który dużo mi daje na boisku. Jestem w takim wieku, gdzie jest ta możliwość rozwoju jeszcze duża. Mam nadzieję, że przyszły sezon będzie owocny i tylko pozytywne emocje bym nie są w tym momencie.
0: Powiedział Radio Centrum Marcel Sroczyk, nowy lewoskrzydłowy Netland MKS Kalisz. To pierwsze wsparcie przed sezonem 2026-27, o którym poinformował zespół. W drużynie powinni pojawić się jeszcze dwaj nowi gracze. W nowym sezonie w barwach kaliskiej drużyny nie zagrają Joel Ribeiro i Mikołaj Białowąs.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Za 25 minut 20.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 Studium w Centrum, a na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie Centrum przy Łaziennej 6.
7: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
8: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
0: Reklama.

0: Za 14 minut będzie godzina 20. Mistrzostwa świata w piłce nożnej rozkręcają się na dobre. Jeden z gospodarzy tych mistrzostw, Meksyk, już awansował do fazy pucharowej. Dziś szansa, że drugi z gospodarzy może dołączyć, czyli Stany Zjednoczone. O szczegółach za chwilę w wiadomościach o 20.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: Estrada folkloru i 16 swojskie spotkania z folklorem. Ta niedziela od 14.30 boiska sportowe w Moszczance i Skrzebowej koło Raszkowa. Dobra zabawa w towarzystwie muzyków, śpiewaków i tancerzy z południowej Wielkopolski oraz zespołu Perlinka z Ukrainy. Towarzyszące targi sztuki ludowej, etnomuzeum, wystawa Dwie dekady, 20 historii, zlot pojazdów zabytkowych i atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wstęp oczywiście i jak najbardziej wolny.
5: Więcej na www.cki.es.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: A jutro w naszym regionie będzie dużo słońca i ciepło, do 30 stopni Celsjusza na termometrach. Póki co od Poznania idzie do nas strefa opadów i burze. Za godzinę, dwie może pojawić się nad Kaliszem. Jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, to tak jak już mówiłem, będzie bardzo ciepło, a ciśnienie stałe nadal 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 20.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Jest ruch w sprawie budowy tak zwanego tunelu średnicowego pod Łodzią. Ukraina nie chce się wycofać z nadania żołnierzom imienia UPA. Jeden gospodarz Meksyk już awansował, wieczorem dołączyć może drugi USA. Piłkarski mundial się rozkręca. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest ruch w sprawie budowy tak zwanego tunelu średnicowego pod Łodzią, a chodzi o dwie decyzje wydane przez wojewodę łódzkiego. Budowa tunelu stoi w miejscu od niemal dwóch lat, kiedy na jego trasie zawaliła się część kamienicy. Od tego czasu ponad 200 mieszkańców ze względów bezpieczeństwa musi mieszkać w hotelach. O decyzji wojewody łódzkiego Bartosz Kądziołka.
6: Pierwsza dotyczy zmiany tak zwanej decyzji lokalizacyjnej, mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
7: Z tego tytułu polskie linie kolejowe wypłacą właścicielom odszkodowania według wartości odtworzeniowej nieruchomości bez stopnia zużycia.
6: Mowa o mieszkaniach w budynkach grożących zawaleniem. W ten sposób mieszkańcy z hoteli będą mogli kupić inne mieszkania, a stojąca pod ziemią tarcza będzie mogła ruszyć bez obaw o zniszczenia prywatnych nieruchomości. A druga decyzja
7: nakłada na właściciela maszyny TBM obowiązek jej wydania polskim liniom kolejowym.
6: Tu mowa o tarczy drążącej, która od niemal dwóch lat stoi pod ziemią. Maszyna należy do poprzedniego wykonawcy tunelu, z którym koleje zerwały umowę w lutym. Starczy korzystać ma nowy wykonawca, ale tego trzeba dopiero znaleźć. Tunel ma być gotowy w 2031, czyli 10 lat po terminie.
5: Ukraina nie robi kroku w tył w sprawie nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Premier Donald Tusk rozmawiał o tym z Wołodymyrem Zełenskim. Jak relacjonuje Zełenski, zapewnił go, że nazwa batalionu nie miała na celu uderzenia w Polskę.
8: Rolą i zadaniem Ukrainy jest, żeby sojuszników, szczególnie tak aktywnych i tak niezbędnych jak Polska, żeby szanować.
5: Po decyzji Zełenskiego prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że odbierze mu order Orła Białego. Idą upały, pytamy, czy w taką pogodę można trenować na powietrzu. Można, mówią eksperci, ale pod pewnymi warunkami. Najważniejszy to pić dużo wody.
9: Można trening spokojnie, w miarę możliwości oczywiście, wykonać w godzinach porannych czy w godzinach wieczornych, kiedy już jest troszkę chłodniej, może zmniejszyć delikatnie jego intensywność. Pamiętać, że nie należy podejmować wysiłków w te upały, gdy nie mieliśmy z tym wysiłkiem tak naprawdę do tej pory do czynienia.
5: Radzi dr Paweł Banaś ze Szpitala Wojewódzkiego w Sosnowcu. Na piłkarskim mundialu grają niezależnie od pogody. Awans do fazy pucharowej mogą sobie dziś zapewnić Amerykanie. W pierwszym meczu rozbili Paragwaj 4-1 i liczą na kolejne zwycięstwo. Ale na drodze stoi teraz Australia, która też spisuje się dobrze. Wygrała niespodziewanie z Turcją. Musimy na nich uważać, mówi obrońca USA Anthony Robinson.
10: Australijczycy w tym pierwszym meczu czuli się bardzo pewnie w defensywie i dawali z siebie absolutnie wszystko. A do tego są oczywiście ogromnym zagrożeniem przy kontratakach. Dlatego ostatnie treningi skupiały się wokół tego, jak zneutralizować ich atuty, a także na jakie pozycje musimy wychodzić, żeby rozmontować ich linię obrony. I co oczywiste, spróbować strzelić gole.
5: Mecz USA-Australia o 21:00. Turcja i Paragwaj też jeszcze myślą o awansie, zagrają przeciwko sobie. Kto chce to zobaczyć, pobudka jutro o 5:00 rano.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Albo można w ogóle nie kłaść się spać.
0: A ty...

4 minuty po godzinie 20. Tak sobie patrzę na radar pogodowy i idą opady deszczu od strony Poznania i burze. Za jakąś godzinę może zacząć kropić w Kaliszu. A teraz, póki co, zaczynamy. Listę przebojów top 30. Kolejne notowanie, dziś notowanie numer 1528. Jak już wiecie, z naszej anteny 11 piosenek dziś awansuje, 14 traci, tak więc więcej koloru czerwonego niż zielonego. Mamy 3 nowości, to wielka radość, bo ostatnimi czasy było maksymalnie po 2. No i 2 piosenki na pozycjach sprzed tygodnia. Które to piosenki, oczywiście, to na razie póki co niech pozostanie tajemnicą. Na początek 15 propozycji i początkowe minuty to będą piosenki, które po raz pierwszy pojawiają się w zestawie do głosowania. Jeremi Sikorski przygotował nam nową piosenkę Nie daje nam o sobie zapomnieć ten młody wokalista i bardzo dobrze, bo fajnie tworzy, a nowa piosenka od Jeremiego to utwór Tylko my.

0: To była Sarsa. Jak sama powiedziała, otwiera kolejny rozdział swojej twórczości. Piosenka Czy będziemy się pamiętać to jej nowy singiel.
1: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay Mi jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.

0: 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Reklama.
2: Lista przebojów top 30. Muzyka, jaką lubisz.
3: 11 minut po 20. W zestawie do głosowania pojawia się nowy wokalista, Alex Warren, znaczy nie na tyle nowy, żebyście go nie znali, bo już wiele piosenek gościło na liście przebojów top 30, ale nowy w sensie, że po raz pierwszy. Alex Warren zapowiedział wydanie nowej płyty na końcówkę sierpnia i teraz mamy piosenkę, która na tej płycie się znajdzie. To utwór Passenger.

Znawcy twórczości Taylor Swift uważają, że ta piosenka to powrót do korzeni, do muzyki country. I Knew It, I Knew You. Piosenka, która pochodzi ze ścieżki dźwiękowej filmu Toy Story 5. A to już Dawid Podsiadło, jego nowe nagranie Na Błysk.

0: lata temu wydała album Eternal Sunshine. Po 2 latach stwierdziła, że pora najwyższa nagrać coś nowego i na koniec lipca, dokładnie 31, ukaże się płyta Petal. I z tej płyty pochodzi właśnie ta piosenka Hey That I Made You Love Me. To Ariana Grande.
1: Reklama.

0: promocji. Cena przed obniżką 21,99, a okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Reklama.
2: Lista przebojów top 30. Muzyka, jaką lubisz.
3: No to taki bardzo romantyczny duecik Sam Fender i Olivia Dean, piosenka Rain in Me.

To była Lola Young i From Down Here. Jest za 27 minut 21. W propozycjach do listy przebojów top 30 piosenka polska. Jasiek Piwowarczyk i Halo Houston.

0: In the Stars to piosenka Rolling Stonesów. Widać, że to dinozaur rocka, bo jak wzięli się za nagranie piosenki, to nagrali ją w takim normalnym czasie, w normalnej długości, ponad 4 minuty. I to brzmi. Jest za 20 minut godzina 21. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla naszego regionu o burzach od godziny 21, czyli całkiem niedługo. Przewidywane są burze, a jak burze, no to mogą pojawić się opady deszczu, miejscami intensywne. A jak i deszcz i burze, to także porwisty wiatr, momentami do 80 km na godzinę. To ostrzeżenie dotyczy Kalisza, powiatu kaliskiego, powiatu ostrowskiego, plaszewskiego, ostrzeszowskiego i kępińskiego. Do godziny pierwszej w nocy mogą takie burze i opady deszczu się w naszym regionie pojawiać, tak więc zachowajcie ostrożność.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
3: Od radia. Słowo.
4: Słowo.
3: W Radiu
4: Centrum.
3: Poniedziałek, 12:30.
5: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
3: Słowo.
4: Słowo.
5: Hashtag warto posłuchać.
3: Od radia dla ciebie.
6: Lista przebojów Top 30. Muzyka, jaką lubisz.
0: A to przebój grupy Milki sprzed lat, bodajże 20. Just the way you are. W remiksie David Agety.

0: była Sienna Spyro i Material Lover.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
3: Lista przebojów Top 30. Muzyka, jaką lubisz.
0: No to została nam tylko jedna propozycja do zaprezentowania. To piosenka, którą śpiewa Igo. To nie koniec.

To był Igo, to nie koniec. 15 propozycja do listy przybyłów top 30. Przypomnę, cały zestaw do głosowania. Tylko my. To utwór Jeremiego Sikorskiego. Czy będziemy się pamiętać? Sarsa, Alex Warren, Passenger, Taylor Swift i utwór I Knew It, I Knew You. Dawid Podsiadło na błysk. Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Duet Sam Fender i Olivia Dean z piosenką Rain In Me. Lola Young, From Down Here, Halo Houston, piosenka Jaśka Piwowarczyka, The Rolling Stones i kompozycja In The Stars, Just The Way You Are w remiksie Davida Getty, to był utwór Milki, Daria Marks, Dotknij, Nie Ma Miejsca Jak Dom, piosenka, którą śpiewał Mrozu, Sienna Spyro, Material Lover i To Nie Koniec, kompozycja Igo. Te 15 propozycji, jak również pierwszą 30 znajdziecie na RCFM w zakładce Lista Przebojów. Tam także głosujecie na swoje ulubione utwory maksymalnie na 10 piosenek, a wybieracie je zarówno z propozycji, jak i tych, które są w pierwszej 30. Efekt waszego głosowania zawsze w piątek, zawsze po 20.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: A jutro w naszym regionie do 30 stopni Celsjusza na termometrach. Sporo słońca, zachmurzenie małe. Nie powinno padać. Ciśnienie stałe 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 21.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Decyzja prezydenta: odebranie Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Nawałnice w Wielkopolsce powalone drzewo przygniotło nastolatka. Odnaleziono zeszyt z nieznanymi kompozycjami Mozarta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Wołodymyr Zełenski został odznaczony 3 lata temu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Karol Nawrocki uzasadnia swoją decyzję tym, że Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, organizacji ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za zbrodnie na około 100 tysiącach Polaków na Wołyniu. Prezydent Nawrocki podkreślił, że jego decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu i nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Dodał, że nic się nie zmieniło w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją. Ponad 200 interwencji spowodowanych burzami, gwałtownymi opadami deszczu i silnym wiatrem odnotowali w piątkowy wieczór strażacy w Wielkopolsce. W Lesznie nastolatek został przygnieciony przez powalone drzewo. Większość zgłoszeń dotyczy wiatrołomów czy zalanych ulic i budynków. W Nowym Tomyślu woda najprawdopodobniej zaczęła zalewać pomieszczenia tamtejszego szpitala. Woda zalała też ulice wokół szpitala w Międzychodzie. Zaczyna się bardzo gorący weekend. Służby meteo wydały już alerty 1 i 2 stopnia dla prawie wszystkich województw. Temperatury sięgną nawet 35 stopni. Czekają nas też tropikalne noce. Cezary Jaszczyk.
6: Najgoręcej będzie na zachodzie. Mówimy o Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. I to głównie tam będą występować wspomniane tropikalne noce z temperaturami powyżej 20 stopni. Mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
7: Być może zaobserwujemy na termometrach miejscami nawet 21-22 stopni temperaturę minimalną.
6: W dzień wiele osób będzie szukać wytchnienia nad wodą, ale róbmy to z głową. Od początku roku do początku czerwca w Polsce utonęło już 65 osób.
5: Nawet do poniedziałkowego poranka może potrwać naprawa linii kolejowej z Poznania do Berlina. Doszło do usterki sieci trakcyjnej, przez którą wstrzymano ruch pociągów między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami, a regionalni przewoźnicy, Koleje Wielkopolskie i Polregio, wprowadzili zastępczą komunikację autobusową. W Paryżu odnaleziono zeszyt z nieznanymi dotąd kompozycjami Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zawiera on 7 utworów na harfę i flet oraz ćwiczenia z kompozycji. Odkrycie zostało potwierdzone przez specjalistów. Wykonanie 7 utworów z rękopisu, które trwają łącznie około 20 minut, zostanie wyemitowane w poniedziałek o 15 na antenie francuskiego radia publicznego Radio France. Brazylia będzie chciała dziś zmazać plamę po bezbarwnym występie na otwarcie mundialu. Zremisowała wtedy z mocnym Marokiem, ale na tle rywala wyglądała blado. To był dopiero pierwszy mecz, uspokaja trener Carlo Ancelotti przed spotkaniem z Haiti.
8: Dobry start jest ważny, ale to nie najważniejsza rzecz. Myślę, że zespół musi być bardziej odporny psychicznie niż idealny. Nie można opuszczać rąk, gdy coś idzie źle.
5: W drugim meczu w tej grupie Maroko zagra ze Szkocją. Jest faworytem, choć to rywale są liderami grupy, bo na otwarcie odnieśli skromne zwycięstwo nad Haiti. Poza tym jeszcze w tej kolejce mecze USA-Australia i Turcja-Paragwaj.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A teraz
2: lista przebojów top 3.

0: 4 minuty po 21. Rozpoczynamy drugą godzinę listy przebojów Top 30. Dzisiaj na 2528. 11 piosenek awansuje, 14 spada, 3 nowości i 2 utwory na pozycjach sprzed tygodnia. Tak to wygląda od strony statystycznej.
1: Nowość.
0: No i zaczynamy od nowości. No i nie mogło być inaczej. Skoro mamy mundial, no to piosenka, która jest oficjalną piosenką mundialu, musi się pojawić na liście przebojów Top 30. Na pozycji 30 debiut Die Die, Shakira.

0: Panowie Kuba i Kuba, jak na razie nie brawo. Tydzień temu debiutowali na miejscu 27, a dzisiaj spadek na 29.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
0: 11 minut po 21, na 28 Ray, where is my husband?

0: Superpower, Edyta Górniak. Jak na razie piosenka Edzi nie za bardzo trafiła w wasze gusta, bo poza 17 miejsce nie wyszła, a dziś spadek właśnie z 17 na 27. A na 26 awans 30. Vixen i Tap, Anusz.
1: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

To była Bletka, komu miałabym powiedzieć. Dziś ta piosenka traci z 25 na 22 na 25. A to pierwsza piosenka, która zachowała stan posiadania sprzed tygodnia. Charlie Puth, Kenny G, Cry.

1528 notowanie listy przebojów top 30 na miejscu 30. Pierwsza nowość, Daj Daj, piosenka Shakiry, Stygnie Lato, Kuba i Kuba na 29. Na 28. Where is my husband Ray? Edyta Górniak, Superpower na 27. Pozycja 26. Anusz, duet Vixen i Tap. Bletka z kompozycją Koło miałabym powiedzieć na 25. Na 24. Kraj, Charlie Puth i Kenny G. Doda Pamiętnik 23. 22. Mam talent, Kacperczyk i Vito Bambino. I na miejscu 21. kompozycja 12 to 12, którą śpiewał Sombre. Tak wyglądała trzecia dziesiątka dzisiejszego notowania listy przebojów top 30. Za 26 minut 22 rozpoczynamy drugą dziesiątkę, a tutaj na początek awans z miejsca 26. Bring Your Love, Madonna w duecie z Sabriną Carpenter.

0: Drive Safe. To był duet z Wysp Brytyjskich, Miles Smith i Neil Horan. Panowie niestety zaliczyli delikatny spadek z 18 na 19.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
6: Lista przebojów.
7: Top 30.
0: A ten pan, który za chwilę zaśpiewa, już dzisiaj śpiewał w propozycjach do listy przebojów Top 30. To Jeremi Sikorski, utwór Wracam. Dziś znowu w górę z 19 miejsca na miejsce 18.

0: So Easy, to była Olivia Dean, taka ta piosenka ładna, że mogłaby sobie trwać i jeszcze całkiem długo trwać. A tymczasem niestety skończyła się i pora na kolejny kawałek na liście przebojów Top 30, a tu niespodzianka.
1: Nowość.
0: A jednak drugi hymn męskiego grania, też pierwszej 30, debiut na 16, Tańczę.

0: To było miejsce 15, tydzień temu 14, The First Time, Damiano David. Jest za 5 minut godzina 22. Przypomnę, że dziś mamy 1528 notowanie listy przebojów Top 30. Teraz pora przyszła na kolejną piosenkę i to będzie kolejna nowość w naszym dzisiejszym zestawieniu.
1: Nowość.
0: No właśnie, której piosenki nam brakuje? Marisa, Odkochaj, na 14.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro w naszym regionie do 30 stopni Celsjusza na termometrach, sporo słońca, chmur na niebie niewiele. Ciśnienie przez cały dzień będzie stało około 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 22.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Prezydent odbiera order Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Policja zatrzymała podejrzanego o napad na krakowski kantor. Od jutra upały. To będzie najgorętszy weekend tego roku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, Wołodymyr Zełenski traci order Orła Białego. To odpowiedź na decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, mówi prezydent.
6: My Polacy pamiętamy o swoich, nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy. Państwo, które przestaje bronić prawdy o swojej historii, przestaje być strażnikiem narodowego szacunku.
5: Karol Nawrocki celowo zwlekał z decyzją, by dać czas Ukrainie na wycofanie się z honorowania nacjonalistów UPA. Policja zatrzymała podejrzanego o dokonanie napadu na kantor przy Piotrkowskiej w Łodzi. Sprawca sterroryzował pracownicę przedmiotem przypominającym broń i uciekł. Zrabował 204 tysiące złotych w różnych walutach. Został zatrzymany w hotelu w Piotrkowie Trybunalskim. To 22-letni obywatel Kolumbii. Za napad z bronią w ręku grozi mu 20 lat więzienia. Wstępne porozumienie pokojowe USA z Iranem podpisane, a minister energii Miłosz Motyka mówi, że jego efekt będzie szybko widoczny na stacjach. Tłumaczy też, dlaczego to dobry moment, by wygaszać pakiet CPN.
7: Mówiliśmy w ciągu ostatnich tygodni, że te właśnie momenty po podpisaniu, po uzgodnieniu warunków pokojowych pomiędzy USA i Iranem będą momentem, w którym te spadki na stacjach, po spadkach na giełdzie będą widoczne. I tak faktycznie jest. I to jest też moment, w którym zaszły przesłanki do tego, żeby odchodzić sobie od pakietu CPN dzięki temu, że te ceny będą niższe rynkowo. Ceny paliw niżej będą niższe rynkowo.
5: Minister szacuje, że w lipcu litr 95 powinien kosztować około 6 zł. Po powrocie wyższego VAT-u ceny nieco wzrosną, ale tendencja ma być spadkowa. Pakiet CPN zakończy się 30 czerwca. Porozumienie amerykańsko-irańskie jest jednak kruche. Odwołano dzisiejsze rozmowy na ten temat. 35 stopni w cieniu nad Polskę nadciągają upały. Przed nami najgorętszy weekend tego roku. To wyzwanie dla ludzi, zwierząt i dla roślin. Sporo pracy mają działkowcy.
8: Wie pan, na działce to cały czas jest praca, więc to trudno powiedzieć, czy początek, czy koniec. Cały czas.
9: To traktujemy to jako przyjemność. No przecież w domu albo pan czyta gazetę, albo trzyma pilota.
8: Nawadniasz, zdecydowanie.
5: I to nie tylko działkę, ale też i siebie, zwłaszcza przy tak wysokich temperaturach. A astronomiczne lato zaczyna się w niedzielę, dokładnie o 10:26. Jutro w południe, po jednym dniu przerwy, do siatkarskiej Ligi Narodów wracają Polki. Rywalkami naszych pań będzie zespół z Holandii. To niewygodny rywal, który gra szybką siatkówkę, mówi była reprezentantka kraju Joanna Kaczor-Bednarska.
10: To przecież brązowy medalista Mistrzostw Europy sprzed 2 lat. Zespół, z którym zawsze gra nam się trudno, ale też zespół, w którym brakuje jeszcze przynajmniej 3 podstawowych siatkarek.
5: Polska i Holandia zagrają ze sobą po raz pierwszy w tym sezonie. W poprzednich 2 edycjach Ligi Narodów siatkarek w bezpośrednich meczach triumfowały Polki.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A teraz
2: lista przebojów Top

4 minuty po 22 rozpoczynamy trzecią, ostatnią godzinę listy przebojów Top 30. Dzisiaj notowanie 1528. Do zagrania w tej godzinie 13 najlepszych piosenek tego tygodnia. Na miejscu 13 dziś, tydzień temu było 12. Kolory lata. Cleo.

Michał Szpak i Maj. Ta piosenka tydzień temu debiutowała na miejscu 13, dziś na pozycji 12. A na miejscu 11, tak jak tydzień temu, Graceland, Yearbox.

Fajnie, bo ja ten numer to był Yearbox i Graceland na miejscu 11. Tak zakończyła się druga dziesiątka. Przypomnę piosenki od miejsca 20 do 11. Na 20 Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter. Miles Smith i Neil Horan, Drive Safe na 19. 18 wraca Jeremy Sikorski. Olivia Dean z piosenką So Easy, pozycja 17. Na 16 druga dzisiejsza nowość, Tańcze męskie granie. Na 15 The First Time Damiano David. Trzecia ostatnia nowość, Marisa i Odkochaj, debiut na miejscu 14. Na 13 Kolor Lata Cleo, Michał Szpak z piosenką Maj, pozycja 12, i na 11 Graceland, utwór, który śpiewał Yearbox. A pierwszą dziesiątkę dzisiaj otwiera Bruno Mars. I Just Might.

To był Joey End of Beginning, dziś miejsce ósme, a na siódmym duet Roxy i Faust. Na szeroką wodę.

4 pory roku to był Wiktor Waligura i Dryskul. Dziś spadek z drugiego na miejsce czwarte. Za chwilę pierwsza trójka. Tradycyjnie przed pierwszą trójką przypominam 15 propozycji. I tak, w zestawie do głosowania mamy Tylko My, utwór Jeremiego Sikorskiego, Sarsa, Czy będziemy się pamiętać, Alex Warren, Passenger, I Knew It, I Knew You, to była piosenka Taylor Swift, Dawid Podsiadło na Błysk, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, Sam Fender w duecie z Olivia Dean, Rain In Me, From Down Here, piosenka Lolly Young, Jasiek Piwowarczyk, Hello Houston, In The Stars, to grupa The Rolling Stones, Just The Way You Are, Milky, Daria Marx, piosenka Dotknij Mrozu, Nie Ma Miejsca Jak Dom, Sienna Spyro i utwór Material Lover, i to nie koniec, kompozycja, którą śpiewał Igo. Przypomnę, 15 propozycji na do listy przebojów Top 30 na RCFM w zakładce Lista Przebojów. No to jedziemy pierwszą trójkę. Tydzień temu był numer 1, a dzisiaj numer 3. Nareszcie męskie granie. Ja się

1528 notowaniu listy przebojów Top 30 na pozycji 10 Bruno Mars I Just Might, 9 Alex Warren Fever Dream End of Beginning i Joe to na miejscu 8, na 7 piosenka na szeroką wodę Roxy i Faust Bledka 2 dni to miejsce 6, na 5 Gotham Metzner, 4 pory roku Wiktora Waligury i Idris Kula na miejscu 4, na 3 nareszcie Męskie granie i Teddy Swims z utworem Mr. Know It All na pozycji 2.

Było to 1528 notowanie listy przebojów Top 30. Pierwszą trójkę już teraz możecie zobaczyć i posłuchać na naszym profilu facebookowym. A do godziny 23 zostało nam 15 minut.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: No i rozkładało się nad Kaliszem całkiem porządnie. Burza jak na razie przychodzi gdzieś bokiem, nie słychać jej specjalnie w Kaliszu. A jutro będzie ciepło, do 30 stopni Celsjusza, zachmurzenie małe, sporo słońca, ciśnienie przez cały dzień będzie stałe, 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 23.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Prezydent odbiera order Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Policja zatrzymała podejrzanego o napad na krakowski kantor. Od jutra upały. To będzie najgorętszy weekend tego roku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, Wołodymyr Zełenski traci order Orła Białego. To odpowiedź na decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, mówi prezydent.
6: My Polacy pamiętamy o swoich, nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy. Państwo, które przestaje bronić prawdy o swojej historii, przestaje być strażnikiem narodowego szacunku.
5: Karol Nawrocki celowo zwlekał z decyzją, by dać czas Ukrainie na wycofanie się z honorowania nacjonalistów UPA. Policja zatrzymała podejrzanego o dokonanie napadu na kantor przy Piotrkowskiej w Łodzi. Sprawca sterroryzował pracownicę przedmiotem przypominającym broń i uciekł. Zrabował 204 tysiące złotych w różnych walutach. Został zatrzymany w hotelu w Piotrkowie Trybunalskim. To 22-letni obywatel Kolumbii. Za napad z bronią w ręku grozi mu 20 lat więzienia. Wstępne porozumienie pokojowe USA z Iranem podpisane, a minister energii Miłosz Motyka mówi, że jego efekt będzie szybko widoczny na stacjach. Tłumaczy też, dlaczego to dobry moment, by wygaszać pakiet CPN.
7: Mówiliśmy w ciągu ostatnich tygodni, że te właśnie momenty po podpisaniu, po uzgodnieniu warunków pokojowych pomiędzy USA i Iranem będą momentem, w którym te spadki na stacjach, po spadkach na giełdzie będą widoczne. I tak faktycznie jest. I to jest też moment, w którym zaszły przesłanki do tego, żeby odchodzić stopniowo od pakietu CPN dzięki temu, że te ceny będą niższe rynkowo. Ceny paliw niżej będą niższe rynkowo.
5: Minister szacuje, że w lipcu litr 95 powinien kosztować około 6 zł. Po powrocie wyższego VAT-u ceny nieco wzrosną, ale tendencja ma być spadkowa. Pakiet CPN zakończy się 30 czerwca. Porozumienie amerykańsko-irańskie jest jednak kruche. Odwołano dzisiejsze rozmowy na ten temat. 35 stopni w cieniu nad Polskę nadciągają upały. Przed nami najgorętszy weekend tego roku. To wyzwanie dla ludzi, zwierząt i dla roślin. Sporo pracy mają działkowcy.
8: Wie pan, na działce to cały czas jest praca, więc to trudno powiedzieć, czy początek, czy koniec. Cały czas.
9: To traktujemy to jako przyjemność. No przecież w domu albo pan czyta gazetę, albo trzyma pilota.
8: Nawadniasz, zdecydowanie.
5: I to nie tylko działkę, ale też i siebie, zwłaszcza przy tak wysokich temperaturach. A astronomiczne lato zaczyna się w niedzielę, dokładnie o 10:26. Jutro w południe, po jednym dniu przerwy do siatkarskiej Ligi Narodów wracają Polki. Rywalkami naszych pań będzie zespół z Holandii. To niewygodny rywal, który gra szybką siatkówkę, mówi była reprezentantka kraju Joanna Kaczor-Bednarska.
10: To przecież brązowy medalista mistrzostw Europy sprzed 2 lat. Zespół, z którym zawsze gra nam się trudno, ale też zespół, w którym brakuje jeszcze przynajmniej 3 podstawowych siatkarek.
5: Polska i Holandia zagrają ze sobą po raz pierwszy w tym sezonie. W poprzednich 2 edycjach Ligi Narodów siatkarek w bezpośrednich meczach triumfowały Polki.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3,5 minuty po 23. To wszystko dziś ode mnie. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony piątkowy wieczór. Życzę dobrego, udanego i słonecznego weekendu i chwili wytchnienia wśród tych upałów. Robert Markowski, do usłyszenia.